0: najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
1: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
2: Dlaczego warto?
1: Właśnie dla tych emocji chyba, czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
2: No i przy okazji aspekt pomagania.
1: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
3: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam jej pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, ale dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
0: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Fakty ze świata medycyny.
0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach biorą udział też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalią Maryk-Trzon o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
5: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy drugiej B, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowy dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie mRNA znajdujące się w szczepionce podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
6: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
5: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
6: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
5: Są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
6: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się. Wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
5: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
6: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
5: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
6: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
5: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
6: Patrząc praktycznie, próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
5: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo Też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny. A niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
6: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób.
5: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
6: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem wielotysięczna, polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
5: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
6: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
5: Z pewnością jednym z głównych.
6: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
7: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane, muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
6: Tu nie ma.
7: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. A badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
6: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
7: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
6: rocznie
7: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
0: Z profesor Natalią Marek-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrobołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: Na zegarach trzecia, sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym już teraz w Faktach RMF FM Karol Płoczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Polska chce zaostrzenia unijnych przepisów. Chodzi o migrantów forsujących granice. Marine Le Pen prowadzi w sondażu przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji. O szczegółach badania powie nasz korespondent. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jest trzecia. Zaczynamy. Polska apeluje do Unii Europejskiej o przyjęcie interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej. Chodzi o możliwość pozbawienia ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy lub niszcząc zabezpieczenia graniczne. Tak przekazał naszej korespondentce wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Co dokładnie Polska chce zmienić w podejściu Unii do takich osób?
2: Polska chce, żeby w całej Unii można było odmówić ochrony międzynarodowej osobom, które w sposób zorganizowany i agresywny forsują granice. Jak na przykład w hiszpańskiej Ceucie. Warszawa uważa, że takie osoby mogą być traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego nie powinny korzystać z ochrony, którą zapewnia konwencja genewska. Polska sama zawiesiła prawo do azylu w regionach sąsiadujących z Białorusią, gdzie dochodzi do instrumentalizacji migracji. I teraz chce, żeby taką interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
1: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Marine Le Pen z szansą na zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji. Tak wynika z najnowszego sondażu. Liderka skrajnej prawicy prowadzi w badaniach opinii publicznej przed przyszłorocznym głosowaniem. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Według rezultatów najnowszego sondażu, opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, m.in. z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzić się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
1: Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
4: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
5: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
4: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie. Takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu. Ruch i to ruch na świeżym powietrzu, to wszystko sprawia, że nasz układ immunologiczny systematycznie się wzmacnia, jego praca się poprawia, no i mamy szansę na sukces.
1: Opisuje pediatra dr Ilona Małecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Zdrowie znajdziecie podpowiedzi, co zrobić, by we wrześniu zwiększyć ochronę przed infekcjami.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji rajdzie Walii polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
7: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była momentami dobra, natomiast na dwóch odcinkach specjalnych straciliśmy zdecydowanie za dużo, żeby walczyć tutaj o pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj bardziej kontrolowaliśmy rywalizację i dojechaliśmy na podium. Przed nami rajd Portugalii, czyli ostatnia runda Mistrzostw Europy, gdzie będziemy walczyć o wicemistrzostwa Europy do samego końca.
1: Tytuł Mistrza Europy zapewnił sobie już Fin Teemu Suninen, który w rajdzie Walii był drugi. Nowy trener Wieczystej Kraków, Żelijko Kopić, miał wyprowadzić klub na prostą. Dwa pierwsze spotkania w Ekstraklasie jednak przegrał i Beniaminek spadł na przedostatnie miejsce w tabeli. Wiceprezes Wieczystej do spraw sportowych, Sławomir Peszko, w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem zapewnia jednak o wsparciu dla trenera, który, jak mówi, ma duże doświadczenie i świetne CV.
8: Nie boi się pan trochę a propos nowego trenera, którego chciałem zapytać, że nazwisko Kopić sam trener może pomylić z na przykład przykład sopić, bo widzę, że to się trochę, kurczę, nie udało. No chyba, że dostanie większy kredyt zaufania jednak.
9: Porównujemy chyba dwie półki różnych trenerów, no zdecydowanie, sądząc nie tylko po CV, ale po osiągnięciach i po tym, że trener Kopić był wybrany dwukrotnie trenerem roku w Rumunii, prowadził dwa razy potężne chorwackie kluby, Hajduk i Dinamo i pozostawił tam świetny ślad, więc to porównanie chyba trochę jest na wyrost. No,
8: Czyli na plus dla Wieczystej.
9: Na plus dla Wieczystej i skupiamy się i wierzymy w to, że tu będzie dobrą pracę wykonywał.
8: Pan trener, jak można scharakteryzować drużyny, które prowadził? Jaki to jest styl gry po prostu? Czego się spodziewać? No bo wiemy, że od początku Wieczysta jest określona jako drużyna, która ciągnie do przodu, ale z tyłu trochę są problemy. Czy on ma zbudować tę defensywę?
9: Nie, właśnie o to nam chodziło, że my teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich, nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spajzek za klasy. No w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie, parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień i to jest styl trenera, tak? Żeby ustabilizować grę obronną, a to, co zrobił właśnie w Dynamie Bukareszt, gdzie w pierwszym roku poszedł w ciężkim momencie, Dynamo Bukareszt wykaraskał ze strefy spadkowej, a w drugim roku zagrał tą drużyną w pucharach i to jest ten cel i ta droga, do którą chcemy dążyć.
8: No i tak samo duże nazwisko, które ma odmienić jakoś grę, aczkolwiek tutaj z przodu, no to jest oczywiście wspomniany Fitimis Kulouris. Jak wyglądały kulisy tego transferu? Co skłoniło go do gry w Wieczystej? Oczywiście poza twardą walutą, że tak się wyrażę, argumentów finansowych nawet nie poruszam, ale na pewno Kulouris coś mówił. Nie wiem, może chciał wrócić do Ekstraklasy, może...
9: Przede wszystkim, to właśnie chcę przerwę panu, powrót do Ekstraklasy to dla niego był numer jeden, powrót do Polski generalnie. Musi tu mieć znaczenie też miasto, że to jest Kraków, to nie ma wątpliwości. Kolejną rzeczą, zna tą ligę, oczywiście bardzo dobrze zna stadiony, realia, wie jak się odnaleźć w polskiej szatni. Okej, sprawy finansowe, wiadomo, bardzo, bardzo ważne dla piłkarza. My też patrzyliśmy na kogoś, kto zna i był tutaj, wie jak się zachowywać, jak strzelać bramki. Łatwa jest wtedy adaptacja dla nowego piłkarza. Co mógł jeszcze wziąć pod uwagę? Myślę, że to, że w naszej drużynie brakowało typowej dziewiątki, powiem fair, tak był kontuzjowany, więc tak naprawdę wiedział, że tu idzie jako jedynka, tak? Wybierając być może inny klub, większy od nas. Nie jesteś do końca nigdy do tego pewien.
8: W obronie z kolei Mateusz Wieteska podobne ma karty, wie, że będzie grał. W jakim on jest stopniu przygotowania? Bo tutaj Kulouris w zasadzie gotowy do gry. Wietes miał trochę we Włoszech problemów. Jak u niego wygląda sytuacja tak pod kątem kolejnych meczów, tak wczesnej jesieni?
9: Miał tych problemów, ale przebywał też na obozie w Cagliari. Po obozie dopiero do nas dołączył, także on był w treningu, ale wiadomo, trenowanie to nie to samo co mecze ligowe i to pokazał mecz na Krakowie, gdzie w końcówce brakło sił, ale też nie tylko jemu, ale Antoni Milicjowicz również i brakowało tej energii. To jest wszystko do poprawy i do nadrobienia, a walory techniczno-taktyczne i takie czysto piłkarskie, on ma bardzo wysokie, dodatkowo jest groźny przy stałych fragmentach, strzelił też bramkę, na niego bardzo, bardzo liczymy. Może być taką naszą podporą defensywy na parę lat.
8: Podporą linii pomocy, łącznikiem na takiego kozaka naprawdę wyrasta Christensen. On już pokazał w jednym meczu, tak strzelając 3 gole, że stać go na wiele, ale chyba coś czuję, że to jest materiał naprawdę na gwiazdę Ekstraklasy, jeżeli przez niego będzie szła ta gra.
9: Technicznie bardzo dobrze zaawansowany piłkarz, duża wizja gry, ale ma taką swobodę i umiejętność znalezienia sobie miejsca między liniami i oderwania się od przeciwnika, przez to zyskuje parę sekund na taką kontrolę nad piłką i rozeznanie terenu. I to w nim bardzo doceniamy, dobrze się wprowadził, szybko zaadaptował w drużynie, nieźle się tutaj czuje. Strzelił te 3 bramki w każdym meczu, albo dochodzi do sytuacji, tak jak z Lechem Poznań, albo był groźny, tak jak w ostatnim meczu na Krakowi. I tak, to jest zawodnik, który oczywiście doceniamy, bardzo na niego liczymy. Pewnie będzie teraz grał trochę niżej ze względu na Kulourisa, który dołącza do drużyny, ale ta współpraca, podejrzewam, będzie owocna.
8: Zapytam jeszcze tak z pana perspektywy, no również menadżera, dyrektora sportowego, wiele funkcji pan w Wieczystej, można powiedzieć, skupia. To trudno się pracuje, mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa. Często pewnie po jednego piłkarza zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
9: Tak, tak. Nie, no wielokrotnie trafia zawodnik do Ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest w Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów na dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
8: Wieczyste oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
9: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w Ekstraklasie i to jest...
8: A właśnie tak bardziej w perspektywie.
9: Długoterminowy. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarzy dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, który, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza, ale oczywiście na przyszłość, ja to mam, wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w roku okazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
8: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
9: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
1: Dziś w szóstej kolejce Ekstraklasy Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o czwartej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czwarta na zegarach. Zaczynamy Fakty RMF FM, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Ustawy zdrowotne po aferze w Szpitalu Południowym opóźnione. Do Sejmu trafią najwcześniej w październiku. Chińskie auta wśród najdroższych do ubezpieczenia. Średnia OC dla kierowcy w Polsce to 624 zł. W faktach także nietypowy konkurs w Lublinie ogłoszony przez tamtejszych rowerzystów. Posłuchajcie, czego dotyczy. Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Z czego wynika to opóźnienie? To wyjaśni nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie stałe Komitetu Rady Ministrów.
3: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
2: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru dwóch etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: 624 zł. Tyle średnio płaci dziś za OC polski kierowca. To mniej niż rok temu. Tak wynika z danych rankomat.pl. Najdroższe w ubezpieczeniu pozostaje BMW, ale na podium są też, co ciekawe, chińskie marki samochodów.
4: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
4: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy. Na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
0: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Podróże jesienią do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby cieszą się dużą popularnością wśród poszukujących jesienią słońca. Lekarze apelują jednak, by przed wyjazdem pamiętać o szczepieniach przeciw chorobom tropikalnym, które nie występują w Polsce.
5: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecana. To zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle. I to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
1: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imieni A.R. Szei w Poznaniu. Konkurs na najbardziej zarośniętą drogę dla rowerów i chodnik ogłosili lubelscy rowerzyści, skarżący się na zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
6: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
7: A to się trzeba dokopać?
6: Tak, to 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
7: Ten chodnik ma 2 metry.
6: Tak, 80% jest zarośniętego.
7: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
6: Jest mnóstwo takich miejsc.
7: I po co konkurs?
6: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
1: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulicy Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest piąta, to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Poczkiewicz. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Katastrofa samolotu towarowego w Miami. Co najmniej 5 osób zginęło. Dwudniowe rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie bez przełomu. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta byli w Moskwie i Kijowie. Pilotażowa zmiana na drodze do Morskiego Oka. Konie dowożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych po katastrofie samolotu towarowego Amazona na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna podczas lądowania zjechała z pasa, staranowała samochody i zatrzymała się na pobliskim polu. Została poważnie uszkodzona, a jej silniki stanęły w ogniu. Pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani. Wśród 5 rannych są 3 osoby w stanie krytycznym. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i w Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Wczoraj rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W sobotę spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślał Witkoff. To była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokój między Rosją a Ukrainą.
2: To są fakty RMF FM.
1: Zatrzymany w sobotę w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet został wczoraj doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane dzisiaj. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem list do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków.
1: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
1: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na drodze do Morskiego Oka zmiana dla turystów. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To efekt pilotażowego projektu, który ogranicza trasę przejazdu z 7 do 3 kilometrów. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy wozami.
5: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu, bo za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
6: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
7: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
8: A może konie przynajmniej zadowolone?
5: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem. Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się wczoraj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
9: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
10: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań.
11: Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy.
10: Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego płosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
12: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
13: Bo się obsypie.
12: Tak.
11: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
13: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
11: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
12: To wszystko wymaga przygotowań.
1: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. I tu kończymy kolejne fakty za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF24.

0: Czyli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad kolegą z zespołu Mercedesa, George'em Russellem. Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej znów wraca z mistrzostw świata z medalem. Biało-czerwoni nie obronili co prawda tytułu, ale wywalczyli trzecie miejsce w meczu o brąz, pokonując 6-0 Chorwację.
1: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Ostatni mecz nasz w turnieju wygrany i to bardzo, bardzo pewnie. Mecz pod kontrolą. Mamy brązowe medale, jesteśmy szczęśliwi.
0: Mówił kapitan kadry Bartłomiej Dębicki. W sumie to 5. medal mistrzostw świata naszej reprezentacji w Soka.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Tu Radio RMF 24. Uważajcie, jeżeli planujecie dojechać do pracy południową obwodnicą Warszawy. Potężny karambol, ciężko wjechać do miasta. Za 26 minut będzie godzina 9.

0: na wysokości Wawra. Jeżeli możecie, nie jedźcie do miasta w stronę Ursynowa, właśnie południową obwodnicą. Tam potężny korek i liczcie się z potężnymi utrudnieniami. My teraz w Radiu RMF 24 zmieniamy temat, choć ten wątek warszawski też się pojawi. Co dalej z reformą systemu ochrony zdrowia? Na pewno pamiętacie. Te gruntowne zmiany zapowiadane przez premiera na początku wakacji po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Wtedy Donald Tusk mówił, że zmieni się dużo i szybko.
1: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
0: No i minęły 2 miesiące. Od rana w faktach sprawdzamy, czy ta reforma, dlaczego jest opóźniona i dlaczego zdecydowanie łagodniejsza niż na początku zapowiadał rząd. Jeżeli mówimy o zdrowiu, to Michał Dobrowicz oczywiście razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To kluczowa sprawa. Uporządkujmy to sobie. Zarobki medyków. Kiedy znikają kominy płacowe, wiemy?
2: Wiemy mniej więcej, że to wydarzy się najwcześniej za ponad rok, bo ustawa jest po konsultacjach, ustawa, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, przypomnę, 240 zł brutto za godzinę pracy medyka, albo 360 zł brutto, jeśli lekarz albo inny medyk ma dodatkowe zadania, na przykład kierownicze, administracyjne, i ustawa z tymi zapisami dostała nowy zapis, w którym jest też informacja, że te przepisy wejdą w życie po 12 miesiącach od podpisu prezydenta. A do tego podpisu też jeszcze na pewno daleko. Co najmniej kilka tygodni, bo ta ustawa dopiero w tym tygodniu prawdopodobnie trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. Tam będzie dyskusja, potem Rada Ministrów, potem Sejm, Senat. Można o tym długo opowiadać. Potem dopiero podpis prezydenta, więc ten termin został wydłużony. To jest efekt głównie tego, że jest bardzo dużo uwag. W czasie konsultacji ponad 500 uwag i komentarzy wpłynęło.
0: Michał, a procent od wykonanej procedury, pamiętasz
2: tak.
0: Tę sprawę? Rzeczywiście to była taka możliwość wynagradzania medyków właśnie jako procent od wykonanej procedury i to też miało prowadzić do wysokich zarobków.
2: Mówiliśmy o tym, prowadzi,
0: prawda?
2: Tak.
0: No właśnie, i powiedz, czy to się zmienia, czy nie?
2: Tak, to ma się zmienić, to znaczy ma być zakaz tych wynagrodzeń od procedury, ale to też jest zapisane w tej ustawie, o której mówimy, czyli to się wydarzy dopiero za ponad rok. Mają pojawić się za to nowe możliwości, to znaczy ten procent od procedury ma być zakazany, natomiast mają pojawić się inne motywacje, czy też systemy motywacyjne, które będzie miał do dyspozycji dyrektor szpitala, aby ewentualnie też zachęcić.
0: No dobrze, to rozumiem, że to jest wszystko kwestia ustawa, nic nie można zmienić rozporządzeniami, niczego nie może zrobić Ministerstwo Zdrowia?
2: Można, ale to są oczywiście dużo drobniejsze zmiany i łagodniejsze. Mówimy tutaj o tym, że teraz prawie 30% kontraktów B2B w szpitalach to jest właśnie to wynagrodzenie na procent od procedury i teraz oczywiście szpitale, dyrektorzy szpitali, także medycy potrzebują tego czasu i proszą o ten czas, aby to wszystko przygotować. Są pewne zmiany, które wydarzą się w najbliższych tygodniach. To po pierwsze obowiązkowe sprawozdawanie przez szpitale godzin pracy i obecności personelu od 1 listopada, czyli za niecałe 2 miesiące wejdzie w życie taki obowiązek, aby sprawdzać dokładnie ten czas pracy lekarzy i to, czy lekarze są faktycznie tam na miejscu w szpitalu, gdy formalnie powinni tam być i gdy formalnie mają dyżur. To jest pierwsza rzecz, która się zmieni, ale dopiero przypominam, od listopada. Ma być też zmiana istotna, która już właściwie zaczęła funkcjonować. Myślę o ustawie, która pozwala sprawdzać, ile zarabiają medycy na podstawie ich numerów PESEL i ich numerów prawa wykonywania zawodu. Pewnie pamiętacie, ta ustawa weszła w życie w czasie wakacji i pierwszy raport, który poda te informacje i zaprezentuje dane, ile zarabiają medycy w placówkach, takich jak przychodnie, szpitale, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten pierwszy raport ma ujrzeć światło dzienne w październiku i ma obejmować dane za wrzesień, za to, co się teraz dzieje.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że dopiero w październiku dowiemy się, ilu lekarzy zarabia, no tak dużo, powiedzmy, nie wiem, powyżej 100 tysięcy, tak?
2: Dokładnie tak, miesięcznie. Dokładnie takie dane mamy poznać w październiku i to będą dane, przypominam, tylko na podstawie pracy w przychodniach, szpitalach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli lekarze, czy też inni medycy na przykład, a wiele osób tak ma, zarabiają dzięki webinarom, działalności edukacyjnej, to tego nie będzie w tych danych. Mówimy tylko o tych danych szpitalnych i na to czekamy. I te dane, tak to też to tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, mają być podstawą do tego, aby planować kolejne zmiany. To oczywiście też zajmie pewnie trochę czasu, pewnie kolejne tygodnie albo i miesiące.
0: Nad tym wszystkim czuwa i przygląda się temu Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Michał, bardzo dziękujemy za wizytę.
2: Temat oczywiście wróci. Dziękuję również.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl, to się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Po reklamie.
18: Tu Radio RMF 24.

0: Za 10 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24. Mówimy dużo o tym, co się wydarzyło w Saksonii i Anhalcie. Alternatywa dla Niemiec wygrywa tam wybory, ale to ma poważny wpływ i może mieć poważny wpływ na to, co się dzieje u nas, co się dzieje w stosunkach polsko-niemieckich. AfD wygrywa wybory, nie będzie mieć jednak samodzielnej większości. W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka, jest reporterka RMF FM Anna Pałomar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, jak wyglądają wyniki i co to oznacza także dla naszych zachodnich sąsiadów?
1: Zdecydowanym zwycięzcą tych wyborów jest Alternatywa dla Niemiec. 39 mandatów. To dużo, ale nie dość, żeby samodzielnie utworzyć rząd. Do bezwzględnej większości potrzebne są 42 mandaty. Dlatego możliwe będzie utworzenie rządu mniejszościowego. Partia deklarowała wcześniej, że nie zamierza tworzyć klasycznej koalicji z innymi partiami. Na drugim miejscu plasuje się CDU. Tu 15 mandatów. Po 8 zdobyły SPD, Zieloni i Lewica. Do rządu wejdzie jeszcze lewicowa partia BSW, która dostanie 5 mandatów. Podczas wieczoru powyborczego Ulrich Siegmund, lider AfD w Saksonii-Anhalcie, mówił, że to zwycięstwo to punkt zwrotny w niemieckiej polityce. To zwycięstwo wyborcze jest wotum zaufania od mieszkańców tego kraju i zaufania tego dotrzymamy. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii naszych zasad, nie poddamy się, nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy zostali właśnie słusznie ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec.
0: A co myślą o tym wszystkim mieszkańcy Magdeburga, z którymi rozmawiałaś, Ania?
1: Tak, rozmawiałam z mieszkańcami Magdeburga, którzy głosowali na AfD. Oni mówili mi wprost, że potrzebują zmiany. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. W tym momencie istnieje po prostu jedyna alternatywa, aby zmienić obecną politykę AfD. Ten dzień to dla mnie zwycięstwo. Z kolei przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam w Magdeburgu, mówili mi, że ten wynik mocno ich rozczarowuje. Mieszkam w Saksonii-Anhalt dopiero od niedawna. Pochodzę oryginalnie z Saksonii. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny.
0: Ania, powiedz, jakie są teraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji?
1: Ten układ sił na pewno bardzo komplikuje utworzenie rządu. Wcześniej działała koalicja CDU, SPD i FDP. Teraz ta ostatnia, czyli liberałowie, znaleźli się poniżej progu wyborczego. Jest kilka możliwych scenariuszy. Albo wszystkie partie zjednoczą się przeciwko Alternatywie dla Niemiec, albo AfD utworzy koalicję z którąś z tych partii, albo będzie paraliż, który doprowadzi do przedterminowych wyborów. Warto też wspomnieć o frekwencji, żeby zakończyć dobrym akcentem. Była ona najwyższa w tym regionie od czasu zjednoczenia Niemiec. Do urn poszło prawie 80% uprawnionych osób do głosowania.
0: Bardzo dziękujemy za tę relację. Anna Pałomar w Magdeburgu, nasza specjalna wysłanniczka RMF FM po wyborach w Saksonii i Anhalcie. Przypominam, że te wybory wygrywa Alternatywa dla Niemiec.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF 24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
5: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
6: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Niespodziewany prezent otrzymali amerykańscy negocjatorzy w Kijowie. Zdjęcia tego prezentu robią sporą furorę w mediach społecznościowych. Steve Witkow i Jared Kushner dostali czarne t-shirty z napisem w języku ukraińskim „Reżim kijowski”. To jest oczywiście reakcja na słowa Putina wygłoszone w sobotę. Putin nazwał Ukraińców reżimem kijowskim i ostrzegał przed nimi Amerykanów, a koszulki miały wyśmiać tę narrację. Ledwo wyjechali, a już się zaczęły ataki rosyjskie. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy.

0: Czas na fakty, bo dziewiąta już na zegarach. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski już czekają na was w Studiu Faktów.
1: Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Reformę zapowiadaną po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
3: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty.
1: Tyle, że konkrety to będzie wrzesień przyszłego roku.
2: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
1: Posłuchajcie, jeżeli jedziecie w stronę Wilanowa czy Ursynowa.
2: W faktach także powyborcze Niemcy.
1: Po zwycięstwie partii AfD w Saksonii-Anhalt.
2: 12 miesięcy rząd zamierza dać szpitalom, aby przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy.
1: Zmiany zostały zapowiedziane, przypominamy, jako pilne w lipcu, tuż po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Dopiero w tym tygodniu tymi przepisami może zająć się Komitet Stały Rady Ministrów. Do Sejmu te przepisy trafią najwcześniej w październiku.
1: A w faktach RMF FM o 9:00 nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy ponownie. Dlaczego prace trwają tak długo?
4: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz.
5: Jest to rzeczywiście bardzo trudna też decyzja. No, czy ten dyżur wziąć, czy go nie wziąć? Wtedy faktycznie nie ma kto go wziąć.
4: Tak to opisuje dr Łukasz Durajski. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach.
6: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
2: Przedłużają się utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze ekspresowej S2 na wysokości węzła Lubelska.
2: Przyczyną karambolu były prawdopodobnie dziki, które przebiegały tam przez jezdnię.
1: Utrudnienia na trasie w stronę Wilanowa i Ursynowa potrwać mogą jeszcze kilkadziesiąt minut. Uważajcie też na małopolskim fragmencie A4 między Tarnowem a Brzeskiem. Doszło do kolizji dwóch pojazdów, a kilkaset metrów dalej samochód uderzył w barierę energochłonne.
2: Na jezdni w kierunku Krakowa jeszcze przez chwilę zablokowany może być jeden pas, tam utworzył się korek.
1: Uważajcie, przed sądem rejonowym w Wadowicach ruszy dziś natomiast proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków podczas poszukiwań 14-letniej Natalii Zandrychowa.
2: 3 lata temu dziewczynka została znaleziona w stanie głębokiej hipotermii przy jednym ze sklepów w centrum miasta. Pomimo działań lekarzy życia 14-latki nie udało się uratować.
1: Przed sądem rejonowym w Wadowicach jest wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Paweł,
7: zgadza się, dzień dobry.
1: Witamy. Co prokuratura zarzuca policjantom?
7: Funkcjonariuszom zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przypomnę, do tragicznych wydarzeń doszło jesienią 2023 roku. 14-letnia Natalia wyszła rano do szkoły w mroźny dzień, jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec zawiadomił policję, jednak jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani. Według ustaleń śledczych ojciec miał czekać na reakcję służb około godziny. Dziewczynka została znaleziona kilka godzin później przez znajomego ojca. Siedziała obok jednego z supermarketów w centrum Andrychowa, zaledwie pół kilometra od komisariatu. Oskarżeni w tej sprawie są dwaj policjanci z Andrychowa i jeden z Kent. Sprzed sądu w Wadowicach, Paweł Konieczny.
1: Co czeka Niemcy, co czeka Europę po zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt?
2: W Magdeburgu jest nasza wysłanniczka Anna Pałamar. Aniu, witamy cię ponownie. Co usłyszałaś o poranku o wynikach wyborów?
8: Zwolennicy AfD podkreślali, że zmiana była potrzebna, bo ludziom żyje się źle. Wszyscy się stąd wyprowadzają. Mamy najniższe zarobki w Niemczech, więc, że tak powiem, doprowadzili nas swoimi rządami do ruiny. Przeciwnicy Alternatywy dla Niemiec są rozczarowani takim wynikiem. To wielka szkoda, że AfD jest tutaj tak silne, ponieważ Niemcy to właściwie bardzo spokojny kraj. Magdeburg też jest bardzo spokojny. Przypomnę, AfD zdobywa 39 mandatów. Nie wystarczy to do utworzenia samodzielnie rządu. Za 2 tygodnie kolejne wybory w Berlinie i Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 12 godzin temu opublikował na swoim portalu Truth Social zrzut ekranu z niemieckich prognoz wyborczych sondażowych. Następnie Kirill Dmitriew, pełnomocnik prezydenta Rosji, zrobił zrzut ekranu z wpisu Trumpa i pochwalił, uwaga, historyczne zwycięstwo pragmatycznej AfD.
2: Czekamy na oficjalne wyniki niemieckich wyborów. Kolejne fakty o 10:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

po Mistrzostwach Europy Siatkarek przed Mistrzostwami Europy Siatkarzy. O tym za moment porozmawiamy w Radiu RMF24. A będzie z nami Ireneusz Mazur.

0: 8 minut po godzinie 9 poranny program w radiu RMF 24. 17 lat czekamy na medal Mistrzostw Europy naszych siatkarek. No i wygląda na to, że jeszcze poczekamy. Niestety nasze siatkarki wracają z Mistrzostw Europy bez medalu. Wczoraj przegrały z Serbią ten bój o medal 1-3. Zajęły czwarte miejsce. Razem z nami pan trener Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia RMF.
0: Pan jest rozczarowany tym czwartym miejscem? Czy pan uważa, że to jest dokładnie to, na co w tej chwili stać naszą reprezentację siatkarek?
1: Znaczy, no najbezpieczniej powiedzieć to zdanie, o którym pan ostatni powiedział, że osiągnęły wynik, który jest, powiedzmy, w granicach przyzwoitości. Bo tak w istocie jest, bo wchodząc, awansując do czwórki po trzech chyba z rzędu takich mniej udanych, to znaczy chyba w 2019 roku z trenerem Nawrockim w czwórce znalazły się ostatni raz nasze siatkarki. W związku z tym ten awans do czwórki jest niewątpliwie w jakimś sensie zrealizowaniem celu. No, nie chcę powiedzieć, że celem marzeń, ale na pewno jest to podniesienie wartości i jakby pokazanie, że ta droga naszych siatkarek, pomimo tego, że nastąpiła w pewnym sensie jakaś tam reorganizacja tej naszej reprezentacji, bo część z zawodniczek albo z kontuzjami, albo z innymi planami odeszło, przynajmniej trzy z podstawowego składu. W związku z tym ten wynik awansem do czwórki jest niewątpliwie swoistą realizacją celu takiego minimum, który się stawia, albo przyzwoitego wyniku, który się stawia. Natomiast sam udział już w finałach nie zadowala. Zresztą nikogo by nie zadowalał, pomimo ogromnej ambicji, pomimo ogromnej determinacji, którą było widać i pragnień, że tak powiem, szczególnie w tym ostatnim meczu z Serbkami, to jednak okazuje się, że to jeszcze nie jest ten poziom dla naszych dziewcząt w tym zestawie, w takim, powiedzmy sobie, jeszcze profilu grania mentalnego, techniczne, czy powiedzmy sobie technologii takiej taktycznej, jeszcze nie jesteśmy na poziomie tych zespołów.
0: Jasne, bo panie trenerze, pewnie wszyscy i pan wie również doskonale, że reprezentacja Włoch była poza zasięgiem naszej drużyny, tak jak jest poza zasięgiem pewnie wielu drużyn w Europie. Z Turczynkami wygraliśmy oczywiście w fazie grupowej, ale pewnie można mieć wątpliwości co do tego, niczego absolutnie nie umując polskiej reprezentacji, ale można mieć wątpliwości co do tego, czy one zagrały na 100% w tej fazie grupowej Turczynki. Natomiast pańskim zdaniem, po tym trzecim secie, w którym widzieliśmy, jak zagrała polska reprezentacja, kiedy rozbiła Serbki aż do 15, ile dobrze pamiętam, czy była szansa na to, żeby ten brązowy medal wywalczyć, pańskim zdaniem?
1: Jak się okazuje, z perspektywy czasu tej szansy akurat nie było, ale te rzeczy, te argumenty, które pan podał są one, powiedzmy sobie, takie bazowe. Zgoda. Do 15 wygraliśmy tego trzeciego seta, ale proszę pamiętać, jakie zdarzenie było i towarzyszyło w tym trzecim secie, gdzie trenera Zorana Terzicza wyprowadzono, lekarze wyprowadzili do szatni i gdzieś tam go, powiedzmy, doprowadzano do stanu aktywności, że tak powiem.
0: Tak, tam była chwilowa problem ze zdrowiem, panie trenerze, tak jest.
1: No mówiąc krótko, do końca tego go nie było. Dopiero wrócił jakby w tej fazie już chyba końcowej, ale trzeciego seta, ale to miało ogromny wpływ też na grę Serby, które nagle stanęły, które zupełnie się jakby zatrzymały i jakby ciągle patrząc się w kierunku gdzieś tam tej szatni, gdzie trener Terzic wyszedł. Tak to jest. Tak się po prostu dzieje wielokrotnie. To doświadczamy, czy też jeżeli w takich okolicznościach zdarza się, to zespół gdzieś tam traci ten rytm. No i też tak było w tym trzecim secie, w związku z tym był to pewien jakby złożony cykl, bo zarówno ten pierwszy set, ten drugi i ten trzeci, to była wyraźna dominacja Serbów. To było do 21 pierwszym secie do 19 w drugim i w czwartym secie do 18. Tak. Na tym poziomie jest to dość duża różnica. W związku z tym w perspektywie czasu jednak zespół Serbii, bardziej doświadczony, znaczy mamy zawodniczki, które spełniają jakby nadzieję na osiąganie wyniku, ale jeszcze nie mamy tego doświadczenia w grze o te najwyższe medale i mistrzostwa kwalifikowane, czyli mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musielibyśmy mieć jakieś większe doświadczenie. Część zawodniczek, które były w naszym składzie, jeszcze nie miały tej możliwości. Poza tym powtarzam jeszcze raz, to co jest istotne, być może teraz mniej uwagi się zwraca na tą zmianę praktycznie połowy zespołu. Odejście jednej zawodniczki często powoduje, że zespół traci równowagę gry i traci jakość gry i nie potrafi jakby nawiązać do najlepszych tych sposobów ich grania. W naszym przypadku są to 3 zawodniczki, to jest bardzo dużo, tak. Bardzo trudno jest, ale mamy... one pokazują już tutaj w tle, że są ambitne, że być może dobre taktyczne ustawienie, bądź też postawienie na właściwe zawodniczki w danym dniu, to szczęście trenerskie, które jest, którego nam brakło akurat w tym meczu, być może to wszystko spowoduje, że w perspektywie ta technologia taktyczna będzie zdecydowanie bardziej regularna.
0: Bardzo panu dziękuję za opinię, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski w siatkówce panów, był razem z nami w radiu RMF24. Rozmawialiśmy po tym czwartym miejscu polskich siatkarek na Mistrzostwach dziękuję Europy. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Wszystkim. Kłaniamy się.
1: Kłaniam się.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Ostrzegamy kierowców we Wrocławiu właśnie. Po wypadku utworzył się 4-kilometrowy korek na autostradzie A8 w stronę Kudowy, Zdroju między węzłami Wrocław Zachód i Lotnisko. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Zablokowane są dwa pasy.

0: 18 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Jak dobrze wiecie już z faktów, przed Sądem Rejonowym w Wadowicach dzisiaj ruszy proces. Trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. To wszystko w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii Zandrychowa. Ta sprawa wstrząsnęła Polską, to był 2023 rok. Wstrząsnęła Polską, bo dziewczynkę znaleziono w stanie głębokiej hipotermii. Znaleziono ją przy jednym z supermarketów w centrum miasta. Przed sądem w Wadowicach jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Paweł Konieczny. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Paweł, powiedz, o co dokładnie są oskarżeni policjanci?
2: Tak jak właśnie wspominałeś, to są zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych oraz nieumyślnego narażenia życia dziecka. No i właśnie musimy powrócić do jesieni 2023 roku. Natalia wyszła rano do szkoły, w drodze jednak źle się poczuła, skontaktowała się z ojcem, informowała, że nie wie, gdzie się znajduje i po tym kontakcie już nie odbierała telefonu. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję, jednak jak już twierdzi prokuratura, funkcjonariusze nie podjęli tych niezbędnych czynności służbowych. Dziewczynka została odnaleziona przez kolegę ojca po kilku godzinach we wspomnianym stanie głębokiej hipotermii niedaleko centrum Andrychowa, jakieś pół kilometra od komisariatu policji. Mimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala jej życia nie udało się uratować. No i prokuratura twierdzi, że policjanci nie skierowali do poszukiwań patroli, nie zarządzili lokalizacji telefonu Natalii. Oskarżeni oczywiście nie przyznają się do winy, a grozi im nawet 3 lata więzienia. Po śmierci dziewczynki policja wszczęła 6 postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy z Andrychowa, Kent i Wadowic. W 2 przypadkach potwierdzono niedopełnienie obowiązków. Zakończyło się to naganą i ostrzeżeniem. Jeden z policjantów został uniewinniony, a wobec innego odstąpiono od kary. No i tak jak wspominałeś, ta sprawa szokowała całą Polskę i wywołała dyskusję na temat procedur poszukiwawczych oraz odpowiedzialności służb mundurowych. Proces 3 oskarżonych policjantów będzie dosyć bacznie obserwowany przez media, przez opinię publiczną, żeby dowiedzieć się, jaki będzie werdykt w sprawie tych policjantów, którzy mieli nie dopełnić obowiązków, no i w jakiś sposób przyczynili się do nieumyślnego narażenia życia i zdrowia dziecka.
0: Będziemy się temu przyglądać, co się dzisiaj wydarzy przed Sądem Rejonowym w Wadowicach. Przypomnę, tam na miejscu nasz wóz satelitarny i nasi reporterzy. Jest tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Po reklamie.
9: RMF 24.
10: Wybiła 9.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek nowe informacje w sprawie poszukiwań 13-latki z Wrocławia, która w miniony czwartek samowolnie opuściła szkołę i nie wróciła do domu. Według ustaleń policji życiu i zdrowiu dziewczynki prawdopodobnie nie zagraża niebezpieczeństwo, a z policją rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, co przekazali mundurowi?
11: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nastolatka najprawdopodobniej przebywa w Brazylii pod opieką biologicznej matki. Wciąż trwają jednak procedury, które mają dać stuprocentową pewność, że jest bezpieczna. Dlatego nadal obowiązuje żółta nota Interpolu, która umożliwia poszukiwania na całym świecie. Policja podkreśla, że działania będą prowadzone do momentu oficjalnego potwierdzenia miejsca pobytu 13-latki.
10: Przypomnijmy, poszukiwana dziewczyna jest obywatelką Brazylii. W RMF 24 Wrocław zmieniamy temat. Tragiczny bilans zdarzeń na torach kolejowych. W piątek przed 15 w podwrocławskiej Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku na torach. Pociąg osobowy relacji Krotoszyn-Jelcz-Laskowice potrącił kobietę i dziecko. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych życia poszkodowanych nie udało się uratować. Według informacji przekazanych przez Dolnośląską Policję, dziecko wbiegło na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. Matka próbowała je powstrzymać, jednak również znalazła się na torach. Natomiast w sobotę przed południem na ulicy Terenowej we Wrocławiu doszło do śmiertelnego wypadku. Pociąg kolei dolnośląskich relacji Świdnica-Wrocław Główny potrącił 28-letniego mężczyznę, który przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować. Z kolei w niedzielę w Tyńcu Małym pod Wrocławiem doszło do dużego pożaru na terenie, gdzie składowane były drewniane palety oraz butle z gazami technicznymi. Na miejscu działało 17 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt z osób nie został poszkodowany, natomiast zostało uszkodzonych przez płomienie lub wysoką temperaturę kilkanaście zaparkowanych samochodów. Nadpalona została także naczepa ciężarowa. Do tego uszkodzeniu uległa elewacja jednego z budynków. Pod wieczór pożar został opanowany.
9: Fakty z ostatniej chwili.
10: Na autostradowej obwodnicy Wrocławia na odcinku między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko doszło do kolizji samochodu osobowego. Został opanowany.
9: Fakty z ostatniej chwili.
10: Na autostradowej obwodnicy Wrocławia na odcinku między węzłami Wrocław Zachód

0: Za 22 minuty będzie godzina 10, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Już to jest poniedziałek, 7 września, gdyby ktoś chciał wyregulować kalendarz. A u nas teraz hasło Czarny Obrońca 26. Chodzi oczywiście o nowe informacje od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bo za tydzień, 14 września, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe właśnie pod tym kryptonimem, czyli Czarny Obrońca 26. O tym wszystko wie Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Tak jest. Co się dokładnie wydarzy? Powiedz, na czym mają polegać te ćwiczenia? Dlaczego o tym mówimy już teraz?
1: Mówimy o tym teraz, bo warto się przygotować, bo pierwsze zmiany być może jeszcze dzisiaj zobaczycie przede wszystkim na ulicach, na drogach ekspresowych, na autostradach. Cała akcja jest owiana sporą tajemnicą, bo jest specjalny kryptonim. Jest to wszystko w dużym takim, powiedzmy, aurze tajemniczości, bo chodzi o poważne sprawy i poważne ćwiczenia. I mówiąc zupełnie poważnie, to będą ćwiczenia.

0: ćwiczenia, jak udało mi się ustalić, w trzech miejscach. W powietrzu, na lądzie i na morzu. Będą żołnierze wojsk lądowych, żołnierze sił powietrznych i jeszcze do tego marynarka wojenna. I przede wszystkim to wszystko się odbędzie w północno-zachodniej Polsce. Trzy województwa, jeśli chodzi o te ćwiczenia, czyli województwo lubuskie, pomorskie, a także zachodniopomorskie. Natomiast na morzu i w przestrzeni powietrznej to będą ćwiczenia absolutnie w całym kraju, czyli za tydzień, 14 września, gdy spojrzymy w niebo, to od Podkarpacia przez Mazowsze, aż po właśnie Pomorze i Pomorze Zachodnie. Tam może dziać się dużo.
1: Czego możemy się spodziewać? Rozumiem, że większy ruch pojazdów wojskowych na drogach, na autostradach, tak?
0: Tak, i to już dzisiaj się zacznie, ponieważ te pojazdy wojskowe już dzisiaj będą jechać przede wszystkim właśnie w kierunku północno-zachodniej Polski, czyli takie ważne trasy, którymi być może dzisiaj będziecie jechać, niezależnie czy to z Dolnego Śląska, czy z Małopolski, czy z województwa lubelskiego, autostrada A2 na zachód Polski i autostrada A1 na Pomorze, na północ Polski. Tam rzeczywiście takie wojskowe kolumny mogą się pojawiać i oczywiście są od razu automatyczne ostrzeżenia, zalecenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak jechać samochodem, co robić i czego nie robić, gdy takie pojazdy mijamy i widzimy obok siebie. Można absolutnie wyprzedzać kolumny wojskowe, to jest ważna informacja, ale zabronione jest absolutnie wjeżdżanie między te pojazdy, które jadą w kolumnie. To nie może być tak, że wyprzedzamy jeden samochód, potem kolejny. Nie, jeśli już wyprzedzamy, to absolutnie konsekwentnie i oczywiście stosujemy bezpieczny odstęp od każdego pojazdu wojskowego, od całej kolumny. To jest podstawa.
1: Te kolumny zazwyczaj są ubezpieczane przez samochody żandarmerii wojskowej, więc tu nie będzie problemu, jeśli chodzi o zauważenie takich kolumn na drogach publicznych. Rozumiem, że też może u niektórych budzić niepokój ruch w powietrzu. To też będzie związane, rozumiem, z tymi manewrami, tak?
0: Tak, i to też się zacznie w tym tygodniu, natomiast te wzmożone ćwiczenia także w powietrzu, ale też na lądzie i na morzu, to wszystko zacznie się dokładnie za tydzień. Natomiast te przygotowania, a także mówiąc wprost, hałas z tym związany i więcej samolotów, to już dzisiaj i w najbliższych dniach. To nie defilada, chociaż to może trochę przypominać to, co obserwowaliśmy niecały miesiąc temu, 15 sierpnia.
1: Jeżeli będziecie słyszeć samoloty nad waszymi głowami, a nie będziecie dostawali informacji z Rządowego Centrum Powiadamiania, to bądźcie przygotowani na to, że to jest wszystko związane z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Przypominam, za tydzień pod tym kryptonimem ruszają ćwiczenia wojskowe na morzu, w powietrzu i na lądzie, przede wszystkim w północno-zachodniej Polsce.
0: I jeszcze jedno ważne przypomnienie, nie publikujemy zdjęć. Jeśli takie zrobicie, to absolutnie nie publikujemy nagrań, nie udostępniamy lokalizacji, gdzie ten sprzęt widzieliśmy, ze względów na bezpieczeństwo. To jest to na szczęście tylko, mogliby niektórzy powiedzieć, ćwiczenia, ale to są poważne ćwiczenia, więc poważna sprawa.
1: Zachowujemy te zdjęcia tylko dla siebie. Michał Dobrowicz w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje, właśnie rusza nabór do szkoły magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
10: Incoming!
9: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
3: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Po reklamie.
2: Radio RMF

0: Za 12 minut będzie godzina 10, radio RMF24. Co najmniej 11 osób zginęło, a 6 zostało rannych. Mówimy o potężnej lawinie, która zeszła ze szczytu Miżyrgi. To jest na Kaukazie, to jest teren rosyjski Kabardo-Bałkarii. Szczyt o wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza próbowało zdobyć 33 alpinistów. No i 10 z nich uniknęło tej schodzącej lawiny, udało im się powiadomić służby, zeszli na dół, a teraz w akcji poszukiwawczej bierze udział ponad 50 osób, ale te działania są niesłychanie ryzykowne, bo oczywiście jest niebezpieczeństwo, że zejdą kolejne lawiny.
1: Radio RMF24.

Za 9 minut godzina 10, Radio RMF 24. Powoli zbliża się do końca nasz przedpołudniowy, poranny program. Po godzinie 10, po faktach oczywiście, Tomasz Terlikowski na naszej antenie i zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Saksonii, czyli będziemy mówić o zwycięstwie AfD w tamtejszych wyborach. Gościem Tomka będzie profesor Krzysztof Koźbiał, czyli kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jaka przyszłość przed Saksonią, jaka przyszłość przed Niemcami, jaka będzie pozycja Friedricha Merca. Bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. Polecamy gorąco. Fakty oczywiście za 8 minut. Piotr Salak, słyszymy się jutro o 7. Do usłyszenia.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
21: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
22: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Po reklamie. Ogłoszenie RMF24.
26: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
25: AI,
26: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
25: Ogłoszenie RMF24.
27: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski. Jest 10:00.
0: No to karty na stół. Rząd nie planuje reaktywacji programu CPN obniżającego cenę paliw.
1: I przyznał to w studiu porannej rozmowy w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
0: Ponad pół tony syntetycznych narkotyków.
1: Policjanci odkryli nielegalną fabrykę w gminie Kłodawa.
0: Nasz dziennikarz za chwilę ze szczegółami tej sprawy.
1: A na koniec faktów RMF FM. Samotność palacza.
0: Zapraszamy. Nie będzie nowego programu CPN. Wprost deklarował w porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to znaczy, że rząd nie ma planów, żeby cokolwiek zmieniać przy cenach litra 95 w okolicach 8 zł, a oleju napędowego za 8,69?
2: Deklaracje ministra energii są jasne. Na tym etapie nic się nie zmieni, a minister zajął się wyłącznie wskazaniem odpowiedzialnych za taką sytuację.
3: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
4: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
3: Panie
4: redaktorze,
3: albo
4: 10, jak dalej tak pójdzie.
3: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
4: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł. I tak
3: im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą.
2: Wojny na Bliskim Wschodzie rząd nie skończy, ale przygotowuje nową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Obietnicę pracy nad nią złożyło ministerstwo, ale i ona nie daje szybkich nadziei.
3: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące.
2: A na razie mamy zaciskać zęby i płacić.
0: A cała poranna rozmowa w RMF FM razem z dogrywką już teraz na stronie rmf24.pl. Ponad pół tony syntetycznych narkotyków wartych 31 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z wielkopolskimi policjantami.
1: W gminie Kłodawa zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy produkowali te środki odurzające. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Krzysztof, jak gdzie dokładnie trafiono na te narkotyki?
5: W okolicach Kłodawy na jednej z posesji, na której mieściła się fabryka produkująca klefedron. W zabudowaniach mundurowi znaleźli 512 kg gotowych narkotyków, 1500 litrów w trakcie krystalizacji oraz 1000 litrów odczynników. Podczas akcji funkcjonariusze odkryli także w pobliżu laboratorium dół, do którego wylewano odpady po produkcji narkotyków. Wezwali na miejsce jednostkę chemiczną Straży Pożarnej oraz inspektorów ochrony środowiska. Oni badają teraz skalę skażenia gruntu. Zatrzymani decyzją sądu w kole trafili do aresztu. Grozi im 20 lat więzienia.
1: Rozmowy bez przełomu.
0: Steve Witkoff i Jared Kushner po wizytach w Moskwie i Kijowie wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna ukraińsko-rosyjska zakończy się przed nadejściem zimy.
1: Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, Amerykanie mówią o konstruktywnych i ważnych rozmowach, a także o nowych pomysłach, które mogą prowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie jednak trudno mówić o przełomie, nie ogłoszono ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same, przede wszystkim kwestia terytoriów oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zięć Donalda Trumpa, zarazem jego specjalny wysłannik Jared Kushner, stwierdził, że USA pracują, aby wojna skończyła się przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma na to gwarancji. Jest to problem, który warto rozwiązać nie tylko po to, by ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także jak stworzyć odpowiednie warunki i rozwiązania zapewniające długotrwały, trwały pokój, powiedział Kushner. Dlatego do tych rozmów należy podchodzić ostrożnie. Ich znaczenie polega przede wszystkim na tym, że kanał dyplomatyczny znów działa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A na koniec tych faktów samotność palacza.
16: Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności.
0: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Sieciński.
16: Dzień dobry.
0: Przyczyny chyba nie są niespodzianką.
16: Nie są. Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska. Osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać. Potrzeba dodatkowego wsparcia.
1: Dlatego mówimy o tym w faktach RMF FM.
0: Kolejne wsparcie informacyjne u nas za niespełna godzinę.
1: Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśne.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
1: Przed
7: południem we Wrocławiu będzie pochmurno. Termometry wskażą okolice 16 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu początkowo wciąż przeważać będą chmury, jednak później z godziny na godzinę będzie coraz bardziej pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Padać dzisiaj nie powinno.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Tu Radio RMF24.
2: A w Radio RMF24 witam was serdecznie, Tomasz Terlikowski. Ja zapraszam was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczynamy rzecz jasna od wyników wyborów w Saksonii-Anhalt, gdzie zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec. O tym już za chwilę porozmawiamy.

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchajcie, Radia RMF 24. My ponownie zaglądamy za naszą zachodnią granicę. Rzecz jasna, do Niemiec. W wyborach w Saksonii Anhalt zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, zdobywając 43,8% głosów. Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Merca. Wynik jest jednak rozczarowujący dla Chadeków. To zaledwie nieco ponad 17% głosów. Czy zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych to polityczne trzęsienie ziemi, które będzie miało dalsze poważne skutki? Także skutki dla Polski. O tym porozmawiam teraz z profesorem Krzysztofem Koźbiałym, kierownikiem Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, ja zacznę od pytania, czy to ma znaczenie dla Polski, to zwycięstwo? Ostatecznie Saksonia-Anhalt to jest dość nieduży, blisko nas, ale jednak dość nieduży land w strukturze Niemiec. Czy to ma znaczenie dla nas?
2: To może mieć oczywiście znaczenie dla nas w jakiejś, powiedzmy, dłuższej perspektywie, nie wiem, kilkuletniej, ale tylko wtedy, jeżeli takie wybory, czy takie wyniki wyborów by znalazły potwierdzenie w kolejnych innych landach, czy też w głosowaniu ogólnoniemieckim w wyborach, przykładowo do przyszłego niemieckiego Bundestagu, czyli w roku 29 według planu.
1: No ale pojawiły się już głosy, że te wybory mogą być wcześniej, to znaczy tego domaga się AfD, mówiąc wprost, mówiąc CDU straciło autorytet, straciło prawo do rządzenia, fala AfD idzie, za chwilę mamy kolejne dwa wybory w landach, no i tam też wygląda na to, że zwyciężyć może AfD.
2: No zapewne tak się stanie, natomiast tak jak mówię, no to nie jest żaden powód, żeby robić wybory ogólnopaństwowe, bo nie ma po prostu takiego powodu. Oczywiście każda partia, która jest na tak zwanej fali wznoszącej, będzie żądała przeprowadzenia wyborów, natomiast demokracja dojrzała polega jednak na tym, żeby wybory przeprowadza się w określonych, prawda, cyklach. W tym wypadku to jest cykl czteroletni, czyli według planu, tak jak powiedziałem, zapewne na początku roku 2029. No chyba, żeby faktycznie doszło do jakichś jeszcze innych kwestii, które by się na to nałożyły.
1: Teraz przejdźmy do powodów, przyczyn tego sukcesu gigantycznego. Ta partia AfD podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w Saksonii-Anhalt. Skąd się bierze taka popularność tej organizacji wśród Niemców? To jest też przecież pierwsze sondażowe ugrupowanie w całych Niemczech, nie tylko w części wschodniej.
2: Tak. No myślę, że tutaj jest kilka czynników na to nałożonych. Na pewno no, Niemcy nie są jakoś specjalnie zadowoleni, nie wiem, z polityki swojego rządu. Poza tym w przestrzeni publicznej no jednak wyborcy też dostrzegają, że prawda zmieniła się sytuacja międzynarodowa. Kiedyś Niemcy importowały tanie surowce z Rosji. Można powiedzieć, że to też wpływało na to, że nie wiem, w cudzysłowie wszystko było tańsze, prawda? Benzyna była tańsza, ropa była tańsza i tak dalej, i tak dalej. Na to się nakłada oczywiście też taki czynnik, że no AfD jest typową partią populistyczną, która lubi wyborcom opowiadać różne bajki. Jeżeli ci wyborcy w takie bajki uwierzą, no to oczywiście będą na takie ugrupowanie głosować. Dlaczego mówię o bajkach? No dlatego, że jeżeli kilka tutaj dni przed tym decydującym głosowaniem przewodnicząca partii mówi o tym, że Niemcy wyjdą ze strefy euro, no to jest oczywiście bajka. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy są, jak to najczęściej się mówi, jednym z trzech państw Unii Europejskiej, które najwięcej korzystają na tym, że powstała strefa euro, prawda? Marka niemiecka była zawsze walutą silną i gdyby ona istniała do dzisiaj, to rzecz jasna dalej byłaby walutą silną i wyborca, który by szedł do sklepu, nie wiem, w innych państwach Unii Europejskiej czy Europy, niekoniecznie musiałby kupować drogie towary niemieckie. A przecież gospodarka niemiecka jest oparta na eksporcie, prawda? Więc to jest taki przykład no jednej właśnie z takich bajek. Drugą taką bajką jest, nie wiem, wyjście ze strefy euro. Jeżeli by te dwa kroki zostały zrealizowane, to tak naprawdę Niemcy by wyszły z Unii Europejskiej.
1: Panie profesorze, z drugiej strony także obserwatorzy niemieccy mówią o tym, że AfD ma tą siłę, że chociaż często daje sposoby wyjścia z pewnych kwestii, nieprawdziwe, czy fałszywe, czy populistyczne, to ona dość precyzyjnie odpowiada na takie emocjonalne zapotrzebowanie niemieckich wyborców. To znaczy precyzyjniej diagnozuje pewne problemy, do których doprowadziły rządy poprzedników.
2: Tak, dokładnie. No ale to jest też jakby sposób działania tych ugrupowań tego typu, no zresztą niekoniecznie typowy tylko dla AfD, bo takich partii w Europie jest więcej. Te partie przeprowadzają po prostu sondaże, badają wyborców, czego ci wyborcy, prawda, oczekują. Można powiedzieć, że to jest takie badanie porównywalne do badań marketingowych na rynku, prawda? Jeżeli, nie wiem, odbiorca kupujący proszek do prania czegoś oczekuje konkretnego od tego proszku, no to tak samo wyborca idący na wybory też czegoś oczekuje od jakiejś partii. Ale jedna sprawa to jest oczywiście ta obietnica, a druga no to jest możliwość prowadzenia tych obietnic w życie, czyli po prostu rządzenie, prawda? Takie realne, gdzie trzeba się z tymi problemami zetknąć. I tutaj bym powiedział, że szczerze powiedziawszy, być może dobrze by się stało dla Niemiec, gdyby AfD zaczęła rządzić w Saksonii-Anhalt, bo wtedy miałaby możliwość, prawda, wprowadzania tych prostych rozwiązań w życie na poziomie landu, no i wtedy bardzo jestem ciekawy, jak by to wyglądało w praktyce.
1: No właśnie, tu dochodzimy do kluczowego pytania. Będzie rządzić AfD w Saksonii-Anhalt? To jest możliwe przy tych wynikach wyborów, czy też jednak wciąż jeszcze ten kordon sanitarny, który ma być rozciągnięty wokół AfD, zadziała?
2: W tym momencie trudno jeszcze tutaj wyrokować, dlatego że podział miejsc w Landtagu jest mniej więcej taki, że AfD będzie miała 39 miejsc. Pozostałe ugrupowania, te opozycyjne wobec AfD typu SPD, CDU, Zieloni, będą mieli w sumie też 39 miejsc, no i takim języczkiem uwagi będzie taka partia też, można powiedzieć, populistyczna, tylko raczej o takim ostrzu lewicowym, czyli BSW, czyli związek Sary Wagenknecht. I ta partia będzie miała 5 głosów, no ale ona też deklaruje, że nie będzie chciała wchodzić w koalicję z AfD, aczkolwiek nie wyklucza, że będzie pewne rozwiązania, które AfD by chciało wprowadzić w życie, będzie je popierać. Więc może to być taki rząd mniejszościowy, no oczywiście narażony na różne tąpnięcia i pewnie też skazany w dłuższym okresie czasu na porażkę, ale może to się też skończyć tak, że AfD nie zostanie dopuszczona do rządu, tym bardziej, że AfD też sami politycy tego ugrupowania twierdzą, że oni takiego rządu mniejszościowego by nie chcieli. Więc jeżeli już chcieliby rządzić, to wtedy, gdyby mieli większość.
1: To jeszcze pytanie o te partie bardziej tradycyjne, czy mainstreamowe, CDU, SPD. CDU poniosło po wielu latach rządów w Saksonii-Anhalt dramatyczną porażkę. Jest drugie. SPD generalnie z bardzo słabym wynikiem. I istnieje pana zdaniem, panie profesorze, możliwość, żeby te tradycyjne partie niemieckie, z wielu powodów bardziej korzystne dla Polski, odzyskały dynamizm i realnie zmierzyły się samodzielnie z AfD?
2: To oczywiście trzeba byłoby też odpowiedzieć na pytanie, czy, nie wiem, sposobem na walkę z populizmem jest populizm, prawda? Bo CDU też może iść w stronę, prawda, populizmu i próbować tego rodzaju rozwiązania, nie wiem, szukać, czy też próbować takie rozwiązania przedstawiać, no ale to na pewno nie będzie łatwe, ale niewątpliwie w CDU musi dojść do znaczących zmian, bo jeżeli się zobaczy dokładniej na wyniki tych wyborów, to bardzo wyraźnie widać, że spora część dawniejszych wyborców CDU obecnie głosowała na AfD. No i oczywiście największa część wyborców, którzy nie głosowali wcześniej, też głosowała na AfD, więc okazuje się, że odpływ wyborców ma miejsce między innymi z CDU do AfD.
1: Co ciekawe, to widać też w części wyborców SPD, to znaczy na przykład związkowcy w wielu miejscach przepłynęli do AfD, co może być z perspektywy lewicy jeszcze bardziej szokujące.
2: No tak, no ale jeżeli się obiecuje wyborcom, to prawda, w cudzysłowie zrobimy porządek z migrantami, no to oczywiście można takie hasła przedstawiać czy proponować, tylko później to jest niestety twarde zetknięcie się z realiami. No jak można sobie wyobrazić niemiecką gospodarkę bez migrantów? No to jest kompletna utopia.
1: Panie profesorze, to jeszcze pytanie o ten element prorosyjski polityki AfD. To jest partia realnie prorosyjska? My się powinniśmy tego kierunku tej partii obawiać? Czy to jest tylko retoryka związana z faktem rzeczywiście, że tańsza energia, tańszy gaz, no i też takie tradycyjne przywiązanie części elit niemieckich do Rosji jest wciąż jeszcze z nostalgią wspominane przez część wyborców?
2: No wydaje się, że wyborcy w to wierzą. Czy to jest tylko retoryka, to też trudno do końca powiedzieć, bo przecież dobrze wiemy o tym, że ze strony rosyjskiej miało miejsce wspieranie finansowe AfD. To przecież są fakty potwierdzone, nie są one wymyślone w żaden sposób, więc coś jest na rzeczy. No a z drugiej strony faktycznie taka obietnica, nie wiem, tańszych surowców, no jest oczywiście zachęcające, żeby też na tą partię, prawda, głosować. No inna sprawa, czy mogłoby to być wprowadzone realnie w życie, no ale AfD twierdzi, że dążyłaby, gdyby rządziła Niemcami, dążyłaby do nie wiem, prowadzenia interesów z Rosją, tak jak miało to miejsce kiedyś. No ale o tym się akurat specjalnie w Polsce wiele nie mówi, no a co niektóre ugrupowania też widzimy, cieszą się z tego sukcesu AfD, co jest dość zabawne.
1: No właśnie, to jest szokujące, szczególnie, że mamy też elementy takiego rewizjonizmu historycznego. On nie zawsze jest oparty o takie twarde tezy, nie, w stylu, że byli dobrze SS-mani, takie głosy padały, czy że trzeba dokonać rewizji granic, ale z drugiej strony pewien powrót takiej pruskiej retoryki, no Prusy są przecież i Bismarck są wzorem dla AfD, także może chyba niepokoić Polaków.
2: No tak, na pewno. Tym bardziej, jeżeli się weźmie jeszcze wiele innych czynników, prawda, pod uwagę. No ale, no tak jak już powiedziałem, no te czynniki się na siebie nakładają i na pewno pod tym względem ta sytuacja jest dość mocno rozwojowa. No zobaczymy, jak się potoczy sytuacja w Saksonii-Anhalt, bo też może być tak, że nie wiem, sytuacja, w której AfD by nie rządziła w tym landzie, spowoduje, że w kolejnych wyborach wyborcy tym bardziej będą to ugrupowanie popierać, bo będą uznawali, że nie wiem, ogranicza się tutaj demokrację w cudzysłowie w Niemczech, nie dopuszczając ich do rządu, prawda?
1: Bo, tak, to jest rzeczywiście zawsze ryzyko, bo jak do tej pory kordon sanitarny służy głównie wzmacnianiu AfD. Tak. Wbrew trochę chyba planom jego autorów. Profesor Krzysztof Koźbiał, kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową na Uniwersytecie Jagiellońskim, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Austrii, gdzie uczennice poniżej 14 roku życia nie będą mogły nosić w szkołach muzułmańskich nakryć głowy, hidżabów i burek. Ograniczenie obejmuje publiczne i prywatne placówki oświatowe w całym kraju. Mówimy o tym, bo dziś w Austrii początek roku szkolnego. Ustawę zakazującą noszenia muzułmańskich nakryć głowy przyjęła koalicja kierowana przez konserwatywną austriacką partię ludową, do której należą również partia socjaldemokratyczna i liberalna. Rząd określa ją jako potwierdzenie zaangażowania na rzecz równości płci oraz środek ochrony praw dziewcząt. Przewidziano w niej kolejne kroki dla rodziców uczennic ignorujących zakaz. Ostatecznym środkiem ma być grzywna sięgająca 800 euro.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
7: Incoming!
6: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio LMF 24.
3: Jest 10.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF24 Wrocław. Na początek wracamy do pożaru, do jakiego doszło wczoraj pod Wrocławiem w Tyńcu Małym. Ogień opanowano wieczorem, ale niespełna godzinę temu zakończyła się cała akcja wrocławskich strażaków. A jak przypomina nam kapitan Damian Górka z Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ogień wybuchł na składowisku drewnianych palet.
4: Spaleniu uległy palety, także uszkodzeniu uległo kilka znajdujących się w pobliskim sąsiedztwie samochodów. Część z nich nadpalona, spalona. To promieniowanie cieplne było znaczne, zwłaszcza w początkowej fazie. Dlatego też częściowo zostały uszkodzone elewacje pobliskich budynków. Na miejsce zdarzenia dyżurni zadysponowali 8 zastępów. Finalnie w kulminacyjnym momencie działało 18 naszych zastępów. Na szczęście nikt nie został w tym zdarzeniu poszkodowany.
3: Teraz przyczynę pożaru ustala policja.
2: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
3: Dobre wieści dla podróżnych wrocławskiego lotniska. Wkrótce pojawią się tam nowoczesne skanery, dzięki którym podczas kontroli bezpieczeństwa nie trzeba będzie wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki. Jak udało nam się ustalić, zwiększy się również limit płynów. Pojedyncze opakowanie będzie mogło mieć objętość nawet do 2 litrów zamiast dotychczasowych 100 ml. Na lotnisku pojawi się łącznie 7 takich urządzeń. Pierwsze z nich zaczną działać na początku przyszłego roku, a komplet ma być gotowy jeszcze przed kolejnym sezonem wakacyjnym.
2: Sport w faktach RMF 24 Wrocław.
3: Piłkarski Śląsk Wrocław przegrał wczorajszy ligowy mecz z Jagiellonią Białystok 1-2. Honorową bramkę strzelił dla WKS-u kapitan Piotr Samiec-Talar. Trójkolorowi po 7 kolejkach zajmują 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów. Za to szczypiorniści Śląska Wrocław mogą pochwalić się udanym powrotem do Lotto Superligi piłkarzy ręcznych. Wrocławianie przed własną publicznością pokonali Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 29-21 w swoim pierwszym meczu tego sezonu. Jeśli chodzi o zmagania żużlowców, to także dobre informacje. Sparta Wrocław pewnie pokonała Fogo Unię Leszno 55-35 w pierwszym półfinale żużlowej Ekstraligi. Wrocławianie wystąpili bez kontuzjowanego Bartłomieja Kowalskiego, ale do składu wrócił Daniel Biuli, który po długiej przerwie spowodowanej kontuzją zaprezentował się bardzo dobrze. Że rewanżowy mecz odbędzie się 13 września na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. I na koniec rekordowa frekwencja na wrocławskim hipodromie. Podczas Wielkiej Wrocławskiej na Partynicach wczoraj pojawiło się aż 22 tysiące widzów, co stanowi najwyższy wynik w powojennej historii obiektu. A więcej o samych gonitwach przeczytacie na rmf24.pl.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My wracamy teraz do spotkania Macieja Berka, czyli nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego i marszałka Sejmu, który, przypomnijmy, mówimy oczywiście o Włodzimierzu Czarzastym, zagłosował przeciwko tej nominacji. Marszałek Sejmu, mówił właśnie Maciej Berek, złożył wcześniej oświadczenie, że pomylił się w głosowaniu w Sejmie, ale uznał, że miłym gestem będzie, jeśli osobiście mi to wyjaśni, mówił Maciej Berek po spotkaniu z Włodzimierzem Czarzastym. Do tego spotkania doszło dziś o 10:00. Przypomnijmy, Sejm w piątek wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiła Koalicja Obywatelska. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jak powiedział dziennikarzom, jego kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się 16 września.
1: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy.
0: A potem sędzia Berek dodał:
1: wiem, że państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało. Czekam na 15-16 września, zobaczymy, co się wtedy zadzieje i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił. To, co się powinno wydarzyć, to tak samo jak w sprawie pozostałych czterech sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka. Tak brzmi przepis Konstytucji. Pozostałe przepisy ustawowe określają pewne obowiązki ze strony sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te przepisy też się nie zmieniły. Będę patrzył każdego dnia na to, jak wygląda ta sytuacja.
0: Maciej Berek jest 8. osobą, którą obecny Sejm wybrał na sędziego Trybunału, ale do orzekania dopuszczonych jest tylko 3 sędziów, ponieważ tylko ta trójka złożyła przyrzeczenie w obecności. Czy wobec, no właśnie, to znaczy w obecności i wobec, co dotyczy spór, więc w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Co będzie dalej? Jak słyszeliście, są już intelektualne scenariusze, co można w tej sytuacji zrobić. No to czekamy na ujawnienie tych scenariuszy.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję

0: To jest Radio RMF 24. My teraz zadamy pytanie, czy wreszcie ruszy proces byłego szefa policji generała Jarosława Szymczyka w sprawie wybuchu granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Do tej pory proces był odraczany aż 10 razy. Dziś jednak generał po raz pierwszy stawił się w sądzie. Na miejscu, w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, jest nasz reporter Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, też się stawiłem.
0: No fantastycznie, ale ty też 10 raz? Chyba nie. Ale my oczywiście jesteśmy zawsze na miejscu. Michale, przypomnij, czego dotyczy się ma ten proces, już bez żartów.
1: No tutaj chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, bo to dokładnie 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To się stało po wizycie generała Szymczyka w Ukrainie. Były komendant wtedy tłumaczył, że dostał od szefów tamtejszych służb prezent. No tym prezentem właśnie były granatniki. Generał miał usłyszeć, że one są zużyte, przywiózł je ze sobą do kraju, no i jeden z nich wybuch na zapleczu jego gabinetu. Generał wtedy został niegroźnie ranny w ucho, ale sam wybuch uszkodził pomieszczenia w Komendzie Głównej Policji i teraz generał jest oskarżany po pierwsze o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli na przejściu granicznym w Dorohusku. I generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził, jak to ujęto, zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej Policji imieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku komendy. Ten czyn pierwszy zarzucany generałowi jest zagrożony karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, a drugi grozi więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.
0: No właśnie, proces jest niejawny, dodajmy, prawda?
1: Tak, sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Ten proces, tak jak wcześniej mówiłeś, był już wielokrotnie odraczany. Pierwszy termin tej rozprawy wyznaczono prawie rok temu, bo to była połowa listopada zeszłego roku. Te odroczenia wynikały między innymi z tego, że sąd, w którym teraz tutaj jestem, czyli Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, nie miał odpowiednio przygotowanej sali sądowej. Chodziło o to, by ona spełniała wszystkie takie wymogi techniczne, ale też wymogi bezpieczeństwa, bo proces jest rzeczywiście niejawny, no a część materiałów sprawy tutaj jest objęta klauzulą tajności, stąd ta niejawność tego procesu. Dzisiaj, jak już mówisz, generał po raz pierwszy stawił się w sądzie, przed wejściem na salę tu nie chciał z nami rozmawiać, nic nie powiedział, natomiast wcześniej głos zabrał jego obrońca, choć no też była ta skromna wypowiedź, adwokat Bogumił Zygmunt powiedział jedynie, że dziś nie będzie wnosił o odroczenie procesu. Dokładnie o 10:45 generał Szymczyk wszedł do sali, czyli no, dokładnie godzinę temu. No a my teraz czekamy na to, co za tymi zamkniętymi drzwiami się wydarzyło.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski z najnowszymi informacjami z sądu w sprawie generała Jarosława Szymczyka. Bardzo ci za nie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach popołudniowa część naszego programu. Powiemy w niej między innymi o różnych scenariuszach rozwoju sytuacji z AfD w Saksonii-Anhalt.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: 8200, 8600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
19: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Po reklamie.
1: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
4: Ogłoszenie RMF24.
21: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
21: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ogłoszenie RMF24.
22: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do 8.02 mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Już za chwilę Kuba Śliwiński zajmie miejsce w Krakowie i poprowadzi was przez dalszą, popołudniową część naszego programu. A teraz fakty w samo południe, w faktach Ewa Kwaśne.
23: Jestem, witam ponownie.
12: Benzyna drożeje, kierowcy wzywają rząd do działania.
14: Dobrze by było. No, każdy by chciał płacić mniej za paliwa.
12: Kontrowersje wokół piątkowego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie w sprawie afery Zonda Krypto. Nasz dziennikarz o tym, jaki to może mieć związek z ekstradycją Zbigniewa Ziobry. Ustawka kiboli w Świętokrzyskiem. Policja wyjaśnia okoliczności bójki. W faktach też o tym, czym można zastąpić niedostatek snu. Częściowo. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu, po tym jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
15: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
14: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług. No i tyle. Krótka piłka.
23: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
24: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
25: No myślę, że to jest to okolica 6 zł. Jak dla mnie przynajmniej.
12: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Ciężarówka uderzyła w drzewo na drodze krajowej numer 83 w Baszkowie Włódzkiem i jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Zderzenie ciężarówki i dwóch samochodów osobowych na trasie S1 w pobliżu Żywca w Śląskiem. Trasa tam również jest zablokowana.
26: To budzi kontrowersje.
12: A chodzi o słowa premiera w Sejmie. Swoim piątkowym wystąpieniem w sprawie Zonda Krypto Donald Tusk mógł poważnie zaszkodzić ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, tak twierdzą prawnicy. Premier cytował zeznania świadka zarzucającego byłemu ministrowi sprawiedliwości przyjęcie od Zonda Krypto korzyści majątkowych. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, w jaki sposób to może zaszkodzić postępowaniu ekstradycyjnemu?
27: Po pierwsze, we wniosku ekstradycji takich zarzutów nie ma, a po drugie premier mówi o nich w Sejmie, traktując przed ważnym głosowaniem jak nacisk na posłów. To idealny argument do obrony przed ekstradycją do Polski.
28: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej.
27: Mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Piątkowych zarzutów premiera w Sejmie trudno nie uznać za działanie polityczne, a to w zasadzie niweczy staranie o przekazanie Ziobry do Polski.
28: Wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
27: Mówi prawnik, powołując się na umowę Polski z USA. Możliwe więc, że łącząc byłego ministra z aferą Zonda Krypto, premier Zbigniewowi Ziobrze pomógł.
12: Świętokrzyska policja wyjaśnia okoliczności kibolskiej ustawki na jednym z zalewów w powiecie skarżyńskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mundurowi do tej pory zatrzymali 3 osoby, które miały brać udział we wczorajszym zajściu. Na linii Krzysztof Zasada, witamy Cię.
29: Dzień dobry.
12: Co udało Ci się ustalić?
29: Wczoraj przed południem policjantów powiadomiono, że na parking przy zbiorniku wodnym w okolicach Skarżyska Kamiennej przyjechało kilka samochodów, w których byli pseudokibice. Świadkowie informowali o przygotowaniach do zbiorowej bójki. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli tam już tylko porzucony sprzęt wykorzystywany w ustawkach, rękawice, a także m.in. ochraniacze na zęby. Na parkingu zbierali dowody. Udało się też ustalić, że do szpitala w Jędrzejowie trafiła osoba z obrażeniami typowymi dla bójek. 35-latek został zatrzymany, a tego samego dnia w ręce funkcjonariuszy wpadło jeszcze dwóch młodych mężczyzn. Najpewniej też uczestniczyli w ustawce. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.
12: Skażenie wody w gminie Grudusk obok Ciechanowa na Mazowszu. Prawie 1000 mieszkańców 8 miejscowości nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto m.in. bakterie grupy coli. Jak informuje nasz dziennikarz, wodociąg został wstępnie wyczyszczony. Jeszcze dzisiaj znane mogą być kolejne wyniki badań próbek wody. Nie dosypiesz? Poćwicz. Naukowcy z Montrealu odkryli, że aktywność fizyczna może wspomóc nasz mózg, kiedy mamy problemy ze snem. Doniesienia w tej sprawie przynosi Grzegorz Jasiński.
30: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Grzegorzu. Zacznijmy od podkreślenia, że ćwiczenia snu nie zastąpią.
30: Absolutnie. Skutki niewyspania doskonale znamy. To nie tylko zwykłe zmęczenie czy rozdrażnienie, ale też zaburzenia koncentracji, wreszcie spadek zdolności poznawczych i kłopoty z pamięcią. Najnowsze badania kanadyjskich naukowców pokazały jednak, że nawet pojedyncza sesja umiarkowanego wysiłku fizycznego może stanowić skuteczną tarczę chroniącą pamięć przed konsekwencjami późniejszego krótkiego snu.
12: Można ćwiczyć jeszcze w łóżku na leżąco.
30: Jak ktoś ma odpowiednią wyobraźnię.
12: To jeszcze nam powiedz, ile osób badano?
30: 88 zdrowych, młodych, dorosłych, których podzielono na 4 grupy różniące się długością snu oraz tym, czy przed snem wykonywali ćwiczenia fizyczne. Okazało się, że pojedynczy 30-minutowy trening o umiarkowanej intensywności może zniwelować negatywny wpływ ograniczonego snu na zdolność zapamiętywania i odtwarzania faktów i informacji. Jak to dokładnie działa, naukowcy muszą dopiero odpowiedzieć. Podobnie jak na pytanie, jak znaleźć czas na ćwiczenia, jeśli nie mamy czasu na sen.
12: No tak, bieg z podręcznikiem w ręku trudno studentom przed egzaminem polecać.
30: To chyba się nie sprawdzi.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
3: Po południu we Wrocławiu początkowo będzie pochmurno, jednak później z godziny na godzinę niebo będzie się stopniowo rozpogadzać. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni Celsjusza, a padać nie powinno. Słońce zajdzie 25 minut po 19. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, a termometry pokażą 15 kreskę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Radio RMF 24.
6: Poniedziałkowe popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy słuchają nas w internecie, a także tych, którzy są z nami na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A zaczynamy oczywiście od wizyty w Niemczech. U naszego sąsiada wyborcza sensacja. A o szczegółach już za chwilę w radiu RMF 24. Bądźcie blisko!

tu radio RMF24. Niemcy dziś na czołówkach największych portali informacyjnych z całego świata. Także i my sporo mówimy o naszym sąsiedzie, a to za sprawą wyborczej sensacji. Prawicowo-populistyczna AfD, Alternatywa dla Niemiec, wygrała niedzielne wybory landowe w Saksonii-Anhalt. Partia zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce zdobyła CDU, kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Wynik jest jednak rozczarowujący dla Chadeków, 17,2% głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD 9,3%, Zieloni 8,9% oraz Lewica 8,6%. Do końca ważyło się, czy BSW przekroczy 5% próg wyborczy. Ostatecznie skrajnie lewicowe ugrupowanie Zary Wagenknecht zdobyło 5,3% głosów. Wynik AfD przekłada się na 39 mandatów w liczącym 83 miejsca parlamencie landu. Partia nie ma więc większości. Komentatorzy mówią teraz o trzech możliwych scenariuszach. Pierwszy, rząd mniejszościowy. W takim przypadku AfD musiałaby jednak przy poszczególnych głosowaniach zdobywać poparcie innych ugrupowań. Drugi, próba utworzenia rządu przez CDU. Gdyby CDU, SPD i Zieloni utworzyli rząd mniejszościowy, a Lewica zdecydowała się go tolerować, Sven Schulze lub inny kandydat CDU mógłby liczyć na 39 głosów. To jednak nadal nie dawałoby większości. AfD również dysponuje 39 mandatami. I scenariusz numer 3, teoria podkowy w praktyce. Koalicja dwóch skrajności, prawicowa AfD, może rządzić wspólnie ze skrajnie lewicowym BSW. Razem te partie miałyby większość, 44 mandaty w parlamencie. Na razie ugrupowania nie zapowiadają współpracy, choć wcześniej nie wykluczały wspólnego działania przy poszczególnych projektach. No to posłuchajmy jeszcze słów Ulricha Zygmunda, czołowego polityka AfD z wczoraj. Cóż, cała ta kampania wyborcza jest postrzegana z perspektywy międzynarodowej. Nie chodzi bowiem tylko o Saksonię-Anhalt czy o same Niemcy. Stawką jest cała Europa i inne zakątki świata. To proces, którego potrzebuje wiele państw na całym globie. Chcemy wreszcie odzyskać suwerenność narodową i ponownie skupić się na Niemczech. Ulrich Zygmunt, który może zostać pierwszym w historii Niemiec premierem kraju związkowego wywodzącym się z AfD. A co o wyborach w Niemczech mówi się w Europie i jak rosnąca polityczna siła AfD może wpłynąć na unijną politykę? Już niebawem w radiu RMF24 porozmawiamy o tym z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią.

0: Słuchacie popołudniowego programu w RMF24. U nas kolejny ważny międzynarodowy temat. W weekend amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Moskwę oraz Kijów. O szczegółach rozmów wiadomo niewiele, ale można mówić o negocjacyjnym ożywieniu. Dziś Donald Trump ma rozmawiać telefonicznie najpierw z Władimirem Putinem, a potem z Wołodymirem Zełenskim. O efektach tych rozmów oczywiście usłyszycie na antenie RMF24, a teraz zbierzmy te ukraińskie i rosyjskie komentarze na ten temat. Oleksandr Mereszko, przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy do spraw polityki zagranicznej, oświadczył, że wizyta w Ukrainie przedstawicieli prezydenta USA była ważna. Jednak przełom w rozmowach pokojowych z Rosją w najbliższym czasie nie jest oczekiwany. Sama wizyta jest ważna, ponieważ wysłannicy Trumpa mieli możliwość zobaczyć rzeczywistą sytuację na własne oczy. Być może w pewnym stopniu zmniejszy to ich skłonność do postrzegania świata przez pryzmat kremlowskich narracji. Nie oczekuje żadnego przełomu w najbliższym czasie, mówił ukraiński polityk. Z Moskwy też płyną dość ostrożne komunikaty. Oto cytat z komunikatu rosyjskiego MSZ-u. Obecnie nie ma warunków do merytorycznego dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na temat stabilności strategicznej, a rozmieszczenie amerykańskich systemów rakietowych w Europie, w tym w Norwegii, mogłoby zniweczyć wszelkie pozostałe przesłanki do prowadzenia takich rozmów. Koniec cytatu. Czy po tych weekendowych spotkaniach możemy spodziewać się przełomu? Porozmawiamy o tym z naszym gościem, którym będzie Grzegorz Kuczyński, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej. Tę rozmowę usłyszycie po godzinie 15 w radiu RMF24. A już za chwilę Katarzyna Podraza zaprezentuje najnowsze fakty o godzinie 12.30. W nich będą ważne informacje dla kierowców, oczywiście o cenach paliw.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
4: Orlu Oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Na zegarach 12.30 w Radiu RMF 24 Wrocław zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek. Na początek informacje dla kierowców. Utrudnienia po porannej kolizji na autostradowej obwodnicy Wrocławia już zniknęły, ale jadąc dalej w kierunku Kudowy i szykując się do zjazdu na A4, noga z gazu, ruch spowalnia już przed węzłem Wrocław Zachód. Potem sznur aut ciągnie się A4 do prawie Pietrzykowic. Za nimi z kolei ruch nieco przyspieszy, aby potem ponownie zwalniać przed kątami wrocławskimi. A w samej stolicy Dolnego Śląska wolniej jedzie się obecnie między innymi ulicami Pułaskiego, Podwalem między placem Jana Pawła II a placem Orląt Lwowskich, podobnie Bałtycką i dalej Rejmonta, zmierzając na Dodrze i do centrum. A kto wybierałby się z Wrocławia i planował jechać z trójką, to miejcie na uwadze, że 2 tygodnie potrwa rozpoczynający się dziś przegląd techniczny tej drogi ekspresowej na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry. Na linii nasz korespondent Bartek Paulus. Bartku, jakie utrudnienia i kiedy czekają na kierowców?
6: Droga w tym czasie będzie przejezdna. Wyjątkiem będzie wtorek 15 września. Tego dnia od godziny 8 do 15 wspomniany odcinek S3 będzie zamknięty. W tym czasie specjaliści będą kontrolować oba tunele znajdujące się na tej trasie. Objazd wyznaczony zostanie drogą krajową numer 5. Wcześniej specjaliści będą sprawdzać m.in. drogi serwisowe, ogrodzenie, oznakowanie czy elementy związane z bezpieczeństwem. Przegląd wynika z przepisów i musi być wykonany 2 lata od zakończenia inwestycji.
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym czasie. A teraz zmieniamy temat i łączymy się z Maciejem Sasem, który przygotowuje dzisiejszy wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Macieju, powiedz proszę, o czym dzisiaj będziemy mogli posłuchać?
7: Będziemy mówić o tym, co się dzieje w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, a na nudę tam nikt naprawdę nie narzeka. Właśnie powstają aż 3 filmy jednocześnie. Dyrektor wytwórni Robert Banasiak mówi, że jeden z nich jest wyjątkowy, bo to film z udziałem lalek, animacja poklatkowa.
8: W jednej hali, w dużej hali imienia Wojciecha Jerzego Hasa została zbudowana scenografia, duże mieszkanie, które właśnie jest wykorzystane do produkcji filmu animowanego. Jest to dość specyficzna produkcja, dość oryginalna produkcja i rzadko spotykana. Film polsko-francuski, gdzie lalki nie są, tak jak nam się nieraz wydaje, małe, scenografia niewielka, tylko właśnie duże, a postaci są hiperrealistyczne, czyli 1:1. Dorosły człowiek to dorosły człowiek, dziecko to dziecko.
7: Jednocześnie tuż obok powstają 2 inne filmy, tym razem fabularne.
5: Brzmi ciekawie, także serdecznie polecamy. Wrocławski wieczór w RMF 24 Wrocław dziś po 21:00.

0: RMF 24.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
4: Incoming!
3: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio RMF 24.

0: Około 80 milionów złotych rocznie wydaje MPK Łódź na paliwo do autobusów miejskich. Rosnące ceny paliwa na rynkach światowych powodują, że kwota ta wzrośnie szacunkowo o 10-15 milionów złotych. A tym tematem zajęła się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, która jest z nami na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, skąd spółka weźmie tę dodatkową sumę?
1: No cóż, dołożą się do tego wszyscy mieszkańcy Łodzi, bo MPK dostanie dofinansowanie z budżetu miasta. To, co miejski przewoźnik uzyskuje ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wystarcza na pokrycie tylko 30% wszystkich kosztów funkcjonowania spółki.
0: Zatem jakie pomysły na oszczędności ma MPK?
1: To są na przykład premie motywacyjne, takie nagrody dla pracowników spółki, którzy w codziennej pracy zaoszczędzą paliwo, czyli jak kierowca jedzie oszczędnie i później to wynika z tych wszystkich tam obliczeń, no to dostanie za to nagrodę. Długofalowym sposobem oszczędzania są także autobusy elektryczne i hybrydowe. Obecnie Łódź ma tabor składający się z ponad 30 elektryków i dziś do miasta przeszło 60 nowych autobusów hybrydowych. Te ostatnie zużywają mniej paliwa nawet o 15%. Prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski podkreśla, że spółka oszczędniej robi również zakupy paliwa.
2: My mamy podpisany kontrakt obecnie z Orlenem. Poprzednio była taka firma z Lublina. To jest cena, która uwzględnia tak zwane notowania giełdowe, czyli kupujemy po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany, brzydko mówiąc, opust za każdą tonę zakupioną. Także my kupujemy po dzisiaj najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie. To jest taka cena, którą kupują sobie duży gracze, jeżeli chodzi o dystrybutorów paliw.
1: Niestety MPK nie może zrobić zbyt dużych zapasów paliwa do miejskich autobusów. Możliwości magazynowania spółki pozwalają na zakup paliwa, które wystarczy na 10 dni.
0: Agnieszka Wyderka zebrała te informacje dla radia RMF24. Agnieszko, bardzo dziękujemy. A jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 13.
3: Tu radio RMF24.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
13: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
20: Poniedziałkowe słoneczne popołudnie z radiem RMF 24. Przypominamy, możecie nas słuchać w internecie, możecie nas słuchać w systemie DAB+, oraz w radiu RMF 24 Wrocław. Nasza magiczna wrocławska częstotliwość to 95,1 FM. A tymczasem 13 coraz bliżej, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
21: Zapraszam. Jarosław Szymczyk przed sądem. Nasz reporter o procesie byłego komendanta głównego policji. Brakuje chętnych na specjalizację onkologiczną, tak wynika z danych samorządu lekarskiego.
22: Lekarze onkolodzy są przemęczeni, sfrustrowani, co wynika ze zbyt małej liczby lekarzy w stosunku do liczby pacjentów.
21: W 70. rocznicę urodzin wspominamy legendarnego wokalistę Dżemu, Ryszarda Ridla.
23: Szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał.
21: Jest 13. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Proces do tej pory odraczano już 10 razy. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, czy tym razem proces ruszy?
24: Wszystko na to wskazuje, choć nie wiemy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, bo proces jest niejawny. Tuż przed wejściem do sądu obrońca generała Szymczyka Bogumił Zygmunt powiedział, że dziś odroczenia nie będzie, bo szef policji nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Przypomnę, że chodzi o sprawę teraz przed prawie 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Jarosław Szymczyk jest teraz oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, a także o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej. Generał jest też oskarżony o to, że nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
21: Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Do tych informacji dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
1: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
22: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
1: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
21: Ciężarówka i dwa auta osobowe zderzyły się na trasie S2 między węzłami Konotopa i Opacz na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola. Utrudnienia również na obwodnicy Trójmiasta. W Klukowie zapaliło się auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
2: To są fakty RMF FM.
21: 70 lat temu urodził się Ryszard Riedel, jeden z najważniejszych wokalistów polskiej muzyki rockowej. Urodził się w Chorzowie, ale niebawem przeniósł się do Tychów. Na ścianie bloku, gdzie mieszkał legendarny wokalista Jemu, zmarły w 1994 roku, widnieje mural z jego podobizną.
3: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
4: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem,
3: tak,
4: pani
3: tak,
4: widziała?
3: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
5: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
4: I to był on.
5: A co mi to ty nie wiesz, przecież to jest go do Ryszard Riedel, to że on śpiewał, tak, on śpiewał.
4: Czy byliście sąsiadami?
5: Byli, no to mówię tak, wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał.
23: No szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda, pięknie śpiewał. No szkoda, bo za wcześnie moim zdaniem odszedł.
21: Na ulicy Filaretów w Tychach był nasz reporter Marcin Buczek. Fakty RMF FM wracają za niecałą godzinę. Będzie m.in. o powiększonej strefie płatnego parkowania w Warszawie.
25: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum.
21: Zapraszam na 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Radio RMF 24.
20: Popołudnie z RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. RMF 24 Wrocław nadaje, gramy dla Was w internecie oraz w systemie DAB+. Sporo nowości, ale niezmiennie. Mamy dla Was tylko najnowsze informacje. Już za chwilę Gdańsk i zamieszanie wokół dworca PKS. W tej godzinie nie zabraknie także piłki nożnej. Zajrzymy do obozu ekstraklasowej Wieczystej Kraków. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Dworzec PKS w Gdańsku bez ochrony konserwatorskiej. Wojewódzki konserwator zabytków odmówił wpisania go do rejestru. To otwiera drogę do planowanej przez inwestora rozbiórki obiektu, ale decyzja nie jest jeszcze prawomocna. O głośnym w Gdańsku temacie opowie teraz nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, który rozmawiał z mieszkańcami. Dzień dobry, Staszku.
1: Dokładnie, dzień dobry.
0: No to powiedz, co może powstać w tym miejscu i przede wszystkim, co myślą o tym mieszkańcy?
1: No, zdania są podzielone. Dla jednych ten dworzec to po prostu zaniedbany budynek, który od dawna prosi się o zmianę. Inni mówią, że to charakterystyczny fragment Gdańska i przykład architektury, której za chwilę może już nie być. Na miejscu rozmawiałem m.in. z turystami, dla których, jeżeli przyjechali autobusem do Gdańska, to jest pierwsze miejsce, które widzą po wyjściu na przystanek. A zaznaczę, że dworzec PKS jest zaraz nad dworcem głównym PKP w cieniu Góry Gradowej.
2: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona.
3: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No, nie jest to chlubą nas, gdańszczan.
1: Jeżeli obecna decyzja konserwatorska się utrzyma, dworzec, według znanym nam planom, ma zostać wyburzony. Właściciel terenu chce zbudować tutaj zupełnie nowy kompleks. Handlowo-usługowy, z biurowcami i hotelem.
0: Staszku, a co z funkcją dworca? Przecież to ważny punkt komunikacyjny w samym centrum Gdańska.
1: Tak, no, autobusy mają stąd nie zniknąć. Zniknąć ma za to obecny budynek, a nowy dworzec autobusowy miałby zostać przeniesiony pod ziemię. I ta przestrzeń miałaby zostać przygotowana również tak, aby mogła pełnić funkcję miejsca schronienia. Dworzec, niestety, byłem w środku, świeci pustkami. No, jeżeli byliście kiedyś w Gdańsku, wygląda sam budynek jak kilka razy mniejsza hala Oliwia. To taki modernistyczny klimat. Bo dworzec powstał w 1973 roku i kiedy go otwierano, był nowoczesnym obiektem z charakterystyczną bryłą, dużą przeszkloną fasadą. Projektowano go tak, żeby mógł obsługiwać nawet 27 tysięcy pasażerów dziennie. Teraz było tam kilka osób. I stowarzyszenie, które stara się o wpis właśnie do konserwatora zabytków, ma teraz 14 dni od otrzymania decyzji na odwołanie się do generalnego konserwatora zabytków. Później możliwa jest jeszcze droga przed sądami administracyjnymi, więc jeszcze długa droga, zanim poznamy ostateczny los dworca PKS w Gdańsku.
0: A do tej sprawy z pewnością będziemy wracali, a informacje na ten temat zebrał Stanisław Pawłowski. Staszku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: A już za chwilę w RMF24 powiemy o testach wojskowych, które będą odbywały się na terenie naszego kraju. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.
4: Tu radio RMF24.

0: poniedziałkowe popołudnie z radiem RMF 24. W najbliższych dniach w Polsce będą się odbywać testy wojskowe rażenia dalekiego zasięgu na odległość 1000 kilometrów, poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk.
1: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
0: Na poligonie w Nowej Dębie trwa pokaz wyposażenia i zdolności polskiej armii. Obserwatorami tego pokazu są przedstawiciele ponad 20 krajów z Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu.
2: Chcemy pokazać, jakim Polska sprzętem dysponuje. Są borsuki, kraby, raki. Są nasze jednostki wyposażone w sprzęt, który zakupiliśmy od Stanów Zjednoczonych, bo latały Apache i F-16. Jest w użyciu nasz piorun, którym interesuje się cały świat. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich naszych przyjaciół z różnych stron świata do tego, żeby kupowali polski sprzęt. Kiedyś byliśmy tylko odbiorcą sprzętu. Dzisiaj po programie SAFE, po działaniach związanych z największymi inwestycjami w polskie wojsko od lat, ale też w polski przemysł zbrojeniowy. Jest z nami szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z całym zarządem, z pracownikami, z przedstawicielami wielu firm. Żeby ten sprzęt był pokazywany i kupowany na całym świecie. Polska z państwa, które kupuje, staje się ważnym producentem.
0: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiedział, że prezentacja sprzętu na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń i będzie poprzedzać Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. A w naszym radiowym kalendarzu stałe miejsce zajmują fakty, te najbliższe o godzinie 13.30.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje.

0: Kurczaczka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
3: Radio RMF 24.
4: Jest 13.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Wczesne popołudnie w stolicy Dolnego Śląska, ale kto próbuje się przedostać samochodem m.in. Oławską i Traugutta między Piotra Skargi a Placem Społecznym, musi chwilę postać w korkach. No, tak praktycznie jest codziennie. My przy tej okazji sprawdzamy raport z prowadzonych tam prac. Obecnie zakończono ważny etap na Traugutta związany z modernizacją magistrali wodociągowej. Wykop został już zasypany, co umożliwi było zwolnienie przestrzeni dla drogowców i ekip wrocławskiego MPK realizujących wymianę torowiska. Przypomnijmy, modernizacja obejmuje około 250 metrów jednej z kluczowych magistrali wodociągowych miasta na odcinku od Dobrzyńskiej do Fosy przy Galerii Dominikańskiej. Obecnie trwają prace łączeniowe odnowionych odcinków, montaż armatury, budowa nowego połączenia wodociągowego dla pobliskiego kompleksu hotelowego, a także finalizacja robót w rejonie galerii i placu społecznego. Zakończenie wszystkich prac przewidziano w ciągu 2 tygodni. Według pierwotnych planów utrudnienia w ruchu tramwajów potrwają najpóźniej do 2 października.
3: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
4: Tuż przed kolejnym głosowaniem na projekty w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, które ruszy 18 września, sprawdziliśmy w prokuraturze, na jakim etapie jest sprawa nieprawidłowości dotyczących głosowania z poprzedniego roku. Jak przekazał RMF 24 Wrocław Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.
5: Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, ustalane są dane retencyjne dotyczące i numerów IP, i połączeń telefonicznych, przy pomocy których to numerów były wysyłane głosy.
4: Zawiadomienie w tej sprawie magistrat złożył w listopadzie. Przypomnijmy, podejrzenia urzędników wzbudziły m.in. setki głosów oddawanych z tych samych adresów IP, powtarzające się dane osobowe oraz nadmiernie wysoka aktywność osób w wieku w przedziale od 90 do 99 lat.
3: Piłka nożna w faktach RMF 24 Wrocław.
4: Piotr Samiec Talar, kapitan Śląska Wrocław, doznał złamania nadgarstka prawej ręki podczas meczu Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok, zakończonego wynikiem 1-2. Uraz wykluczy zawodnika z gry na kilka tygodni. Konieczna będzie operacja. Strata kapitana i lidera zespołu może być odczuwalna. Samiec Stalar w obecnym sezonie zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty w lidze oraz dorzucił gola i asystę w Pucharze Polski. Ta kontuzja to kolejna strata kadrowa wrocławian. Wcześniej poważnego urazu doznał Michał Mokrzycki. Przypomnijmy, piłkarski Śląsk Wrocław po 7 kolejkach zajmuje 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów.

0: że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
1: To wypowiedź premiera Donalda Tuska. Jednocześnie przypomnijmy, Polska domaga się ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA, choć we wniosku prokuratury do Stanów Zjednoczonych takich zarzutów nie ma. O mieszaniu obu tych spraw Tomasz Skory rozmawiał z szefem Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysławem Rosatim. Wnioski są zaskakujące. Premier w istocie działał na korzyść Zbigniewa Ziobry.
2: Czy premier, mieszając Zbigniewa Ziobrę do sprawy Zonda Krypto, wspomógł, czy raczej zaszkodził postępowaniu ekstradycyjnemu?
3: Nie można wykluczyć, że te argumenty, to znaczy wypowiedź premiera w Sejmie, zostaną wykorzystane przez byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego do własnej obrony w ramach procesu ekstradycyjnego z bardzo prostego powodu. Bardzo łatwo w ten sposób wyprowadzić działanie polityczne polskich władz, niezależnie od meritum samej sprawy.
2: Czyli mówiąc krótko, premier, mieszając Ziobrę do Zondy Krypto, tak naprawdę potwierdza, że sprawa jest polityczna, a nie kryminalna, jak pisze we wniosku ekstradycyjnym prokuratura.
3: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie mógł wykazywać, że jest ścigany z przyczyn politycznych, dlatego że jego wątki w różnych sprawach są wprost omawiane z mównicy sejmowej, co jest oczywiste, że będzie wykorzystane w procesie ekstradycyjnym, bo na tym też polega argumentacja w takim procesie, to znaczy wykazanie ścigania o charakterze politycznym jest najczęściej przeszkodą do uwzględnienia wniosku w ramach procesu ekstradycyjnego.
1: Komentował Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej, z którym rozmawiał Tomasz Skory.
4: Radio RMF 24.
5: Reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: Wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich.

0: Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum

0: Radiu RMF24. Teraz piłka nożna. Wieczysta Kraków po serii głośnych transferów miała brylować w Ekstraklasie, ale po 5 meczach zajmuje przedostatnie miejsce. Sławomir Peszko przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem, że budowa drużyny to bardzo trudny proces. Nie tylko z perspektywy szatni, ale i gabinetu wiceprezesa do spraw sportowych.
1: Trudno się pracuje, mając taką konkurencję do piłkarza, bo przecież tutaj nie tylko czołówka pucharowicze chcą ściągnąć często danego zawodnika, ale i Widzew ma argumenty finansowe, ale i Pogoń ma argumenty finansowe. Kolejka jest bardzo długa, często pewnie po jednego piłkarza. Zdarzały się takie sytuacje, że startowaliście po kogoś jednego, oczywiście poza jednym zawodnikiem powiązanym z Pogonią Szczecin.
2: Tak. Nie, no wielokrotnie trafiał zawodnik do Ekstraklasy, z którym albo się kontaktowaliśmy, albo dział scoutingowy miał dużą wiedzę, albo ja nawet na żywo go oglądałem. Było tak z Psirem, który trafił do Wisły Płock, z Marzli, który jest w Górniku Zabrze. Wcześniej też negocjowaliśmy z Chłaniem, ale tak jak mówisz, nie jest jeszcze nam łatwo, nawet warunkami finansowymi, przekonać piłkarza. Inną drogę wybrał Maksymilian Chłań, który był po mocnych negocjacjach z naszym klubem, no ale finalnie trafił do Górnika Zabrze, gdzie przekonał go oczywiście duży stadion, atmosfera też, perspektywa może Górnika Zabrze. Z tym się zmierzymy na co dzień, w kolejnych okienkach transferowych na pewno, ale ja widzę w swoim klubie bardzo duży rozwój, nie tylko na boisku i że coraz lepsi piłkarze przychodzą, ale to, że dołącza dzisiaj Braymax na koszulki, to, że coraz więcej sprzętu medycznego jest w gabinetach fizjoterapeutycznych, coraz więcej najnowszych programów ma dział scoutingowy, więc to jest też rozwój klubu.
1: Wieczysta oczywiście to jest klub, który ma majątnego właściciela, w którym powiedzmy szybko może się coś zmienić na plus, jeżeli dosypać pieniążków, ale czy jest jakaś długofalowa wizja Wieczystej? Jaki ten klub ma być, czym on się ma wyróżniać tak w skali kilku lat na arenie ekstraklasowej? Czy to ma być klub, który wyciągnie czasami ciekawego młodego zawodnika, który ściągnie i wypromuje kogoś z zagranicy? Z czego ta Wieczysta ma być znana? Macie taki cel jakiś na horyzoncie?
2: Krótkoterminowy cel to jest postawione oczywiście na ten rok utrzymanie w Ekstraklasie.
1: Właśnie tak bardziej w perspektywie.
2: Długoterminowo. Oczywiście będą sprowadzeni piłkarzy dwóch, trzech w każdym okienku z potencjałem, na których będziemy mogli poczekać, czy dać im pół roku na adaptację i żeby pokazali swoje umiejętności stricte później sprzedażowo, tak? Ale celem naszym w poprzednich okienkach transferowych i w tych było sprowadzenie piłkarzy zdecydowanie od razu do pierwszej jedenastki, nie patrząc tutaj na wiek, czy to jest 22-latek, czy 30-latek i ta sprzedaż będzie tego zawodnika późniejsza. Ale oczywiście, na przyszłość wszyscy mamy to z tyłu głowy i dziś mamy to zaplanowane, że chcemy tak zbudować kadrę, żeby było i zawodnicy sprzedażowi, którzy mogą się w Europie pokazać i nie tylko sprowadzanie zawodników gdzieś z dobrym CV, no ale jednak gwiazda dobra z numerem 10 na koszulce, która ma dobrą historię, przyciąga też kibiców i też na tym nam zależy.
1: Jakby się okazało, że Wieczysta w końcu awansuje do pucharów, to na spokojnie gra na Wiśle, czy coś tam jeszcze trzeba będzie negocjować stadion?
2: A to już nie moja sprawa, ja sprawy sportowe, także tam szefostwo inne działa.
0: Sławomir Peszko, wiceprezes do spraw sportowych Wieczystej Kraków, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek. A my przypominamy, dziś w siódmej kolejce Ekstraklasy Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin. Początek meczu o godzinie 18:00.

0: Ogłoszą politycy myślą, kiedy mówią.
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
2: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
3: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki

0: nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
5: Słuchacie radia RMF24 w poniedziałkowe popołudnie. Zbliżamy się do godziny 14. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
6: Ostatnie pożegnanie Jana Frycza. W Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 72 lat, wybitnego aktora. W tych faktach także tłumaczenie prokuratury po kontrowersyjnej decyzji o wypuszczeniu kierowcy, który po pijanemu potrącił kobietę i uciekł. Poszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie. Usłyszycie też o szansach na nowy lek, który pomoże w walce z osteoporozą i przybieraniem na wadze. Bliscy, ludzie ze świata teatru i kina i mieszkańcy Warszawy pożegnali Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w sierpniu wybitnego aktora odbyły się na warszawskim cmentarzu Powązkowskim.
7: Zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro.
8: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
7: Rola w Damie Kameliowej.
9: Byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się i mi się tak skłonił. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie, jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się.
8: Ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta?
9: Na zawsze zapamiętam, naprawdę.
6: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Aktualny obraz faktów.
6: Utrudnienia na czwórce na węźle Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z powodu pożaru busa zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zastosowane środki są odpowiednie, proporcjonalne do zagrożeń i zabezpieczą prawidłowy tok postępowania. W ten sposób prokuratura rejonowa w podwarszawskim Piasecznie uzasadnia kontrowersyjną decyzję o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który w Prażmowie po pijanemu potrącił samochodem kobietę i uciekł. Dodatkowo w przeszłości orzeczono wobec niego sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Jaka jeszcze jest argumentacja śledczych?
11: Prokuratura tłumaczy, że podejrzany nie negował tego, że był sprawcą, przyznał się do zarzutów, odpowiedział na wszystkie pytania, zadeklarował dobrowolne poddanie się karze. Tu jednak zaznaczę, że całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring. Śledczy dodają, że podejrzany ma stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienie. Aresztowanie nie może stanowić antycypacji kary, napisali w oświadczeniu i zaznaczyli, że stosowanie aresztu ma zabezpieczyć postępowanie karne, a powodem nie może być popełnienie przez podejrzanego czynu budzącego społeczne potępienie. Jarosław L. ma się zgłaszać na policję 3 razy w tygodniu. Tam będzie przechodził badania alkomatem, ma też zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami.
6: Jedni są źli, że muszą płacić za postój, inni cieszą się, że wreszcie są wolne miejsca. Od dziś powiększyła się strefa płatnego parkowania w Warszawie. Obejmuje Odolany na Woli i rejon ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie.
12: Jestem właśnie pod domem moich rodziców i jeśli będę tu przyjeżdżała, to będę musiała zapłacić za parking.
13: A nie skłoni to panią na przykład do zamiany samochodu na komunikację miejską?
12: Nie, może na rower.
14: Z innych dzielnic tu ludzie przyjeżdżają, parkują i jadą autobusem sobie dalej do centrum, także Saska Kępa. Kępa to nie parking.
15: Do tej pory musiałem szukać tego miejsca długo, no a teraz jak widać jest tych miejsc sporo.
6: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Lek, pierwotnie opracowany do walki z rakiem, może okazać się cenny dla kobiet w średnim wieku w walce z osteoporozą i nadmiernym przybieraniem na wadze. Te doniesienia naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii przynosi Grzegorz Jasiński.
16: Witam
6: Dzień
16: ponownie.
6: Dobry Grzegorzu, o jaki lek chodzi?
16: Substancję o nazwie CADD522, która blokuje białka napędzające rozwój i rozprzestrzenianie się niektórych nowotworów. Badania prowadzone na myszach, u których sztucznie wywołano zmiany hormonalne charakterystyczne dla okresu po menopauzie, przyniosły przyniosły jednak dodatkowo zaskakujące rezultaty.
6: A co dokładnie się okazało?
16: Okazało się, że lek może też chronić przed osteoporozą i to nie tyle zwalniając proces odwapnienia kości, ile napędzając proces ich remineralizacji. U tych myszy wolniej odkładają się też kwasy tłuszczowe, co sprzyja utrzymaniu niższej wagi i może pomóc, choć tego akurat jeszcze nie potwierdzono, w ochronie mózgu przed skutkami starzenia. Wyniki badań na zwierzętach trzeba oczywiście potwierdzić w testach klinicznych, ale w świecie medycyny środek ten wywołuje poważne zainteresowanie i spore nadzieje.
6: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.
5: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę Bruksela i komentarze po landowych wyborach w Niemczech. W tej godzinie sprawdzimy także, jakie niespodzianki czekają nas w pogodzie, a także w kinie. W najbliższy piątek film Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego trafi na wielki ekran. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Czy triumf AfD w landowych wyborach w Niemczech jest zwiastunem nadejścia prawicowej fali w Europie? Co o zwycięstwie tej skrajnie prawicowej partii mówi się w Unii Europejskiej? Jak może zmienić się polityka wspólnoty wobec Niemiec i Niemiec wobec wspólnoty? Wreszcie, czy rząd Friedricha Merca będzie teraz bardziej radykalny, żeby przyciągnąć do siebie wyborców z prawej strony? Sporo pytań o tym wszystkim porozmawiamy w Radiu RMF 24 z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią, która oczywiście jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to właśnie, co mówi się w Brukseli o zwycięstwie Alternatywy dla Niemiec w tych landowych wyborach?
1: No, dzisiaj rzeczniczka komisji była pytana i poproszona o ocenę tych wyborów, ale oczywiście powiedziała, że komisja nigdy nie komentuje wyborów, ale wiadomo, że co się mówi nieoficjalnie, no można powiedzieć wprost, że jednak Bruksela jest zaniepokojona, bo AfD jednak zdobyła te prawie 44% głosów i pokazała, że jest no silną taką siłą polityczną w Niemczech i trzeba przyznać tak, z jednej strony mam wrażenie, że tutaj w Brukseli nikt nie zakłada jakiejś natychmiastowej zmiany polityki Niemiec pod wpływem tego nacisku tych wyborów w tym landzie, ale no i rzeczywiście wszyscy sobie zadają to pytanie, co zrobi Friedrich Merz. Na razie słyszymy, że nie zamierza on wprowadzać jakichś gwałtownych zmian w polityce CDU, chce sam poczekać na pozostałe wybory, no bo pytanie jest właśnie, czy to przesunięcie, czy no wpłynie na politykę CDU, na politykę w ogóle Niemiec. Może to przecież oznaczać bardziej restrykcyjną politykę migracyjną, a jednocześnie większą ostrożność, na przykład jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, czy w kwestiach budżetu Unii Europejskiej.
0: Kasiu, a jak mogą zmienić się relacje na linii Bruksela-Berlin? I przede wszystkim, co to może oznaczać dla Polski?
1: No, dla Polski, no wydaje mi się, no widzę tylko jedną taką trochę pozytywną rzecz, że może właśnie ta presja AfD może spowodować, że Merz zaostrzy politykę migracyjną i będzie się tak trochę zbliżać do tych postulatów Polski. Ja podczas weekendu rozmawiałam z wiceministrem MSWiA Maciejem Duszczykiem i on mówił, że ma na przykład, że Polska ma taki postulat, żeby jakby na poziomie unijnym, żeby Unia przejęła polską interpretację konwencji genewskiej, jeżeli chodzi o ochronę międzynarodową, czyli na przykład jeżeli jest taki szturm jak w Ceucie, czy na przykład u nas przy granicy z Białorusią na granice zewnętrzne Unii, żeby można było prawie automatycznie tak zawieszać prawo do składania wniosków o azyl. Na przykład tutaj można sobie wyobrazić, że Niemcy mogłyby poprzeć taką inicjatywę, jeżeli w ogóle chodzi o zaostrzenie polityki migracyjnej. Natomiast cała reszta to raczej negatywne rzeczy, no na przykład stosunek do Ukrainy. No jednak dla Polski, no Polska potrzebuje Niemiec jako tego silnego państwa wspierającego Ukrainę i odstraszającego Rosję. Tutaj jakby się coś zmieniło, no to wiadomo, że nie byłoby to korzystne dla Polski. Miejmy nadzieję, że przynajmniej za tego rządu Niemiec nie nastąpi jakieś właśnie zawirowanie na tej linii. Natomiast widzę też, i to jest bardziej prawdopodobne, że Niemcy tutaj właśnie pod rządami Friedricha Merza będą starali się bardziej walczyć o te interesy niemieckie, jeżeli chodzi o przyszły budżet Unii na 2028-34. Już wiemy, że Niemcy na początku tam zapowiadały, że chcą go ograniczyć o 400 miliardów euro, no to są olbrzymie cięcia i tutaj może dostać Friedrich Merz takiego wiatru w żagle, a dla Polski, no to wiadomo, Polska jest po przeciwnej stronie, Polska chce co najmniej 120 miliardów euro z tego budżetu i to by oznaczało bardzo trudne negocjacje, które no mają się odbyć w najbliższych miesiącach, do końca roku przewodnicząca w Unii Irlandia chce zakończyć te negocjacje, czyli ta walka o pieniądze z unijnego budżetu może się bardzo zaostrzyć.
0: Prosto z Brukseli. Dla Radia RMF 24 Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
2: RMF 24

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Dokument w najbliższy piątek trafi do kin, a powstał z nieznanych dotąd archiwaliów. Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum. Z reżyserem Arturem Wierzbickim spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Jak pan pomieszał to sakrum z tym profanum, żeby zadbać o te proporcje jako twórca, dokumentalista, no bo nie zrobił pan przecież ani laurki, ani jakiegoś wspominkowego filmu, tylko dokument.
2: Tak, staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości, ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, co pani mówi o tym jego, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera, ponieważ ksiądz Jan był bezpośrednim człowiekiem, który skracał dystans, który miał ironiczne podejście do własnej osoby. I w tym materiale to wszystko jest. To nam pomogło to skonstruować. No, nie mogliśmy też dociskać za bardzo śruby, za dużo opowiadać o jego chorobie, ponieważ byłoby to po prostu nie do wytrzymania, a taki balans jest ważny. Ten film jest taki jak życie, słodko-gorzki.
1: To poczucie humoru księdza Jana Kaczkowskiego, również na własny temat, ale też pewien krytycyzm w stosunku do swojego własnego środowiska. Ta taka niesamowita z jednej strony lekkość, a z drugiej strony te takie bardzo intelektualne wypowiedzi. Czy to dla pana też było interesujące jako dla twórcy?
2: Tak, i myślę, że to też udało się pokazać, że on swoim humorem skracał dystans, ale też przyciągał wiele ludzi do siebie. Mało jest takich ludzi teraz, tak, którzy potrafią tak się odnaleźć i mówić na poważne tematy, w sposób poważny, jednocześnie czasami żartując, ale nie przekraczając tej cienkiej linii. Na wśród duchowieństwa może w ogóle nie ma obecnie takich osób. To było bardzo ważne, ale taki był. No, był autentyczny, ludzki, po prostu prawdziwy. Wiem, że taki luz czasami przeszkadzał zwierzchnikom w hierarchii kościelnej. Ten był taką solą w oku, można powiedzieć, i miał z tego powodu też również problemy, ale nie bał się o nich mówić, konfrontować z tymi opiniami negatywnymi również.
0: Cała rozmowa o filmie Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego jest na naszej stronie rmf24.pl. A wy zostańcie z nami i słuchajcie RMF24. Za chwilę fakty, a powiemy w nich m.in. o statku legendzie. Chodzi oczywiście o Titanic. W Katowicach można zobaczyć wystawę poświęconą tej niezwykłej jednostce.
3: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24.
7: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Będziemy razem do 18.30. Wrocławianie na potęgę zastrzegają swoje numery PESEL. Od tego tematu zaczynamy popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Tylko w sierpniu ponad 4,5 tysiąca osób zastrzegło swój numer PESEL stacjonarnie we wrocławskich urzędach. Jak mówi nam Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, w kolejkach ustawiali się głównie seniorzy, którzy nie korzystają z aplikacji mObywatel.
8: Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu wybiorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji.
7: Skąd taki ruch w urzędach? Przypomnijmy, że właśnie w sierpniu doszło do jednego z największych wycieków danych w historii Polski. Cyberatak na dostawcę oprogramowania medycznego objął dane blisko 19 milionów osób. Zmieniamy temat i przenosimy się na Stabłowice. W nocy po raz kolejny zniszczono figurę Chrystusa z krzyża przy skrzyżowaniu ulicy Kosmonautów i Trójkątnej. Jak ustaliliśmy, o około godziny 4 nad ranem ten sam mężczyzna co w sierpniu ponownie pojawił się przy krzyżu i zaczął niszczyć nową figurę. Uderzał w nią i demolował jeden z mieszkańców osiedla. Świadek zajścia próbował nawet gonić sprawcę, ale temu udało się uciec. Mieszkańcy szukają teraz nagrań z okolicznych monitoringów. Wiadomo, że wandal ma około 50 lat, miał na sobie czarną czapkę z daszkiem, koszulkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki oraz białe podkolanówki. Dodajmy, że mężczyzny poszukuje policja, która zabezpieczyła już ślady na miejscu zdarzenia. Byliście ostatnio w Parku Grabiszyńskim? Kto był, ten zapewne widział i korzystał już z odświeżonej Alei Romera. Zielony Wrocław zakończył już renowację tego traktu. Poza naprawą nawierzchni pojawiło się tam 2,5 tysiąca nowych roślin. Przypomnijmy, w całym przedsięwzięciu chodziło głównie o powstrzymanie niekontrolowanego poszerzania drogi, ponieważ spacerowicze, omijając błoto, często wchodzili coraz głębiej w zieleń. Teraz tak nie będzie, a renowacja kosztowała prawie 2 miliony złotych.
9: To się wydarzy w twojej okolicy.
7: Teraz ciekawostka z aglomeracji. W Oleśnicy powstaje książka poświęcona historii Pogoni, jednego z najstarszych klubów piłkarskich na Dolnym Śląsku. W jej tworzeniu mogą pomóc sami mieszkańcy, dowiedział się Piotr Paszkowski.
10: Oleśnicka Biblioteka Publiczna apeluje do byłych zawodników, działaczy i kibiców o pomoc w zebraniu materiałów. Poszukiwane są m.in. fotografie, bilety, odznaki czy stare legitymacje klubowe, a także wspomnienia związane z Pogonią. Pamiątki można przynosić do czytelni biblioteki przy ulicy Reja 10 między 9 a 19. Zebrane materiały mają pomóc odtworzyć historię klubu w formie tworzonej właśnie książki.
7: A za godzinę zajrzymy do wrocławskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie pielęgniarza, niedoszłego dusiciela ze szpitala imienia Marciniaka we Wrocławiu.

Tu Radio RMF 24. Mamy teraz informację, na którą z pewnością niektórzy czekali. Nie chowajcie jeszcze letnich ubrań do szafy. Lato nie po... Tu Radio RMF 24. Mamy teraz informację, na którą z pewnością niektórzy czekali.

0: moc i książkę. Piszcie do nas na adres radiomałpa.rmf24.pl. A za chwilę na naszej antenie muzyczna podróż w przeszłość. Powiemy o ostatnim hipisie naszych czasów.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
10: Incoming!
9: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

0: Gdyby żył, dziś skończyłby równo 70 lat. Każde pojawienie się na scenie zaczynał od charakterystycznego "Siemacie ludzie". Utwory, które wykonywał, do dziś rozbrzmiewają w wielu miejscach. W salach koncertowych, na stadionach, w przejściach podziemnych czy przy ogniskach. Bo wszędzie tam są ci, którzy znają i cenią te kompozycje. Urodził się w Chorzowie, ale potem jego rodzina przeniosła się do Tychów. Teraz na ścianie bloku, w którym mieszkał, jest mural z jego wizerunkiem. A nazywał się Ryszard Riedel.
1: W tym budynku mieszkał na ostatnim piętrze i tyle.
2: Ludzie się tu zatrzymują przed tym muralem?
1: Tak,
2: pani
1: tak,
2: widziała?
1: Tak. Nieraz ktoś przyjeżdża, robią zdjęcia sobie, no niejednokrotnie.
3: Kiedyś tam w telewizji patrzę, mówię, zobacz, mówię do żony, jaki ten kościół podobny do naszego sąsiada.
2: I to był on.
3: Ty nie wiesz, przecież to jest go do Rysiek Rydle. To już on śpiewał. Tak, on śpiewał.
2: Czyli byliście sąsiadami?
3: Byli, no to mówię tak. Wtedy się dowiedziałem, że on faktycznie śpiewał i to mądrze śpiewał. Nie, że jadę na lokomotywie i jem kaczki i ty kochasz mnie, kocham cię, no coś z sensem, nie?
2: To śpiewanie ważne było? Tak pan to odbiera?
3: No tak, no to jakiś przekaz był i opowiadanie jakby o swoim życiu i tak dalej.
2: Na ten mural czasem pan spogląda tu na ścianie?
3: Ja to mam na swoim oknie.
2: I? Jakie wrażenie?
3: No, w porządku, no ale myślałem, że pan, że to będą się cyrki zdziać, ale na początku tak było, że na tych motorach tu przyjeżdżali. Pan, teraz też przyjeżdżałem, ale to kultura, nie widzę, żeby się coś tu wielkiego działo. To nawet raz w roku to widzę, że chyba w rocznicę śmierci przyjeżdża tu tak autobusem z WPK, czy skądś wypożyczają i przyjeżdża taka gromadka i tu jeden tam śpiewa te jego przeboje tego i popatrzę, tu zdjęcia porobią i jadę. To już zauważyłem, że to któryś rok z kolei tak się dzieje, nie?
2: Wspomnienia o nim ma pan dobre?
3: No, normalnie. Wie pan, my tam z sobą nie mieli, czasami my się mijali, nie? No, raczej, tak jak panu mówię, mało tam w domu był, przesiadywał, tak jak się to mówi, nie? No, żona jego, no to dzieci wiadomo tu i tego to my się tam widywali częściej, nie?
2: Pan mieszka tu, gdzie on kiedyś, tak?
4: Tak, ja mieszkam niedaleko tutaj właśnie.
2: Pamięta go pan z osiedla?
4: Ja go pamiętam, bo ja tu ciągle przechodziłem tutaj właśnie, no. Tutaj jeszcze matka mieszkała razem. No, ale co zrobić?
2: Jakie to są wspomnienia?
4: No, szkoda człowieka, bo talent miał niezwykły, prawda? Pięknie śpiewał, pięknie po prostu tworzył muzykę, która właśnie cieszy się do dzisiaj wielkim uznaniem. No, szkoda, bo za wcześnie moim zdaniem odszedł. Mógł jeszcze dalej po prostu tworzyć nową, tą swoją muzykę, prawda?
2: Pan go sobie wyobraża dzisiaj jako 70-latka?
4: No, oczywiście. Ja też mam już swoje lata, nawet więcej. Także przecież mógłby normalnie funkcjonować, nawet jeszcze występować.
0: Na osiedlu, gdzie mieszkał Ryszard Riedel, był dziś Marcin Buczek. Ryszard Riedel zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Nigdy nie uczył się śpiewu, był genialnym muzycznym samoukiem. Piosenki, które tworzył, są ponadczasowe.

0: To był fragment utworu Outsider, pochodzącego z płyty o tym samym tytule. Krążek wydano w 1993 roku i był to ostatni album Jemu wydany za życia Ryszarda Riddla. Fragment utworu za nami, a teraz posłuchajmy w całości kompozycji Czerwony jak cegła. Jem w radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.

0: 4.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frostek piłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: I co, zapisałeś się już na studia?
16: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
15: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
16: Brzmi jak miejsce dla mnie.
17: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się godzina 15. Pora na fakty. RMF FM. Ma je dla was Ewa Kwaśny.
19: Witam ponownie. W rękach policji 62-latek z Gdańska jest podejrzane o postrzelenie z wiatrówki kobiety. Prawicowo-populistyczna AfD z rekordowym poparciem w Saksonii-Anhalt. Kanclerz Niemiec komentuje porażkę CDU. Za chwilę także głos w tej sprawie w Brukseli. W faktach powiemy też o wrześniowym wysypie grzybów.
20: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
19: I jest 15. Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o postrzelenie z wiatrówki kobiety na gdańskiej Żabiance w ostatni weekend sierpnia. 39-latka szła chodnikiem, gdy nagle poczuła ból głowy. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty, a śledczy ustalili, że to nie jedyny raz, kiedy miał strzelać w tej okolicy. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej wiadomo o zatrzymanym?
21: To mieszkaniec Gdańska. Policjanci namierzyli go m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. W jego mieszkaniu zabezpieczyli 8 pistoletów i rewolwerów, do tego karabinek z lunetą, 2 łuki, pudełka ze śrutem i stalowymi kulkami. Wszystko zbada teraz biegły z zakresu balistyki, który ma ustalić m.in. z czego wystrzelono śrut, który trafił kobietę. Policjanci ustalili też, że mężczyzna miał wcześniej strzelać do totemu informacyjnego, powodując straty na 2,5 tysiąca złotych. 62-latek usłyszał zarzuty, m.in. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jest pod policyjnym dozorem, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
19: Fakty z Niemiec. Jesteśmy w szoku, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale musimy go zaakceptować. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos po wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec uzyskała w tym wschodnio-niemieckim landzie 43,8% głosów. To zdecydowane zwycięstwo AfD to jednocześnie potężna porażka kierowanej przez Merza CDU. Dlatego szef rządu federalnego obiecuje poprawę.
22: Wir müssen
19: Musimy starać się, w tym ja, skutecznie docierać do ludzi, angażując się w ich sprawy emocjonalne. Sytuacja życiowa wielu osób w Niemczech jest trudna. Wiemy, że wiele osób się boi, podkreślał Friedrich Merz. Wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dziś szeroko komentowany we wszystkich europejskich stolicach. W faktach teraz głos z Brukseli na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska podchodzi do zwycięstwa AfD?
1: W Brukseli panuje przekonanie, że kanclerz Niemiec zaostrzy teraz politykę migracyjną. W tym obszarze niemiecka polityka może więc stać się paradoksalnie bliższa polskim postulatom. Natomiast AfD kwestionuje wysokie koszty wsparcia Ukrainy, a Niemcy są jednym z głównych państw wspierających Kijów. Do tego dochodzi walka o przyszły budżet Unii na lata 2028-34, z którego Polska chce 123 miliardy euro. Rosnąca siła AfD może skłonić Merca do twardszego stanowiska w sprawie wydatków Unii, co oznacza trudniejsze negocjacje także dla Polski.
19: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła na Grenlandii pakiet o wartości 200 milionów euro przeznaczone na współpracę Unii z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane m.in. w surowce krytyczne i energetykę. Grenlandia jest dla nas strategicznym sojusznikiem i zaufanym przyjacielem, podkreśliła von der Leyen. Wracamy do kraju. W lasach zaczął się już wrześniowy wysyp grzybów, czemu sprzyja deszczowa pogoda. W niektórych miejscach na Lubelszczyźnie można już wyjść z lasu z pełnym koszem.
3: Zaczęło się dokładnie.
22: Takiego zebrałem, co to?
23: Jaki ładny.
3: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
22: Czego już wypatrywać w lesie?
20: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
3: Kurki.
22: Jeszcze?
3: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
22: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
3: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach, chociaż też trafiają się i w sosnowych.
22: Dużo?
3: Jeszcze nie.
23: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
22: Najlepsze przed nami, tak jest.
19: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Więcej o tym usłyszycie w popołudniowych faktach.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
26: Jeszcze przez kilka godzin nad Wrocławiem przeważać będą chmury, jednak później niebo powinno się rozpogodzić. Na termometrach zobaczycie maksymalnie 21 kreskę. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, a temperatura obniży się do 15 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest korzystny, ale później niestety się zepsuje.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
27: Tu Radio RMF 24.
18: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu wizyty wysłanników prezydenta Donalda Trumpa w Moskwie. Co przyniosły rozmowy? Co wydarzy się dalej? O tym już za chwilę. Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do wizyty wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie. Rosja najwyraźniej nie jest zadowolona z przebiegu rozmów, bo rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o terminie trójstronnego spotkania Rosja-USA-Ukraina. Dziś zaplanowane są rozmowy telefoniczne Donalda Trumpa z Władimirem Putinem oraz Wołodymirem Zełenskim. A razem z nami w Radiu RMF24 jest pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, portal i.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wygląda na to, że rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie nie przyniosły przełomu i nie przybliżyły zakończenia wojny. Czy Władimir Putin chce zakończenia tego konfliktu, czy wykorzystuje negocjacje do własnych celów?
1: Tak naprawdę od początku było wiadomo, że żadnego przełomu nie będzie. Chociażby dlatego, że ta wizyta moim zdaniem jest spóźniona o kilka tygodni co najmniej. Kushner i Witkoff przylecieli do Moskwy w momencie, kiedy Putin zdecydował się na eskalację. Nie tylko wojny z Ukrainą, ale też wojny hybrydowej z Europą. Po prostu Putin nie chce pokoju. Oczywiście wykorzystał przyjazd wysłanników Trumpa do pokazania, że jest ewentualnie otwarty na rozmowy pokojowe, ale jednocześnie powtórzył swoje warunki, które są absolutnie nie do zaakceptowania, nie tylko dla Ukrainy. Ale też wydaje mi się, że ta wizyta i to przyjęcie przez Putina raczej miało mu posłużyć do wpływu na zmianę stanowiska Trumpa. Wiemy, że od początku urzędowania w Białym Domu ta postawa Trumpa wobec konfliktu, ona troszkę się zmienia. Raz jest jakby przychylniejszy Rosji, raz jest przychylniejszy Ukrainie. Teraz można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach właśnie jest jakby bardziej, powiedzmy, proukraiński, więc wydaje mi się, że tutaj Putin przede wszystkim tę wizytę potraktował jako możliwość przekazania poprzez Witkoffa i Kushnera jakichś sygnałów Donaldowi Trumpowi, żeby na niego wpłynąć. Natomiast oczywiście biorąc pod uwagę zbliżającą się prawdopodobnie nową falę mobilizacji, biorąc pod uwagę zmianę taktyki ataków rosyjskich dronów i pocisków rakietowych na Ukrainę oraz to, co się dzieje na froncie, to tutaj w ogóle nie ma absolutnie żadnego sygnału świadczącego o tym, żeby Władimir Putin był otwarty na jakieś szczere i na serio rozmowy o pokoju.
0: No to właśnie, gdybyśmy to mogli rozwinąć, na co na pewno nie zgodzi się Władimir Putin i dlaczego, jak mówił Dmitrij Pieskow, jest za wcześnie na te trójstronne rozmowy USA, Rosja, Ukraina?
1: Czy wydawało się jeszcze kilka godzin wcześniej, że jedynym potencjalnie jakimś pozytywnym rezultatem tej misji Kushnera, Witkoffa do Moskwy i Kijowa będzie ewentualnie powrót do tych trójstronnych rozmów? Przypomnę, że one zostały zawieszone po wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Natomiast to, że Kreml nawet tego rodzaju inicjatywę w tym momencie odrzuca, tylko potwierdza, że stanowisko Kremla absolutnie się tutaj nie zmieniło. Putin wspomniał podczas rozmów z Amerykanami, nie tylko przedstawił taki bardzo optymistyczny obraz, optymistyczny dla Rosji oczywiście obraz sytuacji na froncie, a w rzeczywistości aż tak różowo dla Moskwy nie jest, ale też, i to jest kluczowe, wspomniał o tym, że pokój można osiągnąć wtedy, kiedy usunie się tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. A co to oznacza? To oznacza, że Władimir Putin absolutnie wciąż nie rezygnuje z tych celów, które przedstawił na początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I nie chodzi tutaj tylko o aneksję jakiejś części terytorium ukraińskiego, ale po prostu o zmianę władz w Kijowie na prorosyjskie i o zerwanie wszelkich jakichś bliższych relacji Ukrainy z Zachodem. Natomiast takim tutaj w tym momencie głównym punktem spornym, terytorialnym, jest kwestia Donbasu. To znaczy takim celem minimum wydaje się Władimira Putina, zanim w ogóle mógłby rozmawiać o potencjalnym zamrożeniu konfliktu, jest zajęcie całego Donbasu. Obwód Ługański jest w całości zajęty, natomiast jeszcze około 25% terytorium obwodu donieckiego jest w rękach Ukraińców. Mógłby ktoś powiedzieć tylko 25%, natomiast to jest kluczowe 25%, to jest tak zwany pas Fortec, Druszkiwka, Konstantynivka, Kramatorsk, Słowiańsk. Ukraińcy absolutnie nie zamierzają tego Rosjanom bez walki oddawać, bo tu nie chodzi tylko o jakieś jakąś część terytorium. Chodzi o to, że przejęcie tych fortec przez Rosjan oznaczałoby, że nawet gdyby zamrożono konflikt, no to rosyjskie wojska miałyby otwartą drogę aż pod Dniepr w przypadku wznowienia wojny. Więc w tym momencie to jest taka kluczowa, sporna kwestia, gdzie obie strony nie zamierzają rezygnować, ale po drugie, jeszcze raz podkreślę, nawet zajęcie całego Donbasu nie zatrzyma Władimira Putina w dążeniu do jakby usunięcia, jak on to mówi, tych pierwotnych przyczyn konfliktu. Czyli chodzi tutaj po prostu o podporządkowanie Rosji całej Ukrainy.
0: No ale mamy w tym wszystkim Stany Zjednoczone i panie Grzegorzu, czy one są w stanie nakłonić Rosję do rozmów? I pytanie, co może być tą kartą przetargową, która być może właśnie sprawi, że no jednak Rosja usiądzie do rozmów? Czy absolutnie takiej karty nie ma?
1: To znaczy, gdybyśmy rozmawiali o takim, powiedzmy, normalnym państwie, to taką kartą z pewnością byłyby surowe sankcje. I tutaj Amerykanie, przypomnę, mają taki argument, jeśli ta wizyta Witkoffa-Kushnera była w pewnym sensie marchewką, to takim kijem jest ten pakiet, ta ustawa, którą jeszcze tak naprawdę forsował już nieżyjący senator Lindsey Graham, i która została, przypomnę, przegłosowana w Senacie na początku sierpnia i teraz czeka na przegłosowanie. To są naprawdę surowe sankcje. Fakt, że w delegacji amerykańskiej też był kluczowy urzędnik Departamentu Skarbu odpowiedzialny właśnie za politykę sankcyjną Stanów Zjednoczonych, może świadczyć o tym, że tutaj Amerykanie próbowali przekonywać Władimira Putina, że w przypadku jednak zgody na rozmowy pokojowe być może tych sankcji Stany Zjednoczone nie uchwalą. No z drugiej strony jest ta groźba. Natomiast wracając do początku mojej odpowiedzi, niestety Rosja nie jest takim normalnym państwem. Jego władze nie podchodzą do kwestii gospodarczych tak jak podchodzą władze każdego innego normalnego państwa. To znaczy nawet nałożenie tych sankcji nie skłoni Władimira Putina jakoś bardzo szybko do zmiany decyzji w sprawie rozmów pokojowych. Rosja może jeszcze bardzo długo prowadzić wojnę, dzięki temu, że ma bardzo duże wsparcie Chin. Więc oczywiście tak naprawdę w tym momencie takim głównym argumentem w ręku Donalda Trumpa, jeśli chciałby nakłonić Władimira Putina do rozmów pokojowych, do zamrożenia konfliktu, to są właśnie potencjalne sankcje. Natomiast niestety moim zdaniem one, nawet gdyby zostały uchwalone, tak szybko nie zadziałają, tak szybko nie skłonią Władimira Putina do zmiany decyzji, ponieważ po prostu Rosja w ciągu ostatnich kilku lat została kompletnie przestawiona na tory wojenne, także w sensie społecznym, w sensie gospodarczym, więc tutaj niewątpliwie reżim Putina może jeszcze przez długi czas w razie potrzeby mocno zacisnąć pasa, też wiemy, że Rosjanie w przeciwieństwie do wielu innych społeczeństw, wielu innych narodów są skłonni do dużych wyrzeczeń. W imię tej wojny, niemalże świętej wojny z Ukrainą i z Zachodem i to jest, niestety to nie jest najlepsza informacja.
0: Wróćmy jeszcze na moment do listopada 2025 roku, kiedy to pojawił się liczący 28 punktów plan pokojowy dla Ukrainy. Media pisały wówczas, że obligowałby Kijów między innymi do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tysięcy żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium. Króciutko, panie Grzegorzu, czy pana zdaniem teraz powinien powstać jakiś nowy plan?
1: Na pewno tak. Tamten plan absolutnie był nie do przyjęcia dla Ukrainy i jeśli nie nastąpią zmiany w tym planie, to tutaj nie ma szans na żaden postęp. Z drugiej strony dla Rosjan nawet tamten plan nie był wystarczająco satysfakcjonujący, więc moim zdaniem ta wojna będzie trwała nie tylko jeszcze do końca tego roku, ale być może nawet do końca przyszłego roku.
0: Dziś rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim. Na koniec, jak mocno Donald Trump będzie, a właściwie jest gotów naciskać na obu przywódców?
1: Znaczy tutaj nie ma tak naprawdę w porównaniu z poprzednimi tego typu rozmowami, naciskami. Ja tutaj nie widzę jakiejś zmiany sytuacji, więc myślę, że te rozmowy tak naprawdę niewiele przyniosą. Natomiast z punktu widzenia politycznego Trumpa jest to istotne, nawet to wysłanie Kushnera i Witkoffa Bo tak naprawdę w obliczu nadchodzących wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych myślę, że Trump po prostu po takiej dłuższej pauzie wywołanej wojną z Iranem chce pokazać też Amerykanom, amerykańskim wyborcom, że wciąż pamięta o tej obietnicy, którą kiedyś dał, że będzie dążył do jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: Dziennikarz, ekspert specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, portal i.pl, pan Grzegorz Kuczyński był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tego września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: 15.30, fakty i Ewa Kwaśny.
10: Pożar na złomowisku w Chorzowie w Śląskiem. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam Straż Pożarna. Jak usłyszeliśmy w Komendzie Wojewódzkiej, palą się samochody. Przed gmachem Sejmu demonstrowali dziś pacjenci chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna. Domagają się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
11: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
12: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
11: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
12: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
11: Tak, nie kwalifikują się.
12: Ile osób w Polsce choruje?
11: Około 400.
10: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania gdańskiego dworca PKS do rejestru zabytków. Inwestor planuje wybudować tam kompleks handlowo-usługowy z biurami i hotelem, a przystanki autobusowe znalazłyby się pod ziemią. A co o stanie dworca mówią mieszkańcy i turyści?
13: Moje wrażenie, kiedy weszłam na dworzec, było dosyć, może nie negatywne, ale byłam zaskoczona. Nie wyburzyłabym go. Myślę, że jest to dosyć klimatyczne.
14: Na pewno powinno się to odremontować. Jest po prostu tragedia. No nie jest to chlubą nas, gdańszczan. Tym bardziej, że zaraz po drugiej stronie jest pięknie odremontowany dworzec PKP.
10: Decyzja konserwatora nie jest prawomocna. O 16.00 nowe fakty w RMF FM, nad którym już pracują Marlena Chudzio i Tomasz Wereński. W ich imieniu zapraszam. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia i Dolnego Śląska. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Już 70 wrocławskich rodzin skorzystało z miejskiego programu Odżyj. To bezpłatna pomoc dla kobiet w ciąży oraz rodziny dzieci do pierwszego roku życia, u których rozpoznano wadę wrodzoną lub zaburzenia rozwoju. W ramach programu rodziny mogą skorzystać z konsultacji u wielu specjalistów, a także fizjoterapii i pomocy psychologicznej. Ważną częścią programu jest również koordynacja opieki. Specjaliści pomagają rodzicom zaplanować kolejne etapy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Ta edycja programu potrwa do listopada i zakłada objęcie pomocą około 170 pacjentów. I teraz dobra informacja, nadal można się zgłaszać. Zapisy prowadzą Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza we Wrocławiu, a zgłaszać można się telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do jednej z tych dwóch placówek. Jak już wiecie z naszej anteny, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pielęgniarza, który miał zaatakować pacjenta w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka. Mężczyźnie może grozić nawet dożywocie, powiedział naszej reporterce Paulinie Niedźwiedzińskiej rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
17: No za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
18: Czy podejrzany zdecydował się zeznawać?
17: Na temat szczegółów śledztwa objętego tajemnicą postępowania przygotowawczego prokuratura nie będzie udzielała żadnych informacji na tym etapie postępowania.
1: A czy podejrzany był już wcześniej karany?
17: To również należy do tajemnicy postępowania przygotowawczego.
16: Nieoficjalnie wiemy, że pielęgniarz próbował udusić pacjenta poduszką. Uwaga, wrocławscy seniorzy, Silverbus rusza dalej. Już jutro pomiędzy 11 a 13 spotkacie go na kolejnym przystanku, tym razem zlokalizowanym przy ulicy Petrusewicza. W mobilnym punkcie będziecie mogli dowiedzieć się, co ciekawego Wrocław ma do zaoferowania seniorom. Od miejskich programów i form wsparcia, przez wydarzenia i zajęcia, po różne możliwości aktywnego spędzania czasu. Na miejscu będzie można także wyrobić kartę seniora. Ale to nie koniec. Silverbus będzie pojawiał się w kolejnych miejscach Wrocławia od godziny 11 do 13 i tak w najbliższym w środę znajdziecie go przy pętli na Leśnicy. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz informacja dla kierowców, także ze stolicy Dolnego Śląska. Według ustaleń naszego korespondenta Bartka Paulusa, 2 tygodnie potrwa rozpoczynający się dziś przegląd techniczny drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry. Posłuchajcie, z jakimi utrudnieniami trzeba będzie się liczyć w tym czasie.
18: Droga w tym czasie będzie przejezdna. Wyjątkiem będzie wtorek 15 września. Tego dnia od godziny 8 do 15 wspomniany odcinek S3 będzie zamknięty. W tym czasie specjaliści będą kontrolować oba tunele znajdujące się na tej trasie. Objazd wyznaczony zostanie drogą krajową numer 5. Wcześniej specjaliści będą sprawdzać m.in. drogi serwisowe, ogrodzenie, oznakowanie czy elementy związane z bezpieczeństwem.
16: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności w tym czasie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. W Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach spoczął dziś Jan Frycz. Wybitny aktor został pożegnany podczas ceremonii państwowej. W uroczystościach uczestniczyła rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata filmu i teatru, m.in. Jan Englert, Krystyna Janda, Jan Klata, Robert Więckiewicz czy Jerzy Radziwiłłowicz. Licznie przybyli też miłośnicy talentu Jana Frycza.
1: No, ogromna strata na pewno, to jest niesamowity ból dla fanów i w ogóle dla kultury aktorów aktorskiej, prawda? To są niesamowite wspomnienia, wielkie role, więc tutaj no, kolejna wielka, ogromna strata.
2: Przykro, ból. Dobrze, ludzie odchodzą i po prostu jest to bardzo przykre.
3: To jest kolejny genialny aktor, którego już nie będzie tutaj z nami.
2: Tak, także strata ogromna.
1: Możemy tylko sobie życzyć w kolejnym pokoleniu tak wielkich, wybitnych aktorów, artystów.
4: Praktycznie człowiek kultury, niesamowity. Przyszłyśmy tutaj z córką pożegnać pana Jana.
3: Słyszę łzy w głosie pani.
4: A to znaczy takie wzruszenie. Daniosła chwila.
5: Chciałem się z panem Janem spotkać, ale nie dane było. Może to z mojej winy, bo mamy wspólnych znajomych i mogłem. No, zaskoczył bardzo tym swoim odejściem pan Janek i bardzo mi było przykro, dlatego przyjechałem pożegnać pana Janka.
3: Czy jest taka rola albo taka cecha pana Jana, którą pan na pewno będzie pamiętał zawsze?
5: Ja myślę, że dla mnie najbardziej taką zapamiętałą rolą pana Janka jest rola w Damie Kameliowej. Uważam, że to duże dzieło i ze wzruszeniem w dniu, kiedy się dowiedziałem o odejściu pana Janka, ze wzruszeniem ogromnym oglądałem kolejny raz pana Janka na ekranie.
6: Nie uwierzy pani, ale przyjechałyśmy aż z Częstochowy. Po prostu naprawdę będzie nam brakowało, bo wspaniały aktor. I już nie mówię, bo każdy mówi, że ślepnąc od świateł, to Oscara powinien dostać. Bo ja też jak go zobaczyłam, mówię, Boże, to chyba nie jest Frycz. To zupełnie inna postać, którą znaliśmy z teatru. Także naprawdę, no bardzo, bardzo szkoda.
3: Ale też tutaj dużo o nim usłyszeliśmy, tak, i to, że on zwraca, tak, uwagę na tych najmniejszych ludzi.
6: Ja nawet miałam takie osobiste spotkanie. No to śmiesznie brzmi, ale to też zapamiętałam, bo byłam kiedyś w Krakowie i idę sobie tak ulicą i patrzę i musiała moja mina. No, aktor na pewno jest każdy przyzwyczajony, że go rozpoznają, że się dziwią. I ja też tak szłam i nagle musiała być taka mina zdziwienia i zaskoczenia, a on mi się tak skłonił, uśmiechnął się. I mi się tak skłonił. No mam ten obraz taki przed oczami właśnie. Jak to się uśmiecha do mnie, tak skłania się. A widziałam go w teatrze tylko, no tylko, aż na kwartę dla czterech aktorów. No to w Krakowie wtedy go widziałam, co z braćmi Grabowskimi grał i z Janem Peszkiem. No
3: to rozumiem, że ten uśmiech pana Jana z Krakowa to pani na zawsze zapamięta.
6: Na zawsze zapamiętam, naprawdę, bo śmiałam się też sama z siebie, bo mówię, Boże, no minę musiałam mieć taką, że zobaczyłam aktora sławnego i on spostrzegł, że ja go tak dojrzałam, że tak powiem, i tak się uśmiechnął, skłonił mi się tak.
0: Usłyszała na Powązkach nasza reporterka Magdalena Greinert. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
7: Radio RMF 24.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje

0: Raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF 24.

0: kosmiczne będzie to zakończenie naszego popołudniowego pasma w RMF24. Europa ma nową drogę w kosmos. ISAR Aerospace, monachijski producent rakiet, skutecznie wyniósł na orbitę 5 małych satelitów po starcie z norweskiego kosmodromu Andøya. Brzmiał ten start, który miał miejsce w weekend. Misja Onward and Upward była pierwszym udanym lotem orbitalnym z terytorium Europy Zachodniej. Był to też niezwykle ważny test ambicji całego kontynentu, aby uniezależnić się w tej dziedzinie od Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz państw Azji. Dla statku kosmicznego o nazwie Spektrum był to drugi lot. Pierwsza próba, przeprowadzona w marcu 2025 roku, zakończyła się niepowodzeniem. A my przypomnijmy, że Europa wysyła od wielu lat satelity w kosmos, ale głównie z kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej. Starty orbitalne odbywały się też z rosyjskiej części Europy. Pierwszy lot orbitalny Spektruma dał Europie dowód, że prywatna firma z kontynentu może samodzielnie zaprojektować, zbudować i wystrzelić rakietę zdolną do dostarczania satelitów na orbitę. Europa powoli uniezależnia się w kwestii branży kosmicznej od Ameryki, choć to w Stanach Zjednoczonych znajduje się firma SpaceX, będąca liderem rynku. Za chwilę w radiu RMF24 fakty, w nich zdecydowanie sprawy przyziemne. Powiemy m.in. o kolejnym zatrzymaniu w związku z aferą Zonda Krypto. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty dotyczące m.in. oszustwa. A więcej na ten temat usłyszycie punktualnie o godzinie 16.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? W radiu RMF 24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
0: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
3: Ogłoszenie RMF 24. Lama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
9: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megafaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Kuba Śliwiński, dziękuję za wspólnie spędzoną część popołudnia i zapraszam na fakty o 16. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
19: Dzień dobry. W Chorzowie Starym płonie złomowisko.
20: Na miejsce pożaru dojeżdżają kolejne jednostki.
19: Problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa.
20: Zderzyły się dwa autoosobowe i ciężarówka.
19: Naukowcy mają twarde dowody, że śmiech to zdrowie.
20: A wieczorem wyczekiwana filmowa premiera.
19: Film o postaci, która swoją charyzmą inspirowała i inspiruje wielu ludzi.
20: Strażacy walczą z dużym pożarem w Chorzowie Starym.
19: Jak informowaliśmy w Faktach pół godziny temu, ogień wybuchł na złomowisku.
20: Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
17: Witamy. Jestem.
20: Aniu,
17: dzień
20: co
17: dobry.
20: Więcej wiadomo?
17: Najpierw paliły się samochody na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Jak powiedział mi rzecznik Chorzowskiej Straży, kapitan Michał Adamek, pożar aut został ugaszony, ale ogień rozprzestrzenił się na halę magazynową, w której znajdują się m.in. opony i części samochodowe. Na miejscu jest około 8 zastępów Straży Pożarnej i kierowane są tam kolejne.
19: Kierowcy, zator na autostradowej obwodnicy Krakowa.
20: Pomiędzy węzłami Kraków, Bieżanów i Wieliczka zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka.
19: Pojazdy blokują lewy pas w stronę Katowic.
20: Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
19: To wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto.
20: Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie tego mężczyzny.
19: A z nami Krzysztof Zasada, który zajmuje się tą sprawą. O co jest podejrzany?
21: Po pierwsze, o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonywać oszustw na szkodę uczestników giełdy kryptowalut. Tak opisała to prokuratora Anna Adamiak.
22: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
21: Kolejny zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, złożył natomiast obszerne wyjaśnienia. Prokurator Adamiak podała też, że nietypowo zdecydowano o zatrzymaniu mężczyzny w weekend, bo były obawy, że ta osoba zamierza opuścić Polskę. Obrońca podejrzanego twierdzi natomiast, że jego klient miał planowy wyjazd do Chin i nie ma mowy o ucieczce.
20: Śmiech to zdrowie. Naukowcy mają nowe, konkretne dowody w tej sprawie.
19: Te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
23: Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Chodzi o terapię konkretnej choroby.
23: Tak, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która dotyka miliony osób na całym świecie, także w Polsce, poważnie utrudnia oddychanie i znacząco obniża jakość życia. Badania przeprowadzone przez naukowców z tureckiej Ankary pokazały, że terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe, a równocześnie przynosi też poprawę ogólnego samopoczucia.
20: Jak to można wytłumaczyć?
23: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
24: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
19: Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego, który powstał z nieznanych dotąd archiwaliów.
20: Jego bohaterem jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
19: Reżyser filmu Artur Wierzbicki zwraca uwagę na to, że ksiądz Jan cieszył się ogromnym szacunkiem wśród młodych ludzi.
25: Można powiedzieć, że on taki stworzył swoisty szpital dla młodych, w którym leczył rany, miał dla nich zawsze czas. Mówił, że o każdej porze dnia nocy mogą przejść do hospicjum, bo on tam mieszkał i się poradzić, wypłakać. Tak, o swoich problemach. No i miał wiele sukcesów na tym polu. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi wyciągnął z nałogów.
20: Dokument w najbliższy piątek trafi do kin.
19: A cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem filmu o Janie Kaczkowskim jest na rmf24.pl.
20: Polecamy też Fakty kulturalne,
19: które na naszej antenie już za pół godziny.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332. AI.
27: Wieczorem niebo nad Wrocławiem częściowo się rozpogodzi. Słupki rtęci wskażą mniej więcej 15 kreskę, a ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie. Jutro rano najpierw będzie słonecznie, jednak później zachmurzenie trochę wzrośnie. Temperatura wyniesie 11 stopni Celsjusza. Po południu znów zrobi się bardziej pogodnie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
28: Tu Radio RMF 24.
29: Marek Łabno, czyli wasz lekarz dyżurny. Witajcie w nowym sezonie mojego programu.
0: Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie. I zamierzam na nie dzisiaj odpowiedzieć, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Podzielę się własną wiedzą i doświadczeniem lekarza rodzinnego, ale też podeprę najnowszymi amerykańskimi badaniami dotyczącymi szczepionki przeciwko grypie. I o opinię poproszę specjalistkę chorób zakaźnych. Posłuchajcie, warto. Jesteśmy razem do 17. Mówisz.

Radio RMF24 i Marek Łabno. Skończył się czas wakacyjnej laby. Mamy wrzesień, czas pełen napięć. Dużą rolę w potęgowaniu tego stresu odgrywa rozpoczynający się za moment sezon infekcyjny. Jesienią wirusy pracują pełną parą i na full zapełniają praktycznie każdą przychodnię. No i wiecie, jak co roku o tej porze wraca pytanie, czy warto się zaszczepić przeciwko grypie? Szybka, jednoznaczna odpowiedź. Bardzo, bardzo warto. Zwłaszcza, że w tym temacie dzieje się ostatnio sporo. Wyobraźcie sobie, szczepionka przeciwko grypie, ale stworzona technologią mRNA. Brzmi trochę jak medycyna przyszłości, a to już się dzieje. Amerykańska FDA, czyli tamtejsza agencja do spraw żywności i leków, zatwierdziła niedawno pierwszą taką nowoczesną szczepionkę przeciwko grypie. Preparat Moderny przeznaczony jest dla osób od 50 roku życia. A co to jest, to mRNA? W klasycznej szczepionce dostarczacie organizmowi odpowiednio przygotowany materiał i układ odpornościowy dzięki temu uczy się rozpoznawać wirusa. Dajecie komórkom instrukcję, żeby przez krótki czas wyprodukowały określone białko wirusa. Układ odpornościowy je rozpoznaje i uczy się na nie reagować, a sama instrukcja później znika. W dużym uproszczeniu, nie przynosicie organizmowi całego przeciwnika. Dajecie mu tylko instrukcję, jak wygląda jego podobizna, żeby mógł się przygotować. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Spokojnie, poczekajcie. mRNA to technologia, a nie magiczne zaklęcie. Ale pierwsze wyniki są naprawdę bardzo interesujące. W dużym badaniu nowa szczepionka wykazała większą skuteczność przeciwko grypie niż porównywalna tradycyjna szczepionka. Ale teraz posłuchajcie, bo będzie najważniejsza część. Grypa ciągle się zmienia. Szczepionki przeciwko niej trzeba regularnie aktualizować. Ta technologia mRNA może w przyszłości pozwolić szybciej projektować i produkować preparaty dopasowane do tego, co aktualnie krąży w powietrzu. Dlatego największą rewolucją może więc okazać się nie samo mRNA przeciwko grypie, ale to, że będziemy potrafili szybciej reagować na zmieniającego się wirusa. W Unii Europejskiej zatwierdzono już szczepionkę mRNA, łączącą ochronę przeciwko grypie i COVID-19, ale dla osób po 50. A teraz ważna kwestia, szczególnie dla osób, które słyszą o tej nowej szczepionce i myślą, to ja poczekam, po co mam się szczepić tą starą, skoro za chwilę będzie ta nowa? Nie, nie, nie. Nie czekajcie na szczepionkę przyszłości, okej? Dziś macie dostępne preparaty, które są przebadane, fajne i zapewniają ochronę. Nowa technologia nie oznacza, że stara w ogóle przestaje działać. Mimo że pierwsza szczepionka mRNA przeciwko grypie to naprawdę ciekawa wiadomość, nie oznacza, że od jutra macie na tacy cudowną ochronę. Wyniki badań niewątpliwie mówią jednak o tym, że być może właśnie teraz zaczyna się nowa era szczepień. Szybszych, łatwiejszych do aktualizowania i łączących ochronę przed kilkoma chorobami naraz. A jeszcze dziś powiem o chorobach, przeciwko którym zdecydowanie warto się szczepić. Bądźcie blisko.

0: Marek Łabno i powakacyjny już lekarz dyżurny. Nawiązujący do tego, co nieuniknione, sezonu infekcyjnego. Dziś mówię o tym, że bez cienia wątpliwości warto się szczepić. A ponieważ mitów wokół tego tematu jest naprawdę wiele, o pomoc w ich rozwiązaniu poprosiłem dr Lidię Stopyrę, specjalistkę chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Pani doktor, czy szczepienia dorosłych w Polsce są naszą piętą achillesową, możemy tak powiedzieć?
1: Możemy tak powiedzieć, dlatego że do niedawna w ogóle szczepienia nie kojarzyły się z dorosłymi, szczepienia potocznie kojarzyły się tylko i wyłącznie z dziećmi. Tak naprawdę dopiero od kilku lat mamy taką sytuację, że została usystematyzowana kwestia szczepień dorosłych, zostały wydane programy szczepień ochronnych dla dorosłych przez Towarzystwa Naukowe, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Wakcynologii. I w tym momencie jest szeroki dostęp do tej wiedzy, na co dorośli powinni się szczepić.
0: Co najbardziej zaniedbujemy? Grypę, krztusiec, pneumokoki, półpasiec, a może COVID?
1: Dużo szczepień dorosłych w Polsce jest zaniedbanych. To, co jest najbardziej takie zaskakujące, to jest zaniedbywanie szczepień przeciwko grypie. Mhm. Natomiast na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie. Powikłania grypy, z jakimi hospitalizujemy dzieci, to są zapalenia płuc, to są zapalenia mięśni w przebiegu grypy, takie, że dzieci przestają chodzić. Natomiast oczywiście najgroźniejszym powikłaniem jest zapalenie mięśnia sercowego i tak naprawdę co roku w trakcie epidemii grypy są zgony takie bezpośrednie z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o dorosłych, no to jest znaną kwestią to, że po epidemii grypy mamy epidemię zawałów i udarów. Mimo tej wiedzy wyszczepialność przeciwko grypie jest na poziomie kilku procent tak naprawdę w Polsce.
0: Słuchajcie, kochani, dlatego to jest prosty temat. Gorąco was zachęcamy do tego razem z panią doktor, żebyśmy się szczepili przeciwko tej grypie. Wszyscy, zwłaszcza, że populacja osób dorosłych ma to szczepienie płatne tylko 50%, a dzieciaki i osoby starsze mają te szczepienia bezpłatne, więc być może to też będzie zawsze jakiś dodatkowy argument. Wyszczepialność przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi nie jest taka, jak powinna być.
1: Dzieci są objęte szczepieniami przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w ramach programu szczepień ochronnych obowiązkowemu. Mamy kilka dawek szczepień do 18 roku życia, natomiast później dorośli powinni się szczepić co 10 lat. Rzeczywiście mamy grupę takich osób, które nie wiedzą o tym, że ta odporność wygasa i co 10 lat powinni się doszczepić. Natomiast nasza codzienność jest taka, że to praktycznie na każdym dyżurze zdarza się dziecko, które uległo zranieniu, rana została zabrudzona ziemią, bo najczęściej te zranienia się odbywają w plenerze i jest ryzyko tężca. Natomiast jeśli chodzi o krztusiec, to mamy czy końcówkę tak naprawdę w tej chwili, ale epidemii krztuśca. Ostatnie 2-3 lata to była olbrzymia liczba zachorowań na krztusiec, wynikająca między innymi z tego, że utraciliśmy odporność populacyjną właśnie w związku z tym, że zmniejszona została ilość osób zaszczepionych.
0: Moim i waszym gościem jest dr Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Już za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy o szczepieniach.

0: mama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
5: Incoming!
4: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. A.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Po reklamie.
14: A teraz zapraszam na fakty RMF FM o 16.30.
15: Prawo i Sprawiedliwość złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska.
16: Miałoby ono polegać na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto.
15: Chodzi o wystąpienie szefa rządu z mównicy sejmowej w ostatni piątek, tuż przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
16: Szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl.
15: To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu.
16: W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem.
15: Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
17: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom łatwi dojazd.
18: Bardzo jest potrzebny.
19: Wyczekiwany?
18: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta. Na pewno tak.
20: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
16: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha.
15: Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
16: Jutro na termometrach w Polsce nawet 30 stopni, w środę nawet 33.
21: Nie mogę się doczekać.
15: Czekacie na powrót upałów, czy nastrajacie się już na jesień?
16: No to zapytamy w faktach o 17.00.
0: To są fakty kulturalne.
15: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Zaczniesz od ostatniego pożegnania Jana Frycza.
5: Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora odbyły się dziś na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uczył mnie, że nic nie jest nam dane na zawsze, mówił Jan Englert. Byłeś nie do podrobienia, dodawał Mikołaj Grabowski.
13: Jaśku, jeżeli w listopadzie mieliśmy grać kwartę, ale ty opuściłeś swoje krzesło i nie stawisz się na spektakl. Boli bardzo to zniknienie twoje. Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny i otoczyła go cisza.
5: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. W piątek do kin trafi Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego. Bohaterem tego filmu jest zmarły 10 lat temu charyzmatyczny duchowny, bioetyk i założyciel Puckiego Hospicjum.
19: Tak staraliśmy się, żeby to nie był pomnik, żeby to nie była hagiografia, żeby pokazać bohatera prawdziwego z krwi i kości ze wszystkimi jego słabościami, również wątpliwościami, załamaniami. W tym znalezionym materiale udało się takiego Jana pokazać, ale to, że materiał jest taki różnorodny, to jest zasługa też samego bohatera.
5: Moja rozmowa z reżyserem Arturem Wierzbickim jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Te zaczynamy na wrocławskim lotnisku. Port rusza z kolejnym etapem rozwoju infrastruktury pasażerskiej, z którym w zapomnienie mają odejść limity płynów i wyciąganie elektroniki. W lutym ma rozpocząć się montaż nowoczesnych skanerów, które nie tylko zwiększą komfort podróżnych przechodzących kontrolę bezpieczeństwa, ale pozwolą też na szybszą obsługę większej ich liczby. Skanery CT wykorzystują technologię tomografii komputerowej, pozwalającą stworzyć szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości bagażu podręcznego, tłumaczy RMF 24 Wrocław prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara.
23: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa. To także większy komfort dla pasażerów, bo nie będą musieli wyciągać ze swoich toreb, z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych i będą mogli także większe butelki, większe pojemniki z płynami zabierać na pokład samolotu.
22: Obecnie dodajmy, przepustowość strefy kontroli wynosi około 1400 pasażerów na godzinę. Po wdrożeniu nowej technologii wynik ten wzrośnie o co najmniej 40%, przekraczając 2000 pasażerów na godzinę. Jak smakuje współczesny Wrocław? Odpowiedzi na to pytanie ponownie poszukają szefowie kuchni, którzy wezmą udział w trzeciej edycji kulinarnego Grand Prix Wrocławia. Ta właśnie wystartowała, a miasto na zgłoszenia od szefów czeka do końca września. Kulinarne Grand Prix Wrocławia odbędzie się w trzech kategoriach: Fine Dining, Comfort Food i Bistro. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie autorskiego dania głównego, inspirowanego hasłem Wrocławski Twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Jury, w którym zasiądą eksperci z polskiej i zagranicy, wybierze od 2 do 3 finalistów w każdej kategorii. Nagrodą główną jest 10-dniowy staż w hiszpańskiej restauracji Quatre Molins, wyróżnionej gwiazdką Michelin. Wśród pozostałych nagród są wielofunkcyjne roboty kuchenne oraz nagrody finansowe w wysokości 5000 zł. Zwycięzców kulinarnego Grand Prix Wrocławia poznamy 21 października podczas wielkiego finału w sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza. Słuchacie faktów o 16.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz prawdziwa gratka dla rozkochanych w 10 Muzie, ale też w historii. Zapewne orientujecie się, że zdjęcia do uznanego przez krytyków filmu pod tytułem Ojczyzna były kręcone m.in. w Głoszczu. I to właśnie tam odbędzie się specjalny pokaz produkcji, o którym dowiedział się Piotr Paszkowski.
24: 19 września o godzinie 17 będzie można zwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Głoszczu. 2 godziny później w dawnym kościele ewangelickim rozpocznie się projekcja obrazu. Tuż po niej zaplanowano spotkanie ze scenografami. Bilety sprzedaje Dolnośląskie Centrum Filmowe.
22: Na tej ciekawostce od Piotra kończymy. Fakty RMF 24 Wrocław wracają już za niecałą godzinę, a w nich o kolejnym kroku w stronę wyczekiwanego tramwaju na Jagodno. Do usłyszenia.

0: ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne, które pani doktor faktycznie obserwowała, i chciałbym tutaj podkreślić w tym pytaniu, czy z pani perspektywy były one częste i czy były zagrażające życiu dziecka?
1: Poważne niepożądane odczyny poszczepienne to jest absolutnie kazuistyka, czyli to jest sytuacja, która jest wyjątkowo, wyjątkowo rzadka. Z perspektywy na przykład naszego oddziału, gdzie hospitalizujemy zarówno dzieci z chorobami zakaźnymi, przeciw którymi normalnie wykonujemy szczepienia, natomiast te dzieci, które do nas trafiają z tymi chorobami, to są dzieci generalnie nieszczepione. Hospitalizujemy również dzieci z niepożądanymi odczynami po szczepieniach, oczywiście tymi najcięższymi, dlatego że one wymagają hospitalizacji. Więc taki odczyn, który byłby ewidentnie po szczepieniu, to się zdarza raz na kilka lat, ja mogę powiedzieć, podczas gdy corocznie przyjmujemy ponad 1000 dzieci, które znajdują się w szpitalu, są hospitalizowane z powodu tego, że się nie zaszczepiły. Większość dzieci, które przyjeżdżają z podejrzeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego, na przykład z gorączką czy z jakimiś poważnymi objawami, okazuje się, że związek ze szczepieniem jest tylko koincydencją, to znaczy rzeczywiście dziecko było 2 czy 3 dni wcześniej szczepione, natomiast gorączkę ma na przykład z powodu infekcji dróg moczowych czy z powodu zupełnie innej choroby, która w trakcie tego pobytu jest diagnozowana. Przed szczepieniem pacjent jest badany przez lekarza, ale wtedy jeszcze jakby objawów żadnych nie ma, natomiast za 2-3 doby może na przykład mieć zapalenie ucha środkowego czy infekcję dróg moczowych, zaczyna gorączkować i to nie ma oczywiście żadnego związku ze szczepieniem.
0: Mam pacjenta w swojej przychodni, który bardzo często ma zapalenie ucha środkowego. I ostatnio ten chłopczyk przyszedł do mnie do przychodni ponownie i niestety nie był zaszczepiony przeciwko pneumokokom. I mama się pyta, co ja mogę zrobić dla tego dziecka? Niech mi pan powie, co ja mogę zrobić, żeby ono tak nie chorowało. A ja im poinformowałem, że szczepienie przeciwko pneumokokom wcale nie chroni tylko i wyłącznie przeciwko zapaleniu płuc, ale również przeciwko uchu środkowemu. I to była wiadomość, która już kilka razy moich pacjentów i ich opiekunów czasem zdziwiła, czasem wręcz zszokowała.
1: Tak, szczepienie nas chroni generalnie przed inwazyjną chorobą pneumokokową, więc też przede wszystkim przed właśnie zapaleniem ucha środkowego, też przed zapaleniem płuc, no i zapaleniem opon sepsą. To, co ja ze swojej praktyki mogę powiedzieć takiego, co zaskakuje rodziców, natomiast mnie zaskakuje, że to zaskakuje rodziców, to są sytuacje takie, że rodzice myślą, że pewnych chorób nie ma.
0: Na
1: przykład polio. Po co my szczepimy przeciw polio, jak polio nie ma? Po co my szczepimy przeciw błonicy, jeżeli błonicy nie ma? Sepsa meningokokowa, no to gdzieś tam no rzeczywiście jakieś ktoś tam kiedyś słyszał, ale to jest wyjątkowa rzadkość i ich dziecko to na pewno nie spotka. I w momencie na przykład, jak się okazuje, że taka ciężka choroba się zdarzyła gdzieś w najbliższym otoczeniu, to wtedy dopiero zaczynają się szczepić. Ja pamiętam taką sytuację sprzed lat, kiedy zmarło dziecko, to było 7-letnie dziecko, z powodu sepsy meningokokowej. I wtedy to był taki okres, gdzie po przerwie dziecko nie wróciło do szkoły, nie wróciło do pierwszej klasy i nagle do nas do szczepienia się zgłosiło kilkaset dzieci. Nam zabrakło szczepionek, bo w ogóle nie przewidzieliśmy, że w ciągu kilku dni tylu będzie chętnych do szczepień, bo w momencie, jak ich to dotknęło, jak zobaczyli, jak to wygląda, jak zobaczyli też, poznali tą sytuację, co to się stało, dotarło do nich, że rzeczywiście to jest sprawa rzadka, natomiast każdego może spotkać i w bardzo prosty sposób możemy się uchronić właśnie poprzez szczepienie.
0: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Moim waszym gościem była doktor Lidia Stopera, specjalista chorób zakaźnych ze Szpitala Żeromskiego w Krakowie.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe.

0: odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.

0: RMF24 i Marek Łabno. Wciąż pozostajemy w temacie szczepień, bo przecież sezon infekcyjny przed nami. Było o grypie, więc teraz chcę wam wymienić kilka innych szczepień, o których naprawdę warto, żebyście pomyśleli. Na pierwszy ogień leci krztusiec. To choroba, którą wielu z was kojarzy przede wszystkim z dzieciństwem. Ale krztusiec wraca i robi się z niego coraz większy problem epidemiologiczny. Jednym z powodów jest, dokładnie tak jak myślicie, spadek wyszczepialności. Uwaga, uwaga! Dorośli też powinni o nim pamiętać. Dawka przypominająca jest zalecona co 10 lat. Jest to szczególnie ważne dla osób mających kontakt z małymi dzieciakami, pracowników ochrony zdrowia czy kobiet w ciąży. Dlaczego? Krztusiec potrafi być strasznie męczący. Zaczyna się niewinnie. Trochę jak zwykła infekcja dróg oddechowych. Katarek, kaszelek, stan podgorączkowy. A potem napady super silnego, utrzymującymi się tygodniami kaszlu. Takiego, po którym człowiek może mieć problem ze złapaniem oddechu. Teraz pneumokoki. Pneumokok. Szczerze, ta nazwa nie brzmi szczególnie groźnie. Bardziej jak postać z uniwersum Wiedźmina. Tymczasem zakażenia mogą prowadzić m.in. do zapalenia płuc, sepsy czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. I tutaj szczególnie powinniśmy pomyśleć o osobach starszych oraz o tych, które mają określone choroby przewlekłe albo inne czynniki zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Kolejny temat? RSV. I tutaj macie wirusa, o którym jeszcze kilka lat temu przeciętny człowiek niewiele wiedział, a dziś coraz częściej o nim słyszymy. Szczepienia przeciwko RSV mają szczególne znaczenie dla osób starszych, dla pań w ciąży, no i w odpowiednich sytuacjach ochronę najmłodszych dzieci. Konkretne wskazania zależą od wieku, sytuacji zdrowotnej i aktualnych zaleceń. I na koniec mój osobisty faworyt – półpasiec. Nazwa brzmi może niewinnie, ale wirus ospy wietrznej i półpaśca po przebyciu ospy pozostaje w waszym organizmie na całe życie. Uśpiony siedzi sobie w zwojach nerwowych i może po wielu, wielu latach ponownie się uaktywnić, właśnie jako półpasiec. No i to potrafi boleć naprawdę konkretnie. Co ważne, ból neuropatyczny, czyli właśnie ten częsty ból popółpaścowy, może utrzymywać się długo, jeszcze w ogóle już po zniknięciu tych pęcherzyków, czyli tych zmian skórnych przy półpaścu. Na szczęście mamy szczepienie. Jeśli po wakacjach robicie sobie listy rzeczy do ogarnięcia, dentysta, badania, przegląd auta, napiszcie do niej jeszcze jedną rzecz. Sprawdzenie kalendarza szczepień albo rozmowa z waszym lekarzem rodzinnych o tym, przeciwko czemu warto się szczepić. Obiecujecie, że zrobicie to za tydzień, kiedy usłyszymy się po raz kolejny? Trzymam was za słowo.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Po reklamie.
7: Pewne w życiu są dwie rzeczy. Sezon infekcyjny i fakty w RMF FM. Teraz zapraszam na te o godzinie 17 i dziękuję za dziś. Marek Łabno, do usłyszenia za tydzień.

0: Ważne apele do mieszkańców okolic płonącego złomowiska w Chorzowie Starym.
1: Proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
0: Chodzi o granatnik, który wybuchł w jego gabinecie.
1: Donald Trump ma porozmawiać z Wołodymirem Zełenskim i Władimirem Putinem.
0: Czy te telefoniczne połączenia odmienią losy wojny? Już około 70 strażaków gasi pożar złomowiska w Chorzowie Starym.
1: Miasto apeluje do mieszkańców pobliskich domów o nieotwieranie okien.
0: W Faktach ponownie śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Jestem.
0: Aniu, czy jest jakieś zagrożenie dla ludzi?
2: Ogień nie rozprzestrzenia się teraz poza halę magazynową na złomowisku, ale gęsty dym może być szkodliwy. Dlatego miasto zaapelowało do osób znajdujących się w promieniu około 2 kilometrów od miejsca pożaru o zamknięcie okien, pozostanie w budynkach, unikanie przebywania na zewnątrz do odwołania. Na miejscu jest już mobilne laboratorium, które będzie badać skład powietrza. Nikt w tym pożarze nie został poszkodowany.
1: Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na rmf24.pl. Ruszył w końcu proces generała Jarosława Szymczyka, byłego szefa policji.
0: Wcześniej jego rozpoczęcie było odraczane aż 10 razy.
1: Chodzi o sprawę sprzed 4 lat, gdy w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik, który generał miał dostać w prezencie od ukraińskich służb.
0: W sądzie był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak przebiegała pierwsza rozprawa?
3: Szczegóły nie zostały przedstawione dziennikarzom, bo proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a tak prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa uzasadniała powodu tajnienia procesu.
4: Z uwagi na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać niejawne.
3: Prokurator dodała, że akt oskarżenia został odczytany generałowi Szymczykowi. Chodzi m.in. o posiadanie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia życia dla policjantów. Pierwsza rozprawa trwała prawie 4 godziny. Nie wiadomo, czy generał składał wyjaśnienia, bo ich treść jest niejawna.
5: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić.
3: Tylko tyle powiedział po wyjściu z rozprawy generał Jarosław Szymczyk. W grudniu kolejna rozprawa.
1: Prezydent USA Donald Trump ma zadzwonić dziś do przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymira Zełenskiego.
0: W Faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle,
6: kłaniam się.
0: Jaka ma być kolejność tych rozmów?
6: Trump ma najpierw porozmawiać z Putinem, a następnie z Zełenskim po otrzymaniu raportu od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, czyli swoich specjalnych wysłanników z ich rozmów w Moskwie i Kijowie. Jeśli Trump rzeczywiście dziś zadzwoni do obu przywódców, może to być najważniejszy moment tej amerykańskiej inicjatywy. Od miesięcy Trump będzie miał już informacje z obu stolic i będzie mógł sprawdzić, czy jest przestrzeń do dalszych negocjacji, komentują media w USA. Mówi się też o nagłym przyspieszeniu.
1: No, oficjalny powód tego przyspieszenia to zbliżająca się zima, a co za tym idzie, trudne warunki na froncie.
0: Ale komentatorzy zwracają uwagę na coś zupełnie innego.
6: Tak, Trump potrzebuje sukcesu przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W środę prezydent USA oficjalnie rozpocznie przedwyborczą kampanię wspierania republikanów. Sondaże poparcia dla Trumpa są poważnym obciążeniem dla republikanów, którzy mogą stracić kontrolę na Kapitolu. Gdyby mu się udało doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego, nawet czasowego, mogłoby to w jakiś sposób poprawić notowania i zwiększyć szanse republikanów.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Od jutra wracają upały.
0: W powietrzu czuć już w ostatnich dniach jesień, a tu taka niespodzianka.
8: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
9: Pogoda akurat dopisuje. I w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie, aktywnie spędzać czas.
10: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
11: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa.
0: Niestety upały miną po 2 dniach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
13: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie, z temperaturą na poziomie 11 stopni Celsjusza. Przed południem na niebie pojawi się trochę więcej chmur, jednak padać nie powinno. Po południu znów się rozpogodzi, a temperatura odczuwalna podskoczy do maksymalnie 31 stopni Celsjusza. Aż do wieczora niebo pozostanie już bezchmurne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332. Radio RMF 24.
14: Złośliwi nazywają ją ludzką drukarką. Kim naprawdę jest najbardziej oddana współpracowniczka prezydenta USA? Dziś w Radiu RMF 24 o Natalie Harp. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.

0: Słuchacie radia RMF 24, czas na wszystkich ludzi Trumpa. Ja się nazywam Andrzej Kochut i jak co tydzień zapraszam Was za kulisy amerykańskiej administracji. Ale dzisiaj trochę inaczej, bo o ciekawych relacjach łączących doradczynię Donalda Trumpa i prezydenta właśnie.
1: Trzeba przyznać, że zostawianie liścików w publicznej przestrzeni o treści na przykład "jesteś wszystkim, co dla mnie ważne" to szczególny dowód oddania wobec własnego szefa. A było tego więcej, nigdy nie chcecie zawieść, chce ci sprawić radość. Takie listy znalazły się w bezpośredniej bliskości Donalda Trumpa, co nawet jak na jego administrację wyjątkowo wręcz lojalną na tle poprzednich, no trzeba przyznać, jest dosyć niezwykłe, a przecież mówimy o administracji, gdzie jej każdy przedstawiciel w swoich telewizyjnych czy internetowych wywiadach zdecydowanie broni prezydenta. Mówimy o administracji, gdzie na posiedzeniach rządu poszczególni członkowie gabinetu zajmują się wychwalaniem głowy państwa. Mówimy wreszcie o administracji, gdzie niektórzy sekretarze zdecydowali się na wywieszenie podobizny swojego szefa na fasadzie własnych departamentów. Ale tego rodzaju liściki, podobno nawet wyjątkowo wobec Trumpa lojalna szefowa personelu Białego Domu, była tym faktem zaskoczona. Autorką tych niezwykłych wyznań jest Natalie Harp, czyli doradczyni i bliska współpracowniczka prezydenta Donalda Trumpa, która przez te ostatnie kilkanaście miesięcy pozostawała w cieniu najważniejszych postaci tej administracji, takich jak Marco Rubio, jak Pete Hegseth, jak Robert Kennedy Jr. Ona sama nie brylowała w telewizjach, nie brylowała w mediach społecznościowych. Akurat jeżeli chodzi o telewizję, to pewne doświadczenie ma, o czym jeszcze sobie dzisiaj opowiemy. Pozostawała w cieniu, nie objęła żadnej istotnej funkcji w samej administracji, a jednak miała ogromny wpływ na tą prezydenturę i dlatego warto o niej porozmawiać. Osobiście zwróciłem na nią uwagę podczas sceny, o której już kiedyś w tym cyklu opowiadałem. Chodzi o 2024 rok, sierpień, konwencja Partii Demokratycznej. Kamala Harris właśnie zostaje oficjalnie ogłoszona kandydatką demokratów. No i występuje właśnie podczas konwencji. Jest taki moment tego wystąpienia, kiedy wiele razy powtarza słowo "dziękuję". Oglądamy tą sytuację z perspektywy pokoju, w którym siedzi Donald Trump i jego najbliżsi współpracownicy, którzy konwencję demokratów oglądają na ekranie telewizora. No i Donald Trump, widząc co się dzieje, komentuje: zbyt wiele tych "dziękuję", powiedziała to chyba 35 razy. I kiedy Donald Trump to mówi, natychmiast siedząca obok niego blondynka przekuwa tą wypowiedź w tweeta czy post w mediach społecznościowych, który wyrusza w świat. Za chwilę Trump zastanawia się, ile osób właściwie ogląda konwencję Partii Demokratycznej i znów ta sama blondynka poszukuje błyskawicznie odpowiedzi, dopytuje ludzi siedzących wokół, szuka tej informacji w sieci. To właśnie Natalie Harp, ale przyznam, że wtedy, kiedy to oglądałem to dosyć pobieżnie, jako jedną z wielu rzeczy, która gdzieś w trakcie kampanii się pojawiła. Myślałem, że ta blondynka przy Donaldzie Trumpie to być może Caroline Leavitt, potem przyjrzałem się jej bliżej, uznałem, że to nie jest ta twarz i wtedy właśnie po raz pierwszy nazwisko Natalie Harp gdzieś w okolicach tej drugiej kadencji Trumpa stało się widoczne. Widoczne, choć absolutnie nie pierwszoplanowe. Bo o Natalie Harp zrobiło się głośno dopiero w ostatnich tygodniach. Najpierw za sprawą książki. Maggie Haberman i Jonathan Swan, amerykańscy dziennikarze, opublikowali książkę o tytule Regime Change, która opowiada o pierwszym roku prezydentury Trumpa i właśnie w tej książce znalazła się ta historia o listach, o której wspomniałem na początku tego odcinka, o liścikach, które Natalie Harp pozostawiała prezydentowi. Natomiast ten wybuch zainteresowania osobą Natalie Harp spowodował senator John Ossoff, czyli człowiek, który właśnie walczy o reelekcję w Georgii. Podczas jednego ze swoich wieców Ossoff, który być może przymierza się do kandydowania na prezydenta w 2028 roku, a przynajmniej wiele osób mówi o nim jako o takiej obiecującej młodej gwieździe demokratów, która może w tym kierunku pożeglować. Otóż Ossoff postanowił zaatakować bezpośrednio Donalda Trumpa i stwierdził, że prezydent na obecnym etapie wcale nie chce wykonywać swojej pracy głowy państwa. Chciałby tylko budować nowe sale balowe oraz latać swoim podniebnym pałacem ofiarowanym mu przez Katarczyków wraz z Natalie. W wypowiedzi Ossoffa był jeszcze jeden element. Nie tylko doczepił się do tego Boeinga, którego Trumpowi ofiarowali Katarczycy, by służył jako Air Force One, bo to rzeczywiście rodzaj latającego pałacu, ale także stwierdził, że jest to pałac prawdopodobnie niezabezpieczony. To oczywiście aluzja do tego, co obserwowaliśmy kilka tygodni temu, kiedy Donald Trump musiał opuścić Turcję po szczycie NATO. Okazało się, że ten jego nowy samolot może nie być odpowiednio zabezpieczony. Miał opuścić kraj starym Air Force One, a ostatecznie, ta historia była zresztą w mediach szeroko relacjonowana, przemieścił się z tego samolotu w kontenerze na catering do innej maszyny i po kryjomu wyleciał z Turcji. To oczywiście do pewnego stopnia potwierdza tą tezę przedstawioną przez Ossoffa. Boeing, którego Trumpowi ofiarowali Katarczycy, jest do pewnego stopnia zabezpieczony, ale te zabezpieczenia nie są jeszcze w pełni gotowe. Natomiast jeśli chodzi o latanie wraz z Natalie, to również aluzja do tamtej podróży, bo Trump poleciał inną maszyną, nie Air Force One, i towarzyszyło mu bardzo wąskie grono współpracowników, w tym rzeczywiście Natalie Harp. No i za sprawą tej wzmianki Ossoffa o Natalie Harp zrobiło się naprawdę głośno. Jej osobą zajęły się nie tylko największe media amerykańskie, ale również inne media na całym świecie. Do tej pory mało widoczna współpracowniczka Donalda Trumpa znalazła się w centrum uwagi. Wszyscy zadawali sobie pytanie, kim właściwie jest ta kobieta, no bo jeżeli na pokładzie tego starego Air Force One, o którym wszyscy myśleli, że właśnie w nim Donald Trump wylatuje z Turcji, mogli pozostać Marco Rubio czy Scott Bessent, i to pomimo, że ten samolot przecież mógł paść ofiarą ataku, a przynajmniej mógł się stać celem tego ataku, a nie mogła na pokładzie tego samolotu lecieć Natalie Harp, ona akurat musiała być z prezydentem, no to przyznacie, trzeba zadać pytanie, kim ona właściwie jest. A o tym, dlaczego Natalie Harp ostatnio wzbudza takie kontrowersje, opowiem już za chwilę.
2: Radio RMF 24.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To są wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24, przy mikrofonie Andrzej Kochut i czas dziś na kontrowersyjną doradczynię Donalda Trumpa, czyli Natalie Harp. Natalie Harp po raz pierwszy objawiła się szerszej amerykańskiej publiczności w 2019 roku, a więc podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, a objawiła się w bardzo szczególnym miejscu, bo w telewizji Fox News twierdziła mianowicie, że Donald Trump uratował jej życie. Natalie Harp opowiadała, że cierpiała na raka kości i z tej choroby udało jej się wyzwolić, udało się jej wyleczyć dzięki Donaldowi Trumpowi, który rozszerzył tak zwane prawo do próby. O co chodzi? Jeszcze za czasów Baracka Obamy wprowadzono przepis, który mówił, że osoby w stanie terminalnym, osoby umierające mają prawo skorzystać z terapii, z leków, które przeszły już wstępne testy, ale nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Federalną Agencję zajmującą się dopuszczaniem leków na rynek. W 2018 roku Donald Trump zdecydował się rozszerzyć to prawo, tak aby z tych nie do końca sprawdzonych jeszcze leków mogli korzystać nie tylko umierający, ale także osoby bardzo poważnie chore i z drugiej strony, aby do takiego właśnie wyjątkowego użycia dopuścić nie tylko leki, które przeszły pierwszą fazę testów, ale także takie, które jej jeszcze nie przeszły. Kto chce eksperymentować, a jego sytuacja jest bardzo poważna, niech ma do tego prawo. No i Natalie Harp stwierdziła, że właśnie ta zmiana spowodowała, że żyje dalej i że zawdzięcza to życie właśnie Donaldowi Trumpowi. Dziennikarze przedstawiali później wątpliwości, czy wszystkie fakty w historii przedstawionej przez Natalie Harp się zgadzają. Twierdzili mianowicie, że jej leczenie rozpoczęło się jeszcze przed wprowadzeniem przez Trumpa zmiany w przepisach, a także, że leki, z których korzystała, wcale nie były aż tak eksperymentalne, były już właściwie dopuszczone do użytku, choć ta data wprowadzenia ich na rynek była odległa jeszcze o kilka miesięcy. Ale niezależnie od tego, Donaldowi Trumpowi ta historia bardzo przypadła do gustu. Do tego stopnia, że w 2020 roku podczas konwencji Partii Republikańskiej Natalie Harp została poproszona o zabranie głosu, oczywiście po to, by mogła opowiedzieć, jak wspaniale na jej życie wpłynął Donald Trump. No i to wystąpienie na konwencji Partii Republikańskiej było już trampoliną do dalszej kariery w jej wypadku medialnej. Bo 2020 rok to też bardzo specyficzny moment po tej prawej stronie amerykańskich mediów. Otóż Fox News buduje sobie nieco większy dystans wobec Donalda Trumpa, który wtedy szaleje podczas konferencji covidowych, który twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Fox zaczyna się obawiać, że to negatywnie wpłynie na ich biznes i postanawia jednak przesunąć się od Trumpa nieco w kierunku centrum. Nie wszystkim się to podoba. Najzagorzalsi zwolennicy Trumpa są z tego wyraźnie niezadowoleni, no i w ten sposób pojawia się miejsce dla innych mediów. Korzystają z tego przede wszystkim dwie telewizje. Jest to Newsmax oraz OANN, One America News Network. No i właśnie w tej drugiej stacji zatrudnienie znajduje Natalie Harp. Ale jak to się stało, że Harp w ogóle trafiła do administracji Donalda Trumpa? O tym po chwili przerwy.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.
9: Decyzja komisji jest rekomendacją, a ostateczną decyzję podejmie Europarlament w przyszłym tygodniu w głosowaniu na sesji w Strasburgu.
8: W popołudniowej rozmowie w RMF FM spotkamy się z posłanką Pauliną Matysiak.
9: Prowadzący Grzegorz Sroczyński pytać będzie m.in. o to, dlaczego nie ma politycznej woli, by odrzucić weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
8: Zapraszamy o 18.
9: Od porównania Nowej Huty do bułgarskiego miasta Dmitrijgrad.
8: Przez pamięć o ofiarach gestapo, aż po spojrzenie na Kraków z perspektywy Japonii.
9: Muzeum Krakowa rusza z jesienną ofertą pełną nowości.
8: Od czwartku w Alei Róż zobaczymy m.in. wystawę plenerową opowiadającą historię wzajemnych kontaktów Nowej Huty ze swoim bułgarskim odpowiednikiem.
10: Jak wyglądały poszczególne etapy ich powstawania. No, Nowa Huta szybko stała się częścią Krakowa, ale no, będziemy porównywać właśnie etapy jej rozwoju razem z rozwojem Dmitrowgradu. Będziemy mówić także o architektach, którzy działali w obydwu miastach, o tym, jak Nowa Huta i Dmitrowgrad były wykorzystywane w propagandzie w Polsce i w Bułgarii.
9: Mówił kustosz Muzeum Nowej Huty Piotr Kapusta.
8: Wernisaż w Alei Róż w czwartek o 17.
11: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
12: Dzień dobry, rząd mówi wprost. Na razie nie ma szans na ratunek przed drogimi paliwami. Nie będzie obniżki VAT-u ani akcyzy.
13: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować.
12: Tak otwarcie, no i bez pozostawiania złudzeń, przyznał w studiu RMF FM minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, że teraz cena benzyny w wielu miejscach przekracza 7,80 zł, a diesla 8,60. Teraz nic tu nie pomoże, no ale może... jakiejś przyszłości. Podatki na paliwa da się obniżyć, mówi minister, jeżeli równolegle wprowadzi się jakiś podatek od Orlenu i innych bogatych firm paliwowych.
13: Pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków,
12: mówi minister Motyka.
13: Na jesieni będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu.
12: Dopiero na jesieni.
13: Zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje. To miną miesiące.
12: Tak, minister studzi oczekiwania, no i od razu rozkłada ręce. Czyli na razie tankowanie jest drogie, drogie pozostanie. Jak twierdzą analitycy, może być nawet jeszcze droższe. I paliwa będą droższe pomimo taniejących nieco walut. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,02 zł.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Daniel Chawryleniak, kłaniam się. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia, a w nich na początek kolejny krok w stronę długo wyczekiwanej przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska inwestycji, jaką z pewnością jest tramwaj na Jagodno. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt wyniesienia linii kolejowej nad ulicę Bardzką. Obecny układ torów uniemożliwia bezkolizyjny przejazd projektowanego tramwaju, ale wkrótce ma to być przeszłość. O harmonogramie pracy opowiedział RMF 24 Wrocław Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu Polskich Linii Kolejowych do spraw przygotowania tej inwestycji.
14: Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
0: Przypomnijmy jeszcze, że zakładany przez miasto termin uruchomienia tramwaju na Jagodno to koniec 2029 roku. Uwaga mieszkańcy, teraz o ważnej zmianie w korespondencji z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Dziś zlikwidowana została skrzynka zdium @zdium.wroc.pl. Od teraz pozostają nam trzy możliwości kontaktu ze zdiumem. Przez platformę e-doręczenia, pocztą tradycyjną na adres zarządu przy ulicy Długiej 49 albo osobiście w biurze obsługi klienta, które również znajduje się pod wskazanym wyżej adresem. Jednocześnie zdium przekazał, że nadal do dyspozycji mieszkańców pozostaje adres dyspozytorski zgłoszenia@zdium.wroc.pl bez polskich znaków, ale ten, przypominamy, jest przeznaczony do zgłaszania usterek drogowych na wrocławskich ulicach. Dodatkowo zarząd na swojej stronie internetowej uruchomił formularz kontaktowy, poprzez który możecie przesyłać pytania i wnioski najczęściej powtarzające się w korespondencji z urzędem. W faktach RMF 24 Wrocław o 17.30 teraz zaglądamy do Macieja Sasa, który przygotowuje program Wrocławski Wieczór. Dzisiaj podobno w wersji filmowej. Z kim i o czym będziesz rozmawiał?
15: Mowa będzie o wrocławskiej fabryce celuloidowych snów, czyli naszej wytwórni filmów fabularnych, a naszym przewodnikiem po jej historii i współczesności stanie się jej dyrektor Robert Banasiak. Jak on sam mówi, we Wrocławiu swoje wielkie kariery zaczynali najwięksi nasi filmowcy, jak chociażby Andrzej Wajda.
16: Wielu takich jak Hans Chęciński czy Lenartowicz właśnie to są ci liderzy, którzy zrealizowali u nas po kilka czy kilkanaście filmów, czyli bardzo lubili Wrocław.
15: Będziemy też mówić o tym, kto dzisiaj kręci filmy we Wrocławiu i dlaczego tak wielu twórców lubi wracać do naszej wytwórni filmów fabularnych.
0: No to same ciekawostki. Jak zawsze zapraszamy na Wrocławski Wieczór w RMF 24 Wrocław już po godzinie 21, a kolejne fakty już za niecałą godzinę. Również bądźcie z nami.
17: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: trwa jednak bardzo długo, a to, dlaczego znika z anteny OANN, trochę mówi o tym, jakie wówczas panowały warunki na amerykańskim rynku medialnym, jak trudno też czasami o jakieś istotne zmiany w hierarchii. Otóż OANN może trafiać do swoich odbiorców w 2020 czy 2021 roku przede wszystkim dzięki platformie DirecTV, która ma ponad 10 milionów subskrybentów i dzięki której właśnie można OANN oglądać. Ale ta sprawa powiązania OANN z DirecTV, a także fakt, że właśnie umowa z tą platformą jest kluczowa dla finansowego istnienia OANN, staje się wiedzą publiczną za sprawą jednego z zeznań w czasie sprawy sądowej i wywołuje presję ze strony odbiorców nieżyczliwych OANN, by DirecTV przestała wspierać telewizję, która między innymi powiela tą nieprawdziwą informację o sfałszowanych wyborach. Ta presja trwa kilkanaście miesięcy i w końcu okazuje się skuteczna. DirecTV w 2022 roku decyduje, że OANN nie będzie dłużej dostępny na tej platformie, co dla stacji oznacza z miejsca ogromne tarapaty, wiele osób z niej odchodzi, no i właśnie w ten sposób pracę traci również na Natalie Harp. I w ten właśnie sposób jeszcze przed wyborami w 2024 roku Natalie Harp trafia do sztabu wyborczego Donalda Trumpa, gdzie dość szybko otrzymuje przydomek ludzkiej drukarki. To za sprawą przenośnej drukarki, którą nosi wszędzie za prezydentem po to, by w razie potrzeby wydrukować mu jakiś artykuł, jakiś sondaż, jakiś post w mediach społecznościowych, bo Donald Trump jako człowiek starej daty i nieprzesadnie przyjazny technologią, o czym już też w tym cyklu opowiadałem, między innymi w odcinku o sztucznej inteligencji, kto ciekawy może do niego wrócić, woli czytać rzeczy na papierze, stąd bardzo ważna rola Natalie Harp w dostarczaniu mu papierowych wersji tekstów do przeczytania. Już samo to noszenie drukarki za prezydentem dowodzi niezwykłego oddania, a to wcale nie jest najbardziej niesamowita historia o Natalie Harp i jej relacji z prezydentem Trumpem. Na przykład ta z października 2023 roku. Przypomnijmy, trwa sprawa sądowa w Nowym Jorku. Chodzi o pieniądze przekazywane aktorce porno, która na początku lat 2000 miała romans z Donaldem Trumpem. To jest ta sama sprawa, którą Trump później przegrywa, zostaje uznany za winnego. Trump ma wyruszyć na salę sądową ze swojego Trump Tower w centrum Manhattanu. Samochody już czekają, współpracownicy czekają, no ale pojawia się problem. Okazuje się, że w samochodach brakuje miejsca dla Natalie Harp. No i zaczyna się awantura. Natalie Harp jest przekonana, że musi pojechać tą kawalkadą do budynku sądu, ponieważ sam Donald Trump poprosił ją o obecność i ona nie zamierza tego odpuścić. Finał tej afery jest taki, że Natalie Harp podróżuje na salę sądową w bagażniku jednego z SUV-ów. Jeżeli przejrzy się nagrania i zdjęcia z tamtej kampanii, można zauważyć Natalie Harp dosłownie wszędzie, zawsze blisko prezydenta Trumpa. To ona pisze jego tweety, to ona w jego imieniu odpisuje na SMS-y, to ona przygotowuje mu rozmaite materiały, których prezydent Donald Trump właśnie potrzebuje, no i podąża za nim krok w krok, gdziekolwiek Trump się przemieszcza. Są nawet historie o tym, że kiedy Donald Trump grał w golfa w Szkocji, to Natalie Harp, dla której z jakiegoś powodu zabrakło miejsca tym razem w wózku golfowym, biega za tym wózkiem golfowym, aby przekazywać Donaldowi Trumpowi najświeższe informacje o tym, co właśnie dzieje się w sieci. I ten model niezwykle bliskiej, niezwykle oddanej ze strony Natalie Harp współpracy będzie kontynuowany po tym, jak Donald Trump wygra wybory prezydenckie w listopadzie 2024 roku. Możecie w tym momencie zapytać, dlaczego w ogóle się tym zajmować? Czy to nie jest przypadkiem temat bardziej dla plotkarskich portali niż dla podcastu, który skupia się przede wszystkim na tych aspektach politycznych prezydentury Donalda Trumpa? Otóż moim zdaniem tak nie jest. Obecność Natalie Harp w Białym Domu oraz rola, jaką odgrywa u boku prezydenta Trumpa, ma jak najbardziej istotne polityczne znaczenie. Natalie Harp, chociaż jest postacią w cieniu, chociaż nie piastuje oficjalnie żadnego prestiżowego stanowiska, to jednak ma na tą prezydenturę olbrzymi wpływ. Wszyscy ludzie Trumpa wracają po krótkiej przerwie.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: 12 i 13 września zapraszamy na

0: Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

0: To jest Radio RMF24, to są Wszyscy Ludzie Trumpa. Dziś na tapecie Natalie Harp, czyli doradczyni prezydenta, która w ostatnim czasie ma na niego niebywały wręcz wpływ. Zastanówmy się, co na przykład wynika z opowieści, że Natalie Harp jest dla prezydenta Trumpa źródłem informacji, że to ona zbiera w sieci artykuły, sondaże, posty, ale nie po to, by pokazać Donaldowi Trumpowi przekrój opinii, tylko po to, aby utrzymać go w dobrym humorze, aby pokazać mu posty czy artykuły na jego temat, które są pozytywne, pochwalne. To może niestety oznaczać, że Donald Trump jest o wiele bardziej odizolowany od rzeczywistości, niż to miało miejsce w przeszłości. Już niektórzy amerykańscy komentatorzy zwracają uwagę na przykład na fakt, że kiedyś Donald Trump dużo częściej występował na wiecach. I te wiece, które zresztą bardzo lubił i w których bardzo dobrze się sprawdzał, jako uczestnik jednego z nich mogę to potwierdzić, to był dla Donalda Trumpa moment, kiedy sprawdzał, jak reaguje jego najwierniejszy elektorat, jak różne tematy, które są istotne dla jego prezydentury i różne jego propozycje programowe są odbierane przez tych zwykłych przedstawicieli ruchu MAGA. Co ich nudzi, co ich odrzuca, co budzi ich entuzjazm. Tego obecnie jest o wiele mniej. Kiedyś Donald Trump korzystał z Twittera, jego konto miało blisko 100 milionów użytkowników, czy w pewnym momencie nawet ponad 100 milionów. Pojedynkował się na tym Twitterze z całym światem, no i siłą rzeczy czytał również, obserwował, co ludzie mówią na jego temat, co mu zarzucają, z czego są niezadowoleni i mógł z tego wyciągać pewne wnioski. Obecnie zostało mu o wiele bardziej jeszcze bańkowe i zamknięte konto na Truth Social. Obecnie pozostały mu telewizje, ale zapewne również wybiera te stacje, w których słyszy pochlebne rzeczy na swój temat. No i wreszcie został mu ten obraz świata, jaki chce przekazać mu Natalie Harp, ale w taki sposób, aby nie zepsuć mu humoru. Czy w tej sytuacji można zakładać, że Donald Trump ma na przykład pełne rozeznanie, jak wyglądają nastroje społeczne w kwestii chociażby wojny z Iranem? Ale są jeszcze inne kwestie. Rozmawialiśmy już w tym cyklu na przykład o tym, że w pierwszej kadencji Donalda Trumpa jego bliscy współpracownicy mieli tak zwaną teorię ostatniego rozmówcy, że Donald Trump jest podatny na opinie, na jakieś wskazówki, które podsuwają mu ludzie bezpośrednio przed podjęciem jakiejś decyzji i dlatego jest rzeczą kluczową, kto będzie tą ostatnią osobą rozmawiającą z prezydentem przed tym, zanim ogłosi on jakąś decyzję. Jaki wpływ w takim razie na tą prezydenturę może mieć fakt, że dziś często tą ostatnią osobą jest pochlebiająca prezydentowi Natalie Harp? Albo w jaki sposób fakt, że Natalie Harp jest obecna u boku prezydenta, wykorzystują ludzie, którzy chcą do niego dotrzeć poza oficjalnym obiegiem? Być może to jest właśnie najprostszy kanał komunikacji z prezydentem, podsunąć Natalie Harp coś, co później w żaden sposób niesprawdzone trafi do samego prezydenta. Ciekawe światło na jej rolę rzuca również historia opowiedziana przez dziennikarzy New York Timesa, którzy kilka miesięcy temu przeprowadzili długi wywiad z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Na zdjęciach z tamtej rozmowy nie trudno znaleźć Natalie Harp w czarnej sukni tuż u boku prezydenta, przekazującą mu materiały wizualne, które prezentował dziennikarzom podczas tej rozmowy. No i właśnie w ramach tego wywiadu Donald Trump na użytek dziennikarzy określił Natalie Harp mianem swojej własnej sztucznej inteligencji, bo to właśnie do Natalie Harp zwraca się z rozmaitymi pytaniami, prosi ją o dane, prosi ją o liczby, prosi ją o potwierdzenie albo zaprzeczenie niektórym doniesieniom. W związku z tym pojawia się pytanie, jak na ogląd i ocenę sytuacji Donalda Trumpa wpływa fakt, że czasami bardziej ufa nie swoim agencjom wywiadowczym, nie ekspertom i analitykom, nie nawet sekretarzom kierującym poszczególnymi departamentami, ale właśnie Natalie Harp, która ma mu dostarczyć właściwych liczb. Czy można pokładać aż tak duże zaufanie, że to właśnie zdolności do poszukiwania informacji Natalie Harp i jej sposób prezentowania tych danych, przypomnijmy znowu, w taki sposób, by nie zepsuć Donaldowi Trumpowi humoru, są najwłaściwszym sposobem informowania prezydenta o tym, jak wygląda sytuacja na świecie. W internecie można oczywiście znaleźć mnóstwo spekulacji na temat tej relacji pomiędzy Donaldem Trumpem a Natalie Harp. Brat Natalie Harp uważa, że jest w tej relacji coś niezdrowego, że to jest taki jednoosobowy fanklub prezydenta Trumpa. Jeden z współpracowników prezydenta sugerował z kolei, że Trump, dla Trumpa Natalie Harp jest równie ważna, co jego własne dzieci. Zostawiając te obyczajowe wątki na boku i patrząc na to wyłącznie z perspektywy politycznej, trzeba powiedzieć jedno. Jest w otoczeniu Donalda Trumpa osoba, która pełni, no, można powiedzieć, nie do końca formalną funkcję, jest doradczynią, jest współpracowniczką Donalda Trumpa, która ma ogromny wpływ na kształt tej prezydentury, ponieważ to ona dostarcza Donaldowi Trumpowi obrazu rzeczywistości. I to tyle na dziś. Więcej zakulisowych historii z Białego Domu na kanale YouTube'owym RMF24, gdzie można znaleźć poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF24.
2: Ogłoś. Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: Andrzej Kochut, dziękuję za dziś, a już teraz fakty RMF FM.
1: 5-kilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Po zderzeniu trzech pojazdów.
1: Nowi gracze w rozmowach o pokoju w Ukrainie.
2: Połączymy się z paryskim korespondentem.
1: Nasze siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy bez medalu.
2: Jest niedosyt.
3: No na razie to przeżywam.
1: Przyznają zawodniczki.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: A w niej posłanka Paulina Matysiak.
2: Na początek ostrzeżenie dla kierowców na Dolnym Śląsku.
1: Nawet 5 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Na węźle Wrocław Stadion zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna.
1: Zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Warszawy.
2: Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
1: Na kontynuowanie rozmów w nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizejskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Marku, prosimy o szczegóły.
4: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
1: Dobry początek meczu czwartej rundy wielkoszlemowego US Open w wykonaniu Igi Świątek.
2: No, Polka mierzy się z Chinką, Qin Wenzheng. Iga wygrywa 3-0 w pierwszym secie.
1: Stawką jest ćwierćfinał turnieju.
2: Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy.
1: Biało-czerwone zajęły na turnieju czwarte miejsce.
2: Drużyna spędziła wspólnie 4 miesiące. Teraz zawodniczki pojadą na krótkie urlopy, no a później wrócą do klubowej rzeczywistości.
5: Rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie?
3: Szczerze tak. Mimo, że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
1: Z Mają Koput, która w tym roku zadebiutowała w reprezentacji, rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Z nami Grzegorz Serczyński, jego gość, witamy.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
8: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy, chociaż no... To jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto i jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego co widzę, że będzie nam opinii publicznej, też politykom, dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
7: na ostatnim
8: posiedzeniu.
7: Na razie nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje to afera Tuska, bo nie ostrzegł. Bo pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc... Pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
8: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
7: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
8: Trzeci raz, znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez Kancelarię Prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowny powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo anty kryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
7: Zakazać kryptowalut?
8: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać, nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić, bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą, to jest operacjonalizacja bardzo często bardzo ciemnych interesów, to będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju, natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i no, faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
7: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
8: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
7: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
8: Rozmawiałam nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami i doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tą ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana
7: przez Ministerstwo Infrastruktury. Czyli to, co już działa, te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak? Bo to...
8: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże...
7: I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie
8: zamieszanie
7: publicznym?
8: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten problem, bo faktycznie spora część osób w Polsce boryka się z tymi kwestiami dotyczącymi transportu.
7: Chciałem panią zapytać jako szefową tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy jest jakiś magiczny sposób na potencjalnych morderców, którzy pędzą 180 na godzinę i siedzą innym na zderzakach?
8: No przede wszystkim nieuchronne i surowe kary. Widzimy, jak to wygląda. Są osoby, mieliśmy w ostatnim czasie chyba dramatyczny wypadek w Krakowie, właśnie osoby, która bardzo szybko, nieadekwatnie do miejsca pędziła
7: swoim autem.
8: Ale o tych
7: karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły. Jest to, można stracić prawo jazdy. No, na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no, w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy... Nic. Nie nic. Coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu... Tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
8: Liczba ofiar spada. I oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla
7: bliskich. Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki?
8: tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jezdnojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. Ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, minister, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
7: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy, to o tym jeszcze porozmawiamy. Za chwilę porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście trwa budowa CPK, czy tylko jesteśmy mamieni, że trwa ta budowa. Paulina Matysiak jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i do radia RMF 24. Zapraszam. No dobrze, to jeszcze zostańmy przy tych drogach, bo no, warto dodać, że nadmierna prędkość to najczęstszy powód śmierci na polskich drogach. W 2025 roku 536 osób zginęło z tego powodu. Radary. Podobno radary najlepiej działają. Odcinkowe pomiary prędkości. Czy...
8: I wam głową, zgadzam się, tak.
7: Czy jest jakiś powód, że to się tak w Polsce ślimaczy?
8: Myślę, że żyjemy w takiej kulturze, którą też przedstawiają ministrowie, że lubimy po prostu szybko jeździć i ministrowie nie chcą podejmować decyzji związanych z wprowadzaniem ograniczeń na tych drogach najszybszego ruchu.
7: A pani nie ma wrażenia, że to narzekanie na radar już się, że to już jest takie stare myślenie? Znaczy ja mam wrażenie, że i to też z badań widać, że jednak większość ludzi chce spokoju.
8: Oczywiście, że tak.
7: W czasie znaczy, jazdy na wakacje.
8: Powiem więcej, jak rozmawia się z ludźmi w mniejszych miejscowościach, w dużych miejscowościach, wszyscy chcą wiedzieć, że jeżeli ich dziecko wyjdzie wieczorem, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i będzie wracało do domu, to że po prostu wróci całe i zdrowe. To są rzeczy oczywiste. Przed chwilą wspominałam o tej poprawce z doprecyzowaniem tych rozwiązań na autostradach i ekspresówkach. Ministrowie nie odpowiedzieli, dlaczego nie chcą tego systemu wprowadzić także na tej kategorii dróg.
7: Znaczy, żeby wtedy jedziesz 190, tak? To o to chodzi. I tracisz prawo jazdy.
8: Chodzi o to, żeby
7: zatrzymać... A dlaczego,
8: zatrzymać...
7: jak pani myśli? No żeby ja nie myślę denerwować właśnie, wyborców?
8: Myślę, że właśnie dlatego, że po prostu sami jeżdżą po prostu bardzo szybko i uważają...
7: Ale czy ministrowie uważają, że kierowcy, przepraszam, BMW są ich wyborcami głównie?
8: Nie wiem, co uważają, natomiast dla mnie to jest niewytłumaczalne, ponieważ wtedy mielibyśmy bardzo prosty przepis do nauczenia. Jeżeli jedziesz powyżej 50 km na godzinę wszędzie, powyżej tego zakazu, nakazu prędkości, który jest na danej kategorii drogi, może cię spotkać surowa kara. Surową karą jest naprawdę zatrzymanie tych uprawnień na 3 miesiące, no bo to jakby z oczywistych względów komplikuje każdemu życie i myślę, że to jest taką dużą nauczką, żeby następnym razem po prostu zwolnić, popatrzeć na znaki i jechać przepisowo. Zwłaszcza, że rozwiązanie tego typu bolączek jest bardzo proste. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie otrzymywać żadnych kar, żeby nie otrzymywać mandatów. Odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, oczywiście, że one sprawiają, że zdejmujemy nogę z gazu, choć ostatnio także widziałam te pomysły, które przedstawiał między innymi pan senator Kwiatkowski o tym, żeby jeszcze na znaku, który informuje o tym, że mam odcinkowy pomiar prędkości, informować, jakie jest ograniczenie prędkości w tym danym miejscu, mimo że kierowca znajduje się na drodze, na którą wjechał, wie, jaka tam obowiązuje maksymalna prędkość, widział znak. Nie rozumiem tego takiego kładzenia się frontem przed kierowcami. Wymagajmy od kierowców tego, żeby jeździli bezpiecznie, bo to jest w interesie nas wszystkich.
7: Kierowców, bo wydaje mi się, że jednak większość kierowców naprawdę chce już świętego spokoju na drogach. Filmiki, jeszcze zapytam o filmiki, które co jakiś czas rozgrzewają sieć, o ludziach wjeżdżających między szlabany i bojących się te szlabany wyłamać. To jest wina tych kierowców, czy coś jest nie tak w Polsce z przejazdami kolejowymi?
8: Najczęściej jest to wina kierowców i niestety także kierowców zawodowych, bo zdarzają się sytuacje, gdzie wjeżdżają też kierowcy samochodów ciężarowych i być może poza tymi karami, które dzisiaj mogą spotkać te osoby, należałoby się zastanowić, czy nie zastosować także jakiejś kolejnej, nowej procedury i traktowania tych osób po prostu jako terrorystów. Ponieważ te osoby po prostu nie mają po pierwsze żadnej szansy z nadjeżdżającym pociągiem, narażają zdrowie i życie zarówno pracowników pociągu, ale też pasażerów, powodują bardzo duże szkody, jeżeli chodzi o spółki, i w ten sposób po prostu tylko wjeżdżając na przykład na taki przejazd, który jest zabezpieczony rogatkami, nie przejmując się tym, jakie są znaki, mogą spowodować naprawdę gigantyczne utrudnienia. Dzisiaj miała miejsce taka sytuacja na tej linii kolejowej, między innymi do Trakiszek, i utrudnienia chyba będą do jutra kilkanaście godzin.
7: A z hulajnogami pędzącymi 70 km na godzinę po chodnikach, to też ludzi wkurza, bo z dzieckiem na spacer jest w niektórych miejscach ciężko wyjść, oraz rowery elektryczne, które też z ogromnymi prędkościami po tych chodnikach pędzą. Coś będziecie robić?
8: Kibicuję ministerstwu, które zamierza uszczelnić też ten rynek sprowadzania tego typu urządzeń, ponieważ no one po prostu są kupowane najczęściej z zagranicy. Można bardzo łatwo zdjąć tą blokadę dotyczącą prędkości. Ostatnio też widziałam fotoreportaż, gdzie naprawdę młode osoby, nastoletnie, jeżdżą na takich urządzeniach właśnie z taką prędkością, no 70 km na godzinę. Wystarczy sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli ta osoba na kogokolwiek wpadnie, czy zderzy się z drzewem.
7: Ja myślę, że jak będzie pierwszy głośny trup, przepraszam, to wtedy państwo się weźmie za udawanie, że załatwia problem, a potem za 3 tygodnie będzie coś innego.
8: Tych śmierci na hulajnogach jest bardzo dużo. W moim rodzinnym mieście kilka miesięcy temu 2 osoby zginęły w ciągu kilku dni w parku nad rzeką, na takich terenach zielonych. Tam zostało wprowadzone bardzo szybko przez władze miasta ograniczenie, znaczy w ogóle nawet nie ograniczenie, zakaz poruszania się na hulajnogach, ale to jest oczywiście doraźne rozwiązanie na konkretną sytuację. Ale tak, ja się zgadzam, to powoduje bardzo duże utrudnienia, ale też naraża tych użytkowników po prostu na narażenie zdrowia, życia.
7: Czy w mieście po prostu nie wolno jeździć na hulajnogą po chodniku i tyle?
8: Myślę, że dzisiaj też obowiązują przepisy, że w zasadzie nie można także jeździć rowerem. Wielu rowerzystów też jeździ, nie zawsze są ścieżki rowerowe. Często to nawet nie są rowery, a de facto motorowery, które udają rower. Tak, tutaj należałoby poprosić, wymagać od służb interwencji w tym zakresie.
7: Dobrze, przejdźmy do pani ulubionego, ważnego tematu, mówię to bez ironii, Centralny Port Komunikacyjny, lotnisko w Baranowie, czyli dziś Port Polska. Minister Klimczak tutaj w tym studiu w RMF-ie mówił: pierwsza łopata wbita, robota idzie pełną parą. Zaczęto tę budowę, czy nie?
8: Tak, ona już się, tak naprawdę może krótko, prace budowlane, one już się rozpoczęły w 2023 roku, bo wszystko zależy, co uznamy za tą pierwszą łopatę.
7: Nie, no właśnie, nie chodzi mi o palowanie i to słynne, bo ciągle słyszeliśmy, że trwa palowanie. Tak. No teraz miało być już coś.
8: Ma się rozpocząć.
7: Rozpoczęła?
8: Rozpoczęła się. Jak popatrzymy na zdjęcia, zwłaszcza takie właśnie z lotu ptaka, to widać, że na terenie samego CPK sporo się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób interesująca jest nie pierwsza łopata, niezależnie jak liczymy ten punkt startowy, ale ostatnia łopata. I tutaj to jest kluczowe, czy faktycznie w 2032 roku zostanie po pierwsze otwarte lotnisko i czy zostanie otwarta i oddana do użytku ta trasa kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Już teraz było słychać, że są kłopoty, jeżeli chodzi o ten odcinek CPK a Łódź. Warszawa CPK ma faktycznie rozpocząć się budowa tego odcinka. Członkowie zarządu spółki CPK jeszcze jakiś czas temu, przed zmianami personalnymi w zarządzie tej spółki, apelowali o to, żeby umożliwić spółce CPK korzystanie z funduszy unijnych, tych, które są rozdzielane w Polsce z programu Feniks. Na ten moment to nie jest możliwe. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że nie ma zabezpieczonych środków na budowę kolei dużych prędkości. Te pieniądze, które spółka pozyskała, wygrywając konkursy, uzyskując te środki w Brukseli, oczywiście są, ale to jest ciągle za mało. No i to jest pytanie, czy znajdziemy pieniądze, czy minister Domański znajdzie pieniądze na to, żeby ten wielki projekt wybudować.
7: Żebym dobrze zrozumiał, to znaczy grozi nam to, że będzie ten znowu się skończy tak jak zwykle, znaczy, że warszawiacy mają dobrze i mają tę kolej z Warszawy do CPK, a cała reszta nie ma, tak?
8: No, moim zdaniem ten projekt ma sens tylko wtedy, kiedy kolejne odcinki też będą budowane.
7: Ale mówi pani, że ten odcinek tak. dalej do Łodzi jest
8: niepewny. Moim zdaniem to się może po prostu, to się po prostu może skończyć dużym opóźnieniem. Proszę zobaczyć, że ministerstwo, tutaj trochę odbiegam od tematu CPK, ale też pozostaje w tym temacie kolejowym, zapowiadało na przykład duże zmiany w funduszu kolejowym i tych zmian w najbliższym czasie też nie będzie. One są przesunięte na powyborach, że wejście w życie tych rozwiązań proponowanych przez resort, z którymi resort dopiero przyjdzie do Sejmu, wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, więc w sumie tak naprawdę do końca nie wiemy, czy zostanie to zaakceptowane, czy zostanie to wdrożone, czy nie.
7: Co będzie dalej z posłanką Pauliną Matysiak, posłanką niezrzeszoną? Żeby trafić do Sejmu następnego w 2027 roku, no trzeba z tym niezrzeszeniem coś zrobić.
8: Tak, ja gdzieś mówiłam, że jestem osobą w kryzysie partyjności, ale spokojnie, nie jest tak źle, można dobrze pracować też jako posłanka niezrzeszona.
7: Zapytam już bez takich ogólników, wprost zapytam, czy pani trafi na listy do Mateusza Morawieckiego, do Rozwoju Plus? No to jest bardzo spójne z tym, co pani od zawsze, ten rozwój, czym się pani interesuje i też z tym środowiskiem ma pani jakieś kontakty?
8: Mam kontakty, są takie elementy, które są faktycznie
7: ale
8: zbieżne.
7: Ale rozmawiacie?
8: No rozmawiamy, no za chwilę też będę rozmawiała, bo
7: czy
8: wybieram
7: rozmawiacie
8: się,
7: nie o,
8: wybieram
7: kolei,
8: się na forum ekonomiczne do Karpacza i tam też
7: Tusku,
8: będzie...
7: Tylko czy rozmawiacie o tym, chociaż tutaj Tusk też może wchodzić w paradę, ale czy rozmawiacie o tym, czy pani trafi na ich listy?
8: Ja powiem tak, ja na razie się przyglądam temu, czym w ogóle będzie ta nowa partia. Enigmatyczna partia, jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywała, bo faktycznie te sygnały, które teraz się pojawiają od, powiedzmy, sierpnia, od tego rozejścia się Rozwoju Plus z Prawem i Sprawiedliwością, są bardzo różne. I tam są oczywiście postulaty, które są mi bliskie, z którymi się mogę zgodzić, ale też takie, no, które ewidentnie mi się nie podobają, więc no i jak sam pan redaktor widzi, no to zobaczymy, co będzie, to...
7: Ale chce pani zostać w polityce? To zapytam inaczej. Chce pani zostać po 2027 roku w Sejmie, czy pani odpuszcza?
8: No, polityka to nie tylko Sejm. To może tak ucieknę od tej odpowiedzi. Natomiast zupełnie serio, tak, chciałabym dalej mieć wpływ na to, co się dzieje w polskiej polityce.
7: Czyli toczycie rozmowy z Morawieckim o pani przejściu na ich listy. Koniec, kropka, zostawmy to. Jeszcze na koniec chcę panią zapytać o ceny benzyny, bo one po prostu, no, włosy dęba stoją. Bezołowiowa 95 po niemal 8 zł, diesel niemal po 9 zł. Mam nadzieję, że mam aktualne ceny, bo tankowałem 2 dni temu. Coś z tym państwo powinno robić, czy nie przepalać pieniędzy?
8: Najbardziej mnie to martwi w kontekście transportu publicznego, tego, że w ogóle te rozwiązania nie dotyczyły tego sektora. Cały czas stawka dopłaty za wozo kilometr w programie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest na poziomie 3 zł. Ten sektor apeluje, że to jest za mało, zwłaszcza w sytuacji wysokich cen paliwa. I druga kwestia, Koalicja Obywatelska, kiedy szła do wyborów ze 100 konkretami, miała tam tylko jeden transportowy. Wie pan redaktor jaki? Zerowa stawka VAT na bilety w transporcie publicznym. Czy ten postulat został zrealizowany, jak pan redaktor myśli?
7: Myślę, że nie.
8: Posłanka więc do dzieła, więc Paulina... do dzieła. Niech ministerstwo siada i przygotowuje rozwiązania. Ma gwarancję, że na pewno poprę takie rozwiązanie i będę do niego zachęcała wszystkich, w tym także Kancelarię Prezydenta.
7: Posłanka Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo pani poseł dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
9: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
3: Radio RMF 24.
4: Mamy 18.30, Daniel Chawryleń, witam ponownie i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od sygnalizowanego już wcześniej tematu tańszych przejazdów komunikacją miejską dla pracowników firm. Miasto Wrocław przygotowało program Urban Card dla biznesu, czyli ofertę tańszych biletów okresowych dla przedsiębiorstw. Im większy pakiet kupi pracodawca, tym wyższy otrzyma rabat, wyjaśnia w rozmowie z faktami Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
5: Będą tam do wyboru 3 opcje biletów okresowych oraz 3 warianty zniżek w zależności od tego, jak duży pakiet, jaka będzie wartość umowy zawartej z miastem. Ten rabat jest 5, 10, 15% i świadomie ten rabat jest mniejszy niż w przypadku naszych wrocławskich podatników. Preferujemy oczywiście indywidualną ofertę w ramach taryfy Nasz Wrocław, a tą ofertę biznesową w ramach taryfy Urban Card dla biznesu.
4: Dodajmy, że aby pakiet wszedł w życie, miejscy radni muszą znowelizować tak zwaną uchwałę biletową. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Jeżeli będą za, to oferta zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. Ponownie tego popołudnia zaglądamy do wrocławskiej prokuratury i tuż przed kolejnym głosowaniem na projekty w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego sprawdzamy, co w sprawie nieprawidłowości z poprzedniego roku. Według informacji, które przekazał nam Jakub Dłubacz, do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.
6: Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, ustalane są dane retencyjne dotyczące i numerów IP, i połączeń telefonicznych, przy pomocy których to numerów były wysyłane głosy. Postępowanie jest w toku, dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.
4: Zawiadomienie w tej sprawie magistrat złożył w listopadzie ubiegłego roku. Przypomnijmy, podejrzenia urzędników wzbudziły m.in. setki głosów pooddawanych z tych samych adresów IP, powtarzające się dane osobowe oraz nadmiernie wysoka aktywność osób w wieku od 90 do 99 lat. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Do 41 dotychczasowych laureatek plebiscytu Wrocławianka Roku już wkrótce dołączy kolejne 8 niezwykłych kobiet, które swoją odwagą, wiedzą, pasją i codziennym zaangażowaniem współtworzą nasze miasto. Rusza edycja 2026. Kandydatki można zgłaszać do 16 października. Natomiast do 25 września o Wrocławiankach Roku 2025 przypomina wystawa plenerowa na ulicy Świdnickiej. Laureatki wybierze kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz zwycięzczyń poprzedniej edycji. Wyniki zostaną ogłoszone ostatniego dnia listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zgodnie z tradycją, co roku statuetkę dla laureatek wykonuje wrocławska artystka. W tej edycji będą to prace dr Matyldy Nowak. Co ważne, ogłoszenie tegorocznej edycji plebiscytu zbiega się w czasie z nową inicjatywą, budową sieci współpracy dotychczasowych laureatek. Celem jest zwiększenie obecności kobiet w życiu społecznym i publicznym naszego miasta.
7: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+. Iga Świątek gra kolejną rundę US Open z Chinką Quyen Zheng. Iga prowadzi w pierwszym secie 5-4. Brawo. Oby tak dalej. Szczegóły już za chwilę.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na korty US Open. Tam Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Mecz z Chinką Qian Zheng śledzi Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Patryku. Na razie wszystko po naszej myśli.
1: No, chcielibyśmy pewnie,
0: bardzo,
1: żeby było tak łatwo. Gdybyśmy się spotkali i posłuchali tego pytania kilkanaście minut temu, no to było świetnie, było 5-0 dla Igi Świątek w pierwszym secie, a teraz wynik jest 5-5 i tu już naprawdę nie trzeba być jakimś wybitnym znawcą tenisa, żeby zauważyć, że coś tutaj się troszkę popsuło. Jeśli chodzi o grę Igi Świątek, pojawiły się błędy, dwa przełamania na korzyść Chinki, która dzięki temu odrobiła straty, no i teraz ta końcówka pierwszego seta robi się wyrównana, teraz znów Iga Świątek serwuje, prowadzi w tym gemie serwisowym. No trzeba by było już teraz utrzymać to prowadzenie. Były już w dwóch gemach piłki setowe dla Igi Świątek. Już łącznie trzy. Żadnej nie udało się wykorzystać, za to breaki wykorzystała Qian Zheng, no i prowadzi. Ja tylko przypomnę, że ta historia meczów Igi Świątek z Qian Zheng, no jest jednoznacznie korzystna dla Igi Świątek, bo 7 zwycięstw Świątek, tylko jedno zwycięstwo Chinki, ale za to jak ważne. To były Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i wtedy Chinka z Polką wygrała, co było zaskoczeniem, myślę, dla wielu, wielu kibiców. Paryż, te ulubione korty Igi Świątek i porażka z Chinką. Poza tym wszystkie mecze z nią wygrywała. Miejmy nadzieję, że dzisiaj do tej serii dopisze kolejne zwycięstwo, ale ten pierwszy set na razie tak nie do końca się układa po myśli Polki. Po bardzo dobrym początku, trochę taki hamulec ręczny zaciągnięty, błędy, złe zagrania, trochę chyba już takiej frustracji na tą słabszą grę, na ten słabszy okres. No i czeka nas, myślę, ciekawa końcówka tej pierwszej partii przy wyniku 5-5 obecnie.
0: Po ciężkim meczu z Marii Błażkową. Aż się boję zapytać, Patryk, jeśli uda się pokonać Chinkę, to z kim może zagrać Iga? Boję się zapytać, bo boję się zapeszyć.
1: Ach, no tak, rozumiem. Szczególnie, że teraz w tym gamie 40-30 dla Qian Zheng. Jeżeli Iga Świątek sobie poradzi z Chinką, no to oczywiście poprzeczka będzie coraz wyżej. Jelena Rybakina albo Naomi Osaka, ich mecz dzisiaj wieczorem, także też myślę, że dla fanów tenisa sobie poradzi z Chinką, no to oczywiście poprzeczka będzie coraz wyżej. Jelena Rybakina albo Naomi Osaka, ich mecz dzisiaj wieczorem, także

0: I w drugim secie, no na szczęście się udało. Tak, po tam były
1: dwa tiebreaki. 2 tiebreaki, tak. No tutaj, no biorąc pod uwagę, że teraz by trzeba było przełamać serwis rywalki, no to ciekawe, jak sobie Iga z tym poradzi. Ten mecz z Buzkową, no też był taki, szczególnie pierwszy set, gdzie tych przełamań na początku jedna i druga miała problem z utrzymaniem swojego serwisu. Zresztą drugi set też miał taki moment, gdzie tych przełamań właściwie w każdym gemie jakieś przełamanie mieliśmy. I tam był też taki bardzo długi gem w drugim secie na ten dający Idze 6 punkt, na ten 6-6, bardzo długo, tam dużo tych akcji trzeba było rozegrać, żeby tego gema zakończyć. No też był to niełatwy mecz dla Igi Świątek, no ale tutaj po tym dobrym początku, no to oczekiwalibyśmy, że okej, można mieć jakieś przejściowe problemy, prowadzisz 5-0, 5-1, 5-2 się robi, ale że w końcu zamkniesz to, prawda, tak, zdobędziesz ten 6 punkt, także to jest taka nieprzyjemna sytuacja z punktu widzenia Igi Świątek, no i kibiców po prostu i naszej tenisistki.
0: Kibicujemy, trzymamy kciuki, a to był Patryk Serwański, dziękuję. Redakcja sportowa RMF FM. Patryku, bardzo dziękujemy. Oczywiście o tym meczu będziemy was informować w radiu RMF 24.

0: No niestety Iga Świątek przegrała pierwszego seta z Chinką Qiwen Zheng 5-7, a przypomnę, że Polka rozpoczęła mecz od prowadzenia 5-0. Na razie przerwa w tym spotkaniu, będziemy was informować. To jest Radio RMF24, już teraz o tym, czy Polacy zapłacą więcej za prąd. Jak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii, na razie rząd chce rozmawiać w tej sprawie ze spółkami energetycznymi o taryfach na przyszły rok. I tu cytat, dopiero potem zastanowimy się nad tarczami osłonowymi dla konsumentów, mówił minister.
1: My podejmujemy szereg działań, które mają zmitygować te ryzyka, chociażby jeżeli chodzi o gaz, taką sprawą jest obniżenie kosztów przesyłu, integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym, to jest 15% mniej w stosunku do obecnej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie kształtowało się po złożeniu wniosków taryfowych ostateczności.
2: No nie obawia się pan, a może pan zagwarantować, że Polska nie powtórzy scenariusza kryzysu energetycznego z lat 2021-2022, no bo to jest
1: mówi pan o lęk kryzysie, realny, lęk. Zabrakło węgla?
2: Tak, chociażby i zabrakło, no i ceny poszły bardzo mocno w górę.
1: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by zabezpieczyć odpowiedni poziom gazu i odpowiedni poziom innych surowców jak węgiel, aby do tej sytuacji nie doszło, więc na dzisiaj takiego ryzyka nie widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo chociaż analizując sytuację w Europie, nie jest to sytuacja różowa. W Polsce poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 95%, za naszą zachodnią granicą to jest niespełna chyba 60% obecnie. W analogicznym okresie w poprzednich latach to było 80-85%. I to też wpływa na cenę gazu.
2: Czy może pan zapewnić polskich podatników, polskich obywateli, naszych słuchaczy, że ceny za prąd, za gaz, czyli rachunki za prąd i za gaz nie wzrosną radykalnie w nadchodzącym roku?
1: Jak będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne, jest przed nami.
2: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za rachunki, czy nie.
1: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takich deklaracji.
0: Powiedział szef resortu energetyki. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl.
3: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: No u nas już za chwilę fakty RMF FM o godzinie 19. Jeszcze zerkam na US Open. Tam trwa mecz o ćwierćfinał turnieju. Iga Świątek gra z Chinką Qiwen Zheng. W secie drugim, w pierwszym gemie 15-15. Trzymamy kciuki za Igę.

0: Reklama.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Tedis znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Tedi. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Tedi. Pełen pomysłów.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM, to już 19:00, w Studiu Faktów Marlena Chudzio i Tomasz Beryński.
18: Koszmar w meczu Igi Świątek.
19: Polka miała niemal wygrany pierwszy set i wszystko się posypało, a finalnie to Chinka prowadzi.
18: Problemy na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
19: W faktach też trumny na brukselskich ulicach.
18: Znalazły się tam w ramach protestu.
19: Będzie też muzyczna legenda.
18: Wiele lat po śmierci muzyka, fani nie zapominają o jego twórczości. Problemy Igi Świątek w meczu z Chinką Qin Wenzheng. Polka walczy o ćwierćfinał US Open.
19: W Nowym Jorku przegrała pierwszego seta 5-7. Patryk Serwański obserwuje to spotkanie.
18: Witamy, Patryku, dobry wieczór. Świątek po bardzo udanym początku, później w pierwszym secie zgasła.
20: No, Polka prowadziła już 5-0. Trzeba przyznać dość pasywnej grze swojej rywalki. Wydawało się, że tylko kwestią czasu jest zamknięcie tego seta, zdobycie 6 punktu. No i zaczęły się problemy. Błędy Polki i coraz lepsza gra Chinki, którą napędzały te kolejne wygrane gemy. piątek miała jeszcze 3 piłki setowe, ale Zhang doprowadziła do remisu po 5, następnie wygrała jeszcze 2 gemy, cały set, więc 7-5 dla Chinki. Teraz w drugiej partii jak na razie remis 1-1.
19: No, trzymamy mocno kciuki.
18: A więcej w faktach sportowych RMF FM już za godzinę.
19: Uwaga kierowcy, kolizja na A2 na węźle Poznań-Zachód.
18: Po zderzeniu 2 samochodów osobowych zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Obrona Radosława Piesiewicza przesłała do katowickiego sądu zażalenie na areszt.
19: Szef PKOL, przypomnijmy, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
18: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował Piesiewicza na 3 miesiące.
19: Jego obrona nie chce zdradzić, czy wystąpiła o zastosowanie wobec ich klienta innych wolnościowych środków zapobiegawczych.
18: Wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie nie przyniosły przełomu, pisze dziś agencja Bloomberga.
19: Według tego źródła Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę przeciw Ukrainie, chce rozszerzyć kontrolę nad całym Donbasem i uważa, że rosyjskie wojsko jest w stanie to zrobić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
18: Te doniesienia kontrastują z wypowiedziami Witkoffa i Kushnera, którzy przedstawiali rezultaty swoich spotkań w Moskwie i Kijowie w optymistycznym świetle, mówiąc o poczynionych postępach i przygotowaniach do kolejnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-USA.
19: Trumny przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli.
18: A także ciężarówki i głośne klaksony. Tak wyglądał protest producentów i dystrybutorów stali.
19: W demonstracji uczestniczyli też Polacy.
18: Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą rozmawiała z manifestującymi.
19: Kasiu, czego symbolem są te trumny?
0: Trumny symbolizują miejsca pracy i europejskie firmy, które upadną, jeśli Bruksela nie ochroni unijnej produkcji. Jak wyjaśnia mi Piotr Sikorski, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Dziś Bruksela chroni samą stal, a branża oczekuje wprowadzenia ceł i kontyngentów na sprowadzane z Chin produkty.
21: Gwoździe, sprężyny, części motoryzacyjne, części AGD, części maszyn.
0: A klaksony przed siedzibą Komisji Europejskiej to ma być symboliczna pobudka dla Brukseli.
18: Zdjęcia z protestów w Brukseli mamy na rmf24.pl.
22: Wieczorne fakty RMF FM.
19: Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów.
18: Ryszard Riddle, znany, legendarny wokalista Dżemu, obchodziłby dziś 70. urodziny. Jak go wspominacie?
23: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
24: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Dżemu uwielbiam.
25: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
26: Jakaś piosenka ulubiona?
25: Do kołyski.
24: Dla mnie chyba Wehikuł Czasu.
23: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
19: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń.
18: Ryszard Riddle zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
17: I my jak zawsze trzymamy również za was kciuki za Igę Świątek, która gra o ćwierćfinał US Open z Chinką Qiwen Zheng. W secie drugim 2-1 dla Polki, oby tak dalej. A za chwilę porozmawiamy o sukcesie AfD w Niemczech, ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie, zapraszam. Dobry wieczór.

0: W RMF24 wracamy teraz do Niemiec, gdzie wczoraj wybory do Landtagu w Saksonii-Anhalt wygrała skrajnie prawicowa AfD. Przypomnę, po przeliczeniu głosów ze wszystkich komitetów partia zdobyła 43,8% poparcia. Ugrupowanie podwoiło swój wynik sprzed 5 lat. Drugie miejsce z wynikiem zaledwie 17,2% zajęła chadecja obecnego kanclerza Friedricha Merca. Czy wybory w Saksonii-Anhalt to tylko wypadek przy pracy, czy potwierdzenie pewnego trendu i zmian w polityce niemieckiej? O tym opowiadał Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
1: Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takimi jak Hadecja, Socjaldemokracja, no i AfD, na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Zygmunt i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
2: to trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, też zadaje sobie pytanie, dobrze, a to taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Zygmunta są osoby przez wiele lat związane mocno czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapiona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywę na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę.
0: Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel zapowiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia celuje w zdobycie 40% głosów. Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF 24.

W Radiu RMF24 teraz o kolejnych kontrowersyjnych działaniach Donalda Trumpa. Otóż prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił na swoim portalu Truth Social mapę Ameryki Północnej, która przedstawia cały kontynent w barwach amerykańskiej flagi. Wcześniej, przypomnę, własnością Stanów Zjednoczonych ogłosił również Księżyc. Przypomnijmy, nie jest to pierwsza podobna mapa pokazana przez Trumpa. W przeszłości zamieszczał m.in. zdjęcie europejskich liderów w gabinecie owalnym, którzy wpatrywali się w mapę, gdzie do Stanów Zjednoczonych przyłączono Grenlandię, Kubę i Wenezuelę, lecz nie Meksyk i nie inne państwa Ameryki Środkowej. Poniedziałkowy wpis Trumpa był jednym z kilkunastu zamieszczonych przez prezydenta w poniedziałkowy poranek. Znacząca część dotyczyła idei zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę. Z kolei w niedzielną noc Trump zamieścił natomiast wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym bije kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go gubernatorem. Jeszcze rzut oka na korty US Open. Iga Świątek gra z Chinką Qiwen Zheng. W drugim secie Iga prowadzi 3-2. Cały czas trzymamy kciuki. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
3: Incoming!
2: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam niespodzianka. Były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta. Banasiowi nie udało się zgromadzić wymaganych 3000 podpisów pod jego kandydaturą i poinformował o tym przed chwilą Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, i dodawał, że na ten moment zarejestrowane są kandydatury następujących kandydatów:
1: pana Michała Drewnickiego, pana Łukasza Gibawę, pana Jana Hoffmana, pana Michała Klimka, panią Aleksandrę Owcę, panią Monikę Piątkowską. Odmówiliśmy z zgłoszenia panu Marianowi Banasiowi, panu Stanisławowi Kułach i pani Marii Ratuszyńskiej. I te dwie ostatnie osoby wiemy, że wniosły odwołania do komisarza wyborczego, no i czekamy na rozstrzygnięcie. I nadal weryfikujemy podpisy pana Bartosza Bochańczaka, pani Darii Gosek-Popiołek i pana Sławomira Pietrzyka. Po naszej negatywnej decyzji każdy z kandydatów od momentu umieszczenia decyzji w BIP ma 2 dni na odwołanie się do komisarza wyborczego. No i tutaj jeszcze jest taka droga odwoławcza.
0: Marian Banaś już skomentował decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej. Cytuję: skorzystamy ze wszystkich przysługujących nam środków prawnych i odwołamy się od tej decyzji, poinformował w swoich mediach społecznościowych były szef NIK. Więcej o tym w Faktach RMF FM o 20:00. Gorąco polecamy. A w Radiu RMF 24, 19:37 na zegarach i jeszcze więcej informacji już za chwilę.

0: działalność równościowa, społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, czyli mała przedsiębiorczość, do tego działalność artystyczna, twórczynie oraz teraz młodość, siła młodości. Laureatki wybierze kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz zwycięzczeń poprzedniej edycji. Wyniki zostaną ogłoszone ostatniego dnia listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zgodnie z tradycją, co roku statuetkę dla laureatek wykonuje wrocławska artystka. W tej edycji będą to prace dr Matyldy Nowak. Ogłoszenie tegorocznej edycji plebiscytu zbiega się w czasie z nową inicjatywą, budową sieci współpracy dotychczasowych laureatek. Celem jest zwiększenie obecności kobiet w życiu społecznym i publicznym miasta. Wysokie ceny paliwa uderzają w firmy transportowe, a ostatecznie uderzą w klientów. Martyna Czerwińska rozmawiała w poniedziałek z właścicielem firmy Alpina CRL w Kątach Wrocławskich, Aleksandrem Cieślikiem. Jego flota liczy 18 ciężarówek, które podróżują po Europie.
1: Tankujecie pewnie olej napędowy. Wzrost ceny w ciągu ostatniego tygodnia niecała złotówka, ale ten skok cen tak naprawdę ma miejsce już od wielu miesięcy. Jak to na Was wpływa?
2: Wszyscy wiemy, że ostatnie pół roku było dosyć burzliwe na rynku paliw. Konflikt na Bliskim Wschodzie zachwiał w posadach dotychczasowe matryce cenowe i oleju napędowego oraz innych paliw. Faktycznie ostatnie podwyżki bardzo mocno wpływają tak jakby na naszą płynność, ponieważ nie wszystkie koszty związane z paliwami jesteśmy w stanie przenieść na cenę usługi transportowej. Do tego zobowiązują nas nasze albo umowy, stałe współprace oraz inne czynniki jak konkurencyjność, czy też nawet defensywa rynku transportowego, który jest uzależniony od aktywności gospodarczej na terenie całej Europy, a ta ostatnimi miesiącami mocno podupada ze względu na słabnącą dynamikę przepysłową, w szczególności tak jakby branża automotive, która wpływa mocno tak jakby na kooperantów i wszystkich innych producentów współpracujących z tą branżą. Masa transportowa spada, a ilość sprzętu pozostaje podobna na rynku, więc to wpływa tak jakby gęsząco na potencjalne podwyżki cen za frachty.
1: Rozumiem, że to oznacza mniejsze przychody po prostu do firmy, bo kumuluje większe koszty.
2: Zdecydowanie tak. Teraz mamy do czynienia w ogóle z dosyć ciekawym momentem. Firmy transportowe są po cyklu urlopowym, ponieważ część załogi musiała faktycznie odbierać zasłużone wręcz urlopy. Natomiast w tym momencie działała faktycznie taki klincz kosztowy, ponieważ mieliśmy do czynienia właśnie z dynamicznym wzrostem cen diesla, a zarazem obniżonymi przychodami. To sprawi na późniejszych miesiącach, już powiedzmy jesiennych, pewne prawdopodobnie zachwiania w płynności firm transportowych.
1: Będą problemy, mówiąc najprościej?
2: Firmy transportowe faktycznie czasami mają do czynienia z bardzo niską rentowność lub wręcz dokładają w pewnych okresach do swojej działalności, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej. Natomiast liczymy, że rynki dadzą odetchnąć cenom paliw lub będziemy w stanie w jakikolwiek sposób przenieść te podwyżki na stawki frachowe naszych kontrahentów, którzy nie są skorzy do podwyższenia tych stawek.
1: Jak sobie radzicie z tą sytuacją? Częściowo Pan odpowiedział, ale macie jakąś poduszkę finansową? Staracie się ciąć inne koszty?
2: Ponieważ transport znajduje się, uważam, w takim położeniu, już od dłuższego czasu nie ma możliwości faktycznie o jakichś takich większych poduszkach, ponieważ transport mocno się odchudzał przez ostatnie 2-3 lata właściwie od 2023 roku i w tym momencie jesteśmy albo zmuszeni ratować się faktycznie poświęcaniem części płynności, czy też takiego środków, które mamy obecnie w obrocie, albo wiem, że niektóre firmy wspomagają się jakimś zewnętrznymi finansowaniem zewnętrznym, natomiast w chwili obecnej ciężko mówić o jakichś zapasach finansowych. Już nie za dużo firm ma chyba takie rezerwy, żeby dokładać do takiej działalności.
1: 88 groszy podwyżki w skali tygodnia. To dużo dla takiej firmy jak Pana?
2: Zdecydowanie tak. Podwyżka rzędu 88 groszy wpływa w skali miesiąca na zwiększenie kosztów netto w kwocie około 22 tysięcy złotych. Także każdy ruch cenowy jest bardzo dotkliwy na miesięcznym budżecie takiej firmy transportowej.
1: Na końcu straci klient, ostatni w tym całym łańcuszku?
2: Ostatecznie zdecydowanie tak jakby płaci klient, który kupuje konkretny produkt spółki, ponieważ te koszty w długiej perspektywie zawsze muszą być w jakimś stopniu przerzucone na towar czy też składowe kosztów.

0: w jaki sposób ten towar w ogóle znalazł się na półce.
1: Będziecie renegocjować umowy ze swoimi klientami?
0: Jesteśmy już w trakcie części rozmów, które umożliwią nam zrekompensowanie tak jakby częściowo tych podwyżek. Pozostałych kontrahentów jeszcze oszczędzamy ze względu na wieloletnie współpracę, natomiast w długiej perspektywie jest to nie do utrzymania.
2: I na tej rozmowie kończymy poniedziałkowe podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.
3: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Już prawie godzina 23. Czas na najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych jej były szef. W faktach zajrzymy też za ocean. Jamajka domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Petycja w tej sprawie już w rękach brytyjskiego monarchy. Na koniec mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Drużyny podzieliły się punktami. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zasiadł dziś na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
2: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
1: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciała zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
3: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Podejrzany o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej w Gdyni przyznaje się do zaatakowania dziewczyny i pozbawienia jej życia, poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy przeprowadzili już z jego udziałem wizję lokalną w miejscu zbrodni, a sąd zdecydował, że Michał S. pozostanie w areszcie. Chodzi o sprawę sprzed 15 lat, którą udało się rozwiązać policjantom i prokuratorom latem tego roku. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co jeszcze wiadomo o postępach w tym śledztwie?
4: Wizję lokalną przeprowadzono w środę w Gdyni. Dąbrowie, dokładnie tam, gdzie w 2011 roku zginęła 13-letnia Iza. Michał S. uczestniczył w tym dwugodzinnym odtwarzaniu przebiegu zdarzenia. Wcześniej 19 sierpnia prokurator przesłuchiwał go przez ponad 6 godzin. Policjanci rozmawiają teraz z kolejnymi osobami z otoczenia podejrzanego i badają przedmioty zabezpieczone w jego domu. Śledczy przygotowują się również do powołania biegłych, którzy ocenią, czy Michał S. był poczytalny w chwili zbrodni. 37-latek pozostaje w areszcie. Sąd odrzucił zażalenie jego obrońcy w tej sprawie.
1: Rząd Jamajki domaga się reparacji od Wielkiej Brytanii. Na ręce króla Karola III oficjalnie złożona została dziś petycja odnosząca się do mrocznej historii niewolnictwa. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: To nie jest bezpośrednie żądanie wypłaty pieniędzy, lecz precyzyjnie sformułowany wniosek prawny. Rząd w Kingston domaga się, aby za pośrednictwem swojej rady król odpowiedział na 3 pytania. Czy zniewolenie Afrykanów było legalne w świetle ówczesnego angielskiego prawa, czy mało prawo międzynarodowe oraz czy Wielka Brytania ma dziś prawny obowiązek zadośćuczynienia. Ministra kultury Jamajki, pani Olivia Grange, podkreśla, że decyzje o kolejnych krokach i ewentualnych roszczeniach podjęte zostaną dopiero po uzyskaniu oficjalnych odpowiedzi. Sprawa z pewnością wywoła kolejną falę dyskusji o rozliczeniu korony z bolesną historią.
1: W Sosnowcu spór o dostawy ciepła do mieszkań. Spółki Tauron Ciepło i EC Zagłębie Dąbrowskie nie porozumiały się w sprawie dalszej współpracy. Sporna jest m.in. wielkość dostaw, Tauron chce ją ograniczyć. Dotychczasowa umowa wygasła, a elektrociepłownia została już odłączona od sieci Tauronu. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, czy mieszkańcy będą mieli ciepłe kaloryfery?
6: Prezes spółki Tauron Ciepło Marcin Staniszewski mówi, że jest ona przygotowana do sezonu grzewczego. Spółka zapewni dostawy ciepła z własnego źródła.
7: Mieszkańcy Sosnowca nie muszą się obawiać o najbliższy sezon grzewczy, nie muszą się również obawiać o kolejne sezony grzewcze.
6: Tymczasem spółka EC Zagłębie Dąbrowskie skierowała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu i tymczasowe określenie zasad dostaw na czas trwania postępowania. Miasto rozmawia z obiema spółkami.
8: Też czekamy na decyzję URE, które mogłoby jeszcze ewentualnie tak zabezpieczyć te dostawy ciepła i ceny tych dostaw ciepła, żeby mieszkańcy byli 100% już pewni, żeby te koszty dla nich nie były wyższe.
6: Mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
9: Sport w faktach RMF FM.
1: Na koniec zaglądamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock w 7 kolejce rozgrywek. Obie bramki wpadły w drugiej połowie spotkania. Dla drużyny ze Szczecina gola zdobył Jan Biegański w 52 minucie. Na odpowiedź rywali nie trzeba było długo czekać. Wyrównującą bramkę kilka minut później zdobył Markus Haglin z Sangre.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio. RMF24.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest posłanka Paulina Matysiak, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No o tym, co się dzieje na polskich drogach za chwilę, ale najpierw polityka. Zonda krypto to afera prawicy czy afera Tuska?
2: Myślę, że to jest afera, którą chcemy wszyscy. Chociaż no, to jest właśnie pytanie, czy faktycznie wszyscy chcemy wyjaśnić. Ja bym chciała, żeby zostało rozstrzygnięte, kto i jak bardzo w tej aferze jest po prostu umoczony. Myślę, że Polaków niezbyt interesują same kryptoaktywa, wbrew temu, co się mówi, że to jest jakiś temat, który jest wiodący, o którym dyskutujemy. Myślę, że nie. Natomiast obstawiam na ten moment, z tego, co widzę, że będzie nam, opinii publicznej, też politykom, dawkowany taki serial związany z tym, co się dzieje w tym postępowaniu w sprawie zonda krypto, kto jeszcze zeznawał, kto i kogo obciążył i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zresztą taki przedsmak
1: na razie,
2: posiedzeniu.
1: Nie wygląda, że to zostanie wyjaśnione albo coś poprawione, jakieś wnioski wyciągnięte. Na razie jest tak, że jedni krzyczą kryptoprawica, to afera prawicy, a druga strona odkrzykuje, to afera Tuska, bo nie ostrzegł. No pani, każde plemię, każde plemię wrzeszczy, nic z tego nie wynika. Pani nie jest w żadnym plemieniu, więc... Pytam panią, czy na przykład te zeznania Krala, które cytował Tusk, że Ziobro chciał 2 miliony złotych, panią to szokuje?
2: Znaczy one są szokujące, natomiast tu trzeba też jasno powiedzieć, że te wyimki, które przedstawił w Sejmie pan premier Donald Tusk, no są po prostu wyimkami. Myślę, że raczej panu premierowi nie przyświecało to, żeby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić informacje, które otrzymał, tylko no, wykorzystał to też w swoich takich rozgrywkach politycznych. No, cały czas nie mamy żadnych rozwiązań, które by ten sektor w jakikolwiek sposób regulowały.
1: No właśnie, do tego chciałem przejść. Głosowała pani w piątek za odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach. W czym prezydent tutaj się myli?
2: Trzeci raz. Znaczy, bo tu dodajmy, że to jest serial i teatr, który już myślę, że wszystkim się znudził, dopóki nie będziemy mieli takich rozwiązań, które będą zaakceptowane, będą możliwe do zaakceptowania przez kancelarię prezydenta, no to po prostu tych rozwiązań nie będzie. Ja wychodzę z takiego bardzo prostego założenia. Potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań, żeby zabezpieczyć te osoby, które w taki sposób, no też bardzo ryzykowny powiedzmy, inwestują swoje środki czy oszczędności. Powiem nawet więcej, ja się chyba powoli kieruję na takie stanowisko bardzo antykryptoaktywa. Ostatnio wysłuchałam ciekawego odcinka, ciekawej rozmowy dwóch lewych rąk na ten temat i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, no...
1: Zakazać kryptowalut?
2: Oczywiście ich nie zakażemy, natomiast powinniśmy jako państwo na pewno przed tym przestrzegać. Nie powinniśmy tego tolerować. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować swoje pieniądze, wyprowadzić, bo przede wszystkim do tego też te kryptowaluty służą, to jest operacjonalizacja bardzo często bardzo ciemnych interesów, to będzie to robił po prostu poza granicami naszego kraju, natomiast na ten moment nie mamy żadnego nadzoru nad tym, co tam się po prostu dzieje i no, faktycznie trzeba też ludziom mówić, że można po prostu w ten sposób stracić swoje pieniądze, swoje oszczędności.
1: Jest pani w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrockim. Czy pani rozmawiała z prezydentem o tej ustawie, o kryptowalutach, albo próbowała go pani przekonać może do tego, żeby to podpisał?
2: Nie, tutaj jesteśmy, można powiedzieć, sfokusowani na swoich obszarach tematycznych i faktycznie ja dzielę się swoimi opiniami, zwłaszcza z tej tematyki związanej z transportem.
1: A o czym ostatnio rozmawiała pani z prezydentem?
2: Rozmawiałam. nawet nie tyle z samym prezydentem, co z ministrami i doradcami pana prezydenta. I temat dotyczył ustawy, zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W sierpniu pan prezydent zawetował tę ustawę. Ja też głosowałam przeciwko, zachęcałam do tego weta. Ustawa, która wprowadziłaby, gdyby weszła w życie, bardzo duże zamieszanie i została po prostu niechlujnie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury.
1: Czyli to, co już działa, te busiki, które już działają, miałyby trudniej, tak? Bo to...
2: Byłoby to o wiele bardziej... Może inaczej. Tam były bardzo różne rozwiązania. Patrząc na to, jak został zmieniony cały ten system i wszystkie rozwiązania w ustawie, przyjęcie tej ustawy spowodowałoby po prostu bardzo duże...
1: I prezydent złoży własną ustawę o tym transporcie
2: zamieszanie
1: publicznym?
2: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że akurat o tym będę rozmawiała w przyszłości z panem prezydentem, o tym, jak odpowiedzieć na ten problem, bo faktycznie spora część osób w Polsce boryka się z tymi kwestiami dotyczącymi transportu.
1: Chciałem panią zapytać jako szefową tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy jest jakiś magiczny sposób na potencjalnych morderców, którzy pędzą 180 na godzinę i siedzą innym na zderzakach?
2: No przede wszystkim nieuchronne i surowe kary. Widzimy, jak to wygląda. Są osoby, mieliśmy w ostatnim czasie chyba dramatyczny wypadek w Krakowie, właśnie osoby, która bardzo szybko, nieadekwatnie do miejsca pędziła.
1: Ale o tych karach, wie pani, bo kary są w Polsce podnoszone, mandaty jednak wzrosły. Jest to, można stracić prawo jazdy. No, na razie nie na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, ale no, w terenie zabudowanym i też od marca poza terenem zabudowanym można stracić. I nic, znaczy... Nic. Nie nic. Coś działa, tylko nadal jednak jest to problem. Jak się wraca z wakacji, to po prostu... Tak, no, ja miałem takich 4 takie sytuacje.
2: Liczba ofiar spada i oczywiście te szacunki, te efekty nie są być może zadowalające i trudno mówić o tym, żeby się cieszyć, skoro cały czas dochodzi do śmierci na drogach i to jest zawsze tragedia dla...
1: Ale jest jakaś magiczna różdżka na to, bo poza takim, że tam trzeba ludzi nauczyć, przekonać, no to zawsze nie działa. Jest jakiś bat taki?
2: Tutaj należałoby po prostu wprowadzać więcej rozwiązań. No na przykład to zawieszenie, zabranie uprawnień na ten czas 3 miesięcy, który obowiązuje teraz w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym, ale tylko na drogach jednojedniowych, dwukierunkowych, czyli najczęściej tych byłych, znaczy obecnych drogach wojewódzkich, należałoby po prostu rozszerzyć na drogi ekspresowe i autostrady. I ja zresztą składałam taką poprawkę, kiedy procedowaliśmy tę ustawę w ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić, Ministerstwo Infrastruktury, ani minister Klimczak, ani minister Bukowiec nie byli w stanie odpowiedzieć.
1: Czyli jedziesz 190 na autostradzie, tracisz prawo jazdy. No dobrze, to jeszcze zostańmy przy tych drogach, bo no, warto dodać, że nadmierna prędkość to najczęstszy powód śmierci na polskich drogach. W 2025 roku 536 osób zginęło z tego powodu. Radary. Podobno radary najlepiej działają. Odcinkowe pomiary prędkości. Czy...
2: I wam głową, zgadzam się, tak.
1: Czy jest jakiś powód, że to się tak w Polsce ślimaczy?
2: Myślę, że żyjemy w takiej kulturze, którą też przedstawiają ministrowie, że lubimy po prostu szybko jeździć i ministrowie nie chcą podejmować decyzji związanych z wprowadzaniem ograniczeń na tych drogach najszybszego ruchu.
1: A pani nie ma wrażenia, że to narzekanie na radar już się, że to już jest takie stare myślenie? Znaczy ja mam wrażenie, że i to też z badań widać, że jednak większość ludzi chce spokoju.
2: Oczywiście, że tak.
1: W czasie jazdy na wakacje.
2: Powiem więcej, jak rozmawia się z ludźmi w mniejszych miejscowościach, w dużych miejscowościach, wszyscy chcą wiedzieć, że jeżeli ich dziecko wyjdzie wieczorem, nie wiem, spotkać się ze znajomymi i będzie wracało do domu, to że po prostu wróci całe i zdrowe. To są rzeczy oczywiste. Przed chwilą wspominałam o tej poprawce z doprecyzowaniem tych rozwiązań na autostradach i ekspresówkach. Ministrowie nie odpowiedzieli, dlaczego nie chcą tego systemu wprowadzić także na tej kategorii dróg.
1: Znaczy, żeby wtedy jedziesz 190, tak to o to chodzi i tracisz prawo jazdy.
2: Chodzi o to, żeby
1: jak pani myśli? No, żeby nie denerwować wyborców?
2: Myślę, że właśnie dlatego, że po prostu sami jeżdżą po prostu bardzo szybko.
1: Ale czy ministrowie uważają, że kierowcy, przepraszam, BMW są ich wyborcami głównie?
2: Nie wiem, co uważają, natomiast dla mnie to jest niewytłumaczalne, ponieważ wtedy mielibyśmy bardzo prosty przepis do nauczenia. Jeżeli jedziesz powyżej 50 km na godzinę wszędzie, powyżej tego zakazu, nakazu prędkości, który jest na danej kategorii drogi, może cię spotkać surowa kara. Surową karą jest naprawdę zatrzymanie tych uprawnień na 3 miesiące, no bo to jakby z oczywistych względów komplikuje każdemu życie i myślę, że to jest taką dużą nauczką, żeby następnym razem po prostu zwolnić, popatrzeć na znaki i jechać przepisowo. Zwłaszcza, że rozwiązanie tego typu bolączek jest bardzo proste. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, żeby nie otrzymywać żadnych kar, żeby nie otrzymywać mandatów. Odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, oczywiście, że one sprawiają, że zdejmujemy nogę z gazu, choć ostatnio także widziałam te pomysły, które przedstawiał między innymi pan senator Kwiatkowski o tym, żeby jeszcze na znaku, który informuje o tym, że mam odcinkowy pomiar prędkości, informować, jakie jest ograniczenie prędkości w tym danym miejscu, mimo że kierowca znajduje się na drodze, na którą wjechał, wie, jaka tam obowiązuje maksymalna prędkość, widział znak. Nie rozumiem tego takiego kładzenia się frontem przed kierowcami. Wymagajmy od kierowców tego, żeby jeździli bezpiecznie, bo to jest w interesie nas wszystkich.
1: Kierowców, bo wydaje mi się, że jednak większość kierowców naprawdę chce już świętego spokoju na drogach. Filmiki, jeszcze zapytam o filmiki, które co jakiś czas rozgrzewają sieć, o ludziach wjeżdżających między szlabany i bojących się te szlabany wyłamać. To jest wina tych kierowców, czy coś jest nie tak w Polsce z przejazdami kolejowymi?
2: Najczęściej jest to wina kierowców i niestety także kierowców zawodowych, bo zdarzają się sytuacje, gdzie wjeżdżają też kierowcy samochodów ciężarowych i być może poza tymi karami, które dzisiaj mogą spotkać te osoby, należałoby się zastanowić, czy nie zastosować także jakiejś kolejnej nowej procedury i traktowania tych osób po prostu jako terrorystów, ponieważ te osoby po prostu nie mają po pierwsze żadnej szansy z nadjeżdżającym pociągiem, narażają zdrowie i życie zarówno pracowników pociągu, ale też pasażerów, powodują bardzo duże szkody, jeżeli chodzi o spółki i w ten sposób, po prostu tylko wjeżdżając na przykład na taki przejazd, który jest zabezpieczony rogatkami, nie przejmując się tym, jakie są znaki, mogą spowodować naprawdę gigantyczne utrudnienia. Dzisiaj miała miejsce taka sytuacja na tej linii kolejowej, między innymi do Trakiszek i utrudnienia chyba będą do jutra kilkanaście godzin.
1: A z hulajnogami pędzącymi 70 km na godzinę po chodnikach, to też ludzi wkurza, bo z dzieckiem na spacer jest w niektórych miejscach ciężko wyjść, oraz rowery elektryczne, które też z ogromnymi prędkościami po tych chodnikach pędzą. Coś będziecie robić?
2: Kibicuję ministerstwu, które zamierza uszczelnić też ten rynek sprowadzania tego typu urządzeń, ponieważ one po prostu są kupowane najczęściej z zagranicy. Można bardzo łatwo zdjąć tą blokadę dotyczącą prędkości. Ostatnio też widziałam fotoreportaż, gdzie naprawdę młode osoby, nastoletnie, jeżdżą na takich urządzeniach właśnie z taką prędkością, 70 km na godzinę. Wystarczy sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli ta osoba na kogokolwiek wpadnie, czy zderzy się z drzewem.
1: Ja myślę, że jak będzie pierwszy głośny trup, przepraszam, to wtedy państwo się weźmie za udawanie, że załatwia problem, a potem za 3 tygodnie będzie coś innego.
2: Tych śmierci na hulajnogach jest bardzo dużo. W moim rodzinnym mieście kilka miesięcy temu 2 osoby zginęły w ciągu kilku dni w parku nad rzeką, na takich terenach zielonych. Tam zostało wprowadzone bardzo szybko przez władze miasta ograniczenie, znaczy w ogóle nawet nie ograniczenie, zakaz poruszania się na hulajnogach, ale to jest oczywiście doraźne rozwiązanie na konkretną sytuację. Ale tak, ja się zgadzam, to powoduje bardzo duże utrudnienia, ale też naraża tych użytkowników po prostu na narażenie zdrowia, życia.
1: Czy w mieście po prostu nie wolno jeździć na hulajnogą po chodniku i tyle?
2: Myślę, że dzisiaj też obowiązują przepisy, że w zasadzie nie można także jeździć rowerem. Wielu rowerzystów też jeździ, nie zawsze są ścieżki rowerowe. Często to nawet nie są rowery, a de facto motorowery, które udają rower. Tak, tutaj należałoby poprosić, wymagać od służb interwencji w tym zakresie.
1: Dobrze, przejdźmy do pani ulubionego, ważnego tematu, mówię to bez ironii, Centralny Port Komunikacyjne lotnisko w Baranowie, czyli dziś Port Polska. Minister Klimczak tutaj w tym studiu w RMF-ie mówił: pierwsza łopata wbita, robota idzie pełną parą. Zaczęto tę budowę czy nie?
2: Tak, ona już się tak naprawdę może krótko. Prace budowlane, one już się rozpoczęły w 2023 roku, bo wszystko zależy, co uznamy za tą pierwszą opłatę.
1: Nie, no właśnie nie chodzi mi o palowanie i to słynne, bo ciągle słyszeliśmy, że trwa palowanie. Tak. No teraz miało być już coś
2: ma się rozpocząć,
1: poza palowaniem.
2: Ale rozpoczęła się? Rozpoczęła się. Mhm. Jak popatrzymy na zdjęcia, zwłaszcza takie właśnie z lotu ptaka, to widać, że na terenie samego CPK sporo się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób interesująca jest nie pierwsza łopata, niezależnie jak liczymy ten punkt startowy, ale ostatnia łopata. I tutaj to jest kluczowe, czy faktycznie w 2032 roku zostanie po pierwsze otwarte lotnisko i czy zostanie otwarta i oddana do użytku ta trasa kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Już teraz było słychać, że są kłopoty, jeżeli chodzi o ten odcinek CPK a Łódź. Warszawa CPK ma faktycznie rozpocząć się budowa tego odcinka. Członkowie zarządu spółki CPK jeszcze jakiś czas temu przed zmianami personalnymi w zarządzie tej spółki apelowali o to, żeby umożliwić spółce CPK korzystanie z funduszy unijnych, tych, które są rozdzielane w Polsce z programu Fenix. Na ten moment to nie jest możliwe. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że nie ma zabezpieczonych środków na budowę kolei dużych prędkości. Te pieniądze, które spółka pozyskała, wygrywając konkursy, uzyskując te środki w Brukseli, oczywiście są, ale to jest ciągle za mało. To jest pytanie, czy znajdziemy pieniądze, czy minister Domański znajdzie pieniądze na to, żeby ten wielki projekt wybudować.
1: Żebym to przezrozumiał, to znaczy grozi nam to, że będzie ten znowu się skończy tak jak zwykle, znaczy, że warszawiacy mają dobrze i mają tę kolej z Warszawy do CPK, a cała reszta nie ma, tak?
2: Moim zdaniem ten projekt ma sens tylko wtedy, kiedy kolejne odcinki też będą budowane.
1: Mówi pani, że ten odcinek dalej do Łodzi jest niepewny.
2: Moim zdaniem to się może po prostu skończyć dużym opóźnieniem. Proszę zobaczyć, że ministerstwo, tutaj trochę odbiegam od tematu CPK, ale też pozostaje w tym temacie kolejowym, zapowiadało na przykład duże zmiany w funduszu kolejowym i tych zmian w najbliższym czasie też nie będzie. One są przesunięte na po wyborach, że wejście w życie tych rozwiązań proponowanych przez resort, z którym resort dopiero przyjdzie do Sejmu, wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku, więc w sumie tak naprawdę do końca nie wiemy, czy zostanie to zaakceptowane, czy zostanie to wdrożone, czy nie.
1: Co będzie dalej z posłanką Pauliną Matysiak, posłanką niezrzeszoną? Żeby trafić do Sejmu następnego w 2027 roku, trzeba z tym niezrzeszeniem coś zrobić.
2: Tak, ja gdzieś mówiłam, że jestem osobą w kryzysie partyjności, ale spokojnie, nie jest tak źle, można dobrze pracować też jako posłanka niezrzeszona.
1: Zapytam już bez takich ogólników, wprost zapytam, czy pani trafi na listy do Mateusza Morawieckiego, do Rozwoju Plus? No to jest bardzo spójne z tym, co pani od zawsze, ten rozwój, czym się pani interesuje i też z tym środowiskiem ma pani jakieś kontakty?
2: Mam kontakty, są takie elementy, które są faktycznie
1: ale
2: zbieżne.
1: Ale rozmawiacie?
2: Rozmawiamy, za chwilę też będę rozmawiała, bo
1: wybieram się
2: na forum ekonomiczne do Karpacza
1: albo
2: i tam też
1: Tusku.
2: Będzie...
1: Tylko czy rozmawiacie o tym, chociaż tutaj Tusk też może wchodzić w paradę, ale czy rozmawiacie o tym, czy pani trafi na ich listy?
2: Ja powiem tak, ja na razie się przyglądam temu, czym w ogóle będzie ta nowa partia. Enigmatyczna partia, jeszcze nie wiemy, jak będzie się nazywała, bo faktycznie te sygnały, które teraz się pojawiają od powiedzmy sierpnia, od tego rozejścia się Rozwoju Plus z Prawem i Sprawiedliwością, są bardzo różne. I tam są oczywiście postulaty, które są mi bliskie, z którymi się mogę zgodzić, ale też takie, które ewidentnie mi się nie podobają, więc i jak sam pan redaktor widzi, to zobaczymy, co będzie, to...
1: Ale chce pani zostać w polityce? To zapytam inaczej. Chce pani zostać po 2027 roku w Sejmie, czy pani odpuszcza?
2: Polityka to nie tylko Sejm. To może tak ucieknę od tej odpowiedzi. Natomiast zupełnie serio tak, chciałabym dalej mieć wpływ na to, co się dzieje w polskiej
1: czyli
2: polityce.
1: Czyli toczycie rozmowy z Morawieckim o pani przejściu na ich listy. Koniec, kropka, zostawmy to. Jeszcze na koniec chcę panią zapytać o ceny benzyny, bo one po prostu włosy dęba stoją. Bezołowiowa 95 po niemal 8 zł. Diesel niemal po 9 zł. Mam nadzieję, że mam aktualne ceny, bo tankowałem 2 dni temu. Coś z tym państwo powinno robić, czy nie przepalać pieniędzy?
2: Najbardziej mnie to martwi w kontekście transportu publicznego, tego, że w ogóle te rozwiązania nie dotyczyły tego sektora. Cały czas stawka dopłaty za wozokilometr w programie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest na poziomie 3 zł. Ten sektor apeluje, że to jest za mało, zwłaszcza w sytuacji wysokich cen paliwa. I druga kwestia, Koalicja Obywatelska, kiedy szła do wyborów ze 100 konkretami, miała tam tylko jeden transportowy. Wie pan redaktor jaki? Zerowa stawka VAT na bilety w transporcie publicznym. Czy ten postulat został zrealizowany, jak pan redaktor myśli?
1: Myślę, że nie.
2: Więc do dzieła. Niech ministerstwo siada i przygotowuje rozwiązania. Ma gwarancję, że na pewno poprę takie rozwiązanie i będę do niego zachęcała wszystkich, w tym także Kancelarię Prezydenta.
1: Posłanka Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo pani poseł dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Ogłoszenie.
1: O 7 w radiu RMF24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: AfD jest partią, która kwestionuje porządek europejski. Jest też partią prorosyjską. Mówi o tym, że z Rosją jak najszybciej powinniśmy znaleźć rozwiązanie sytuacji. Więc myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to jest pora faktów w Radiu RMF FM. Prawie północ, zaprasza Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Fakt tak także o kilkutysięcznym proteście w Berlinie przeciwko prawicowej partii AfD. Demonstracje także w Poczdamie. A na koniec wrócimy do kraju, do którego dziś wracają z kolei upały. Będzie nawet 30 stopni. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Chojnów zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w Berlinie przed bramą brandenburską, aby protestować przeciwko skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów we wczorajszych wyborach do parlamentu w regionie Saksonia-Anhalt. Według lokalnych służb w proteście uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na około 14 tysięcy. Faszyzm nie jest alternatywą, skończyć z racizmem i cięciami socjalnymi. Takie hasło można było zobaczyć na transparentach noszonych przez demonstrantów. Podobny protest odbył się także w pobliskim Poczdamie. Wybory w Saksonii-Anhalt to potwierdzenie pewnego trendu, ocenia Łukasz Jasiński, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: AfD po pierwsze jest otwarcie prorosyjska i ona na wschód od tej linii Odry-Nysy-Łużyckie jako głównego partnera politycznego, gospodarczego postrzega przede wszystkim Rosję. To jest partia, która jest nastawiona do Polski niechętnie, która jest skłonna do takiego całkowitego lekceważenia interesów Polski, naszego regionu.
3: AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
2: Na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapie ona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD.
1: Mówił analityk Łukasz Jasiński w rozmowie z Jakubem Rybskim. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Widel mówiła, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40%. 9 tysięcy złotych mandatów dla rowerzysty, który w Sopocie potrącił 4-letniego chłopca. 37-latek był pod wpływem alkoholu. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: 4-latek spacerował w sobotę z mamą po placu zdrojowym, kiedy jadący z dużą prędkością rowerzysta potrącił chłopca. Dziecko przewróciło się i zraniło w twarz. Na szczęście 4-latek nie musiał trafić do szpitala. Rowerem kierował 37-letni obywatel Gruzji. Miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Do tego na placu zdrojowym, to przecież zaraz obok wejścia na molo, obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Za te wykroczenia dostał mandaty na łącznie 9 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Dlatego mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut w tej sprawie.
1: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o nietypowej rodzinnej awanturze w gminie Czernichów, niedaleko Krakowa. Ojciec doniósł na własnych synów, a ci, cóż, nie pozostali mu dłużni i odwdzięczyli się dokładnie tym samym. W tle narkotyki i broń. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Funkcjonariuszy do domu wezwał 61-latek, który znalazł u swoich synów, 19 i 28-latka, marihuany. Około 20 gramów. Młodszy z mężczyzn, 19-latek, przyznał się do posiadania narkotyków. Usłyszał zarzuty, za które może trafić do więzienia na 3 lata. 28-latek po przesłuchaniu został zwolniony. Synowie w trakcie interwencji pokazali natomiast policjantom miejsce, gdzie ich ojciec trzymał broń. W podłodze, na piętrze ich domu. I rzeczywiście policja znalazła broń, a także ponad 100 sztuk amunicji, na którą mężczyzna nie miał stosownego zezwolenia. 61-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Zakaz dostępu dla portali społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia w całej Unii Europejskiej. Do tego wzywa prezydent Francji Emmanuel Macron. Wynika z ustaleń agencji AFP, która dotarła do listu wysłanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Francuski przywódca wzywa komisję, by przygotowała europejskie zapisy, które chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej. Dodam, że w zeszłym miesiącu Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez prezydenta ustawę, która wprowadzała podobny zakaz we Francji. Według Rady ustawa ogranicza swobodę wypowiedzi. Nie precyzuje też, w jaki sposób użytkownicy mieliby udowodnić swój wiek.
6: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Choć w ostatnich dniach czuć raczej jesień, to pogoda jeszcze nas zaskoczy. Dziś wracają upały.
7: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie.
8: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. W południowo-zachodniej części kraju termometry mogą pokazać nawet 30 stopni, ale po dwóch dniach czeka nas już ochłodzenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków i narazić życie dziewczynki. W faktach także o dalszych rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu w Ukrainie. Będzie też sport. Iga Świątek niestety odpada z turnieju US Open. W Wadowicach ruszył proces trzech byłych policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przypomnę, pod koniec 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły w mroźny dzień, jednak w drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, informując, że nie wie, gdzie się znajduje. Po tej rozmowie kontakt z dziewczynką się urwał. Zaniepokojony ojciec powiadomił policję. W opinii prokuratury funkcjonariusze nie podjęli działań, do których byli zobowiązani i nieumyślnie narazili życie dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Taka jest hipoteza aktu oskarżenia, że gdyby nastąpiła odpowiednia reakcja, odpowiednio wcześnie, to być może skutki tego zdarzenia byłyby inne, mniej dotkliwe.
0: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Adwokat jednego z oskarżonych policjantów, Maciej Szczerba, zwraca jednak uwagę, że zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki potraktowano zgodnie z procedurami.
2: Bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia w części dyspozytywnej, kiedy są formułowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
0: Sąd częściowo wyłączył jawność procesu. Za zamkniętymi drzwiami wysłuchał dziś zeznań oskarżonych. Rosną notowania ropy naftowej na świecie. Analitycy wskazują, że ceny wzrosły gwałtownie w zeszłym tygodniu po tym, jak konflikt USA-Iran ponownie się zaostrzył. W Polsce po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna i diesel poszły w górę nawet o złotówkę. Według kierowców rząd powinien interweniować.
3: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
4: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą. Po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług, no i tyle, krótka piłka.
5: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
6: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
7: No myślę, że to jest to okolica 6 zł, jak dla mnie przynajmniej.
0: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dalsze amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie negocjacje pokojowe będą prawdopodobnie prowadzone z udziałem przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na kontynuowanie rozmów w tym nowym formacie naciska prezydent Emmanuel Macron. Dowiedział się w Pałacu Elizyjskim paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Według doradców prezydenta Macrona amerykańska delegacja i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wczoraj zaprosili do Kijowa w tym celu przedstawicieli grupy E3, czyli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, informując ich, że Kreml jest gotów do nowej rundy szczegółowych negocjacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które będą się odbywać od 18 do 20 września. Wczoraj w rozmowach uczestniczył główny doradca Macrona do spraw międzynarodowych Emmanuel Bon. Pałac Elizejski sugeruje, że władze Francji będą naciskać, by we wszystkich dalszych negocjacjach pokojowych uczestniczyli przedstawiciele grupy E3, którzy, cytuję, mają reprezentować Europę i czuwać nad tym, by interesy Ukrainy były należycie brane pod uwagę.
0: Iga Świątek żegna się z turniejem US Open. Polka przegrała w 1/8 finału z Chinką Queen Wen Zheng 5-7-3-6. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-0, ale później było gorzej.
9: Moje nastawienie, jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałam tutaj żadnych głębszych teorii.
0: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem.
10: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: W faktach teraz o samotności palacza. Badania przeprowadzone wśród 50 tysięcy osób w 15 krajach Europy pokazują, że palenie nie tylko nie sprzyja już kontaktom towarzyskim, ale wręcz prowadzi do wzrostu poczucia samotności. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
11: Zmieniające się normy społeczne i zakazy palenia w miejscach publicznych i prywatnych sprawiają, że palacze coraz częściej czują się spychani na margines, wykluczeni z różnych wydarzeń i spotkań. Zaskakuje jednak skala tego zjawiska osobowego. osoby palące papierosy konsekwentnie deklarowały wyższe poczucie samotności i to niezależnie od innych czynników, takich jak wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W trakcie dwuletniej obserwacji okazało się również, że u palaczy poczucie samotności wzrastało szybciej niż u osób niepalących. Eksperci zwracają uwagę, że palenie papierosów jest nie tylko zagrożeniem dla zdrowia fizycznego, ale ma też istotny wpływ na zdrowie psychospołeczne. We wszelkich kampaniach antynikotynowych trzeba to uwzględniać, potrzeba dodatkowego wsparcia.
0: Dlatego mówimy o tym w Faktach RMF FM. A w nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister energii Miłosz Motyka. Wśród poruszanych tematów wciąż rosnące ceny paliw. Posłuchajmy tej rozmowy.
12: Pana też bolą zęby, jak się pan patrzy na te ceny?
13: Bolą, bo ceny są bardzo wysokie.
12: No to coś z tym trzeba zrobić.
13: Robimy.
12: Może.
13: Natomiast podstawowym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest wojna na Bliskim Wschodzie.
12: Co robicie? Znaczy, bo na wojnę na Bliskim Wschodzie nie mamy żadnego wpływu. Pan mówi robimy. Co zrobicie? Czyli
13: dlaczego przyjęliśmy pakiet, który pozwolił na zaoszczędzenie przez polskich kierowców 5 miliardów złotych.
12: Ale kierowcy pytają się o to, co będzie teraz i w przyszłości, a nie to, co było w przeszłości. Przeszłości już nie ma, pan o tym wie.
13: Panie redaktorze, mówię o tym dlatego, że podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybucha wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać.
12: Pamiętamy o tym, ale pytanie, nie. Czy będzie nowy CPN?
13: Zbyt szybko o tym zapominamy.
12: Natomiast o tym przypomina regularnie i Donald Trump, wypowiadając się, i władze Iranu, i media o tym informują non-stop. Także to wiemy, wojna jest, ale ja się pytam ministra energii w polskim rządzie, czy polski rząd zamierza coś w przyszłości
13: zamierzał
12: z tym zrobić?
13: Dlatego zaproponowaliśmy podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, został on zablokowany przez pana prezydenta.
12: To wiemy, że go nie ma, to ja się dalej pytam o przyszłość. Czy w takim razie, mimo że pan prezydent zawetował, jest jakiś pomysł, jak pomóc polskim kierowcom, którzy płacą w tej chwili prawie 8 zł, a eksperci mówią, za chwilę będą płacić 8 zł za litr benzyny i płacą prawie 9 za litr ropy.
13: Ze względu na decyzję prezydenta, niestety takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma.
12: Czyli nie będzie CPN-u.
13: Natomiast jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków, ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu. Natomiast dzisiaj jest to niestety sytuacja, w której pan prezydent zablokował finansowanie tego
12: programu. Panie ministrze, krótko, nie będzie CPN-u na tym etapie.
13: Na ten moment nie ma możliwości budżetowych, by ten pakiet sfinansować ze względu na decyzję pana prezydenta.
12: Czyli będziemy płacić 8 albo 9 zł.
13: Panie redaktorze,
12: albo 10, jak dalej tak pójdzie.
13: Nie chcę się przerzucać odpowiedzialnością, natomiast jasne jest, że gdyby te środki w budżecie były, ten pakiet byłby sfinansowany do końca roku.
12: Panie ministrze, ja się też nie pytam o odpowiedzialność, ja się pytam o to, ile będą płacić kierowcy. 8, 9 albo 10 zł.
13: Im szybciej wojna na Bliskim Wschodzie się zakończy, liczymy na to wszyscy, tym szybciej ceny wrócą do
12: wcześniejszego
13: poziomu.
12: Tylko to nie jest odpowiedzialność rządu. Odpowiedzialność rządu to jest możliwość jakichś odpisów podatkowych, to jest zmniejszenie VAT-u, to jest wprowadzenie stałych cen. To możecie zrobić.
13: Dokładnie.
12: Wojny nie możecie zakończyć. I rozumiem, że tego nie zrobicie.
13: I jeszcze możemy ściągnąć podatek od nadzwyczajnych zysków, który mógłby to sfinansować.
12: To kiedy będzie ta ustawa?
13: Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu, natomiast ja mówię o tym, że ustawowego, bo z jednej strony mamy tę ustawę, która podnosi CIT dla przedsiębiorstw energetycznych, ta ustawa w Ministerstwie Finansów już jest gotowa, natomiast z drugiej strony mówimy o podatku od nadzwyczajnych zysków, ale tutaj to ale, który działałby pewnie w przód, czyli musielibyśmy założyć po pierwsze pewien poziom, po drugie założyć czas przyszły, czyli to, co zostało wypracowane przez te koncerny w przeszłości, co mogłoby już sfinansować ten pakiet.
12: Służyć. Czyli na jesieni będzie ten projekt?
13: Tak, panie redaktorze, natomiast ja dążę
12: na
13: do tego.
12: Na jesieni? To znaczy kiedy?
13: Znaczy to jest cały proces legislacyjny. Ja dążę do tego, że zanim się ustawę przyjmie, zanim się ustawę przegłosuje i te środki ściągnie, to miną miesiące. Dlatego chcieliśmy, tak jak nasi poprzednicy, panie redaktorze, tak jak inne państwa, ustawę przyjąć w zakresie zysków, które zostały wypracowane.
12: Panie,
13: to jest nic nadzwyczajnego.
12: Rozumiem. Czyli prost. Nawet jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta i nie zostanie zanetowana przez prezydenta, bo tego nie wiemy, czy zostanie, czy nie, to zyski będą za miesiące albo lata i wtedy za miesiące albo lata wprowadzicie CPN.
13: Nie, panie redaktorze, im szybciej te zyski się pojawią, tym oczywiście łatwiej i szybciej będzie można myśleć o jakichś działaniach osłonowych, natomiast zwracam uwagę na przyczynę stanu, w którym jesteśmy, tego, że tych środków nie ma. Mieliśmy dobrze przygotowaną ustawę, ustawa, która funkcjonowała w latach poprzednich w Polsce, retroaktywnie także poprzednicy
12: tak,
13: nasi...
12: Ale teraz nie, panie redaktorze, o tym, kto jest winien. I pan nie, już powiedział, nie, wojna ja i mówię prezydent. I to jest jakby odpowiedź, której pan udzielił. W porządku, to rozumiem. Ja się pytam o kierowców.
13: Ja mówię o argumentach, które są podnoszone.
12: A ja mówię o kierowcach.
13: O nieprawdziwych argumentach, które są podnoszone wobec tej ustawy, która już dzisiaj mogłaby funkcjonować.
12: Ale o tym już, to już przerabialiśmy. Prezydent ją zawetował. Nie ma niestety na to żadnego
13: lekarstwa. Nie zawetował, ale wysłał do Trybunału, którego zablokował. Gdyby go odblokował, albo gdyby Trybunał się nim zajął. Nie, to też jest bardzo poważne, bo słuchają nas ci, którzy na te niskie ceny czekają. I wystarczy, by Trybunał zajął się tym dziś, podjął decyzję i mielibyśmy jasność.
12: Dobrze. Będą kolejne aresztowania w sprawie Zenda Krypto, pana zdaniem?
13: Pytanie do prokuratora prowadzącego sprawę. Natomiast widać, że jest to... śledztwo, które nabrało rozpędu.
12: A kto się ma obawiać? To znaczy, bo ja mieliśmy ostatnio takie
13: zamieszanie. Takie wiedzy, kto ma się obawiać? Czy mają się obawiać ci, którzy ewidentnie... To widać.
12: Marszałek dokładnie, widać. Województwa lubelskiego. Tutaj miał być zatrzymany, nie został.
13: To, jakie będą kolejne kroki w tej rozwijającej się sprawie, pokaże przyszłość. Natomiast, pan redaktor wspomniał wcześniej, niepewna. Natomiast to, co wiemy, to jasne i czytelne powiązania polityków obozu PiSu i Konfederacji z tymi, którzy prawo łamali. Czyli
12: mają
13: przyjęcie...
12: Mają się czego obawiać jeszcze bardziej?
13: Panie redaktorze, przyjęcie środków od tego, którego sami politycy PiSu nazywają przestępcą, przez Zbigniewa Ziobrę, jest dyskwalifikujące.
12: A wie pan, kim jest X? Słynny,
13: nie mam pojęcia,
12: słynna
13: kim jest X.
12: Osoba X, której ale nie chciał osoba, wymienić która, premier.
13: Wszystko na to wskazuje, że jest to osoba, która po pierwsze jest po imieniu z byłym ministrem sprawiedliwości. No i osoba, która znała także Przemysława K.
12: No to jedną osobę wskazują dziennikarze Onetu i mówią, że to może być Tomasz Sakiewicz. Pana zdaniem to może być Tomasz Sakiewicz?
13: Tego nie wiem. Natomiast cała ta afera jest jednoznacznym dowodem na to, że Jarosław Kaczyński, który tropił układ, wszędzie go widział. Tropił układ w polityce, w gospodarce, w innych państwach. Wskazywał jakieś kondominia, nie zauważył, że taki układ wyrósł wokół jego partii, wokół jego najbliższych współpracowników. Jak można zakazywać kryptowalut, określać mianem przestępcy daną osobę, a jednocześnie pozwalać na to,
12: no, nie zauważyć. Nie kontrolował.
13: To świadczy bardzo źle o nadzorze, by wiceprezes tej partii przyjął środki na swoją fundację.
12: No, wiceprezes powiedział, że przyjął, bo mu Jarosław Kaczyński zabrał środki, które mu się należały.
13: Zaczyna się. Zrzucanie odpowiedzialności.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motygi. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

Tak brzmi nocą radio RMF 24. Tak brzmi nocą radio RMF 24.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Śmiertelny wypadek na łódzkim odcinku A1. Kierowcy, droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Polskie siatkarki wróciły wczoraj z Mistrzostw Europy z niedosytem. Teraz czas na krótkie urlopy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem, na wysokości miejsca obsługi podróżnych, Stobiecko-Szlacheckie Zachód. Doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Dziś zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława P. Podczas dzisiejszego spotkania ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu.